0: i dyplomacji, jedyną drogą prowadzącą do sprawiedliwego i trwałego pokoju, w którym narody mogłyby żyć pojednane, bezpieczne i z poszanowaniem godności każdej osoby. Leon XIV zwrócił się też do Polaków. Na koniec łączę się w modlitwie z licznymi polskimi wiernymi zgromadzonymi na dorocznej pielgrzymce przed ikoną jasnogórską, aby jako uczniowie misjonarze byli radosnymi świadkami Ewangelii. Papież w związku z przypadającą niedzielą morza pozdrowił też rybaków i pracowników portów na całym świecie. Kolano z przegrody nosowej brzmi jak science fiction, ale nie jest. Innowacyjny zabieg odnowy kolana z komórek chrząstki pobranych z przegrody nosowej przeprowadzili lekarze ze Szpitala Żeromskiego w Krakowie. Paweł Skowronek z tamtejszego oddziału ortopedyczno-urazowego tłumaczy, że pobrane od pacjenta komórki wszczepiono do uszkodzonego stawu.
1: Jest to, no, można powiedzieć, bardzo innowacyjny zabieg, który daje możliwość odtworzenia uszkodzonej chrząstki. Na razie pracujemy nad chrząstką w zakresie stawu rzepkowo-udowego.
0: To zabieg międzynarodowy. Oprócz szpitala w Krakowie uczestniczą w nim placówki ze Szwajcarii, Włoch, Niemiec i Chorwacji.
2: To są aktualności jedynki.
0: Włoskie media pieją z zachwytu po zwycięstwie Jannika Sinnera w finale Wimbledonu. Włoch po prawie czterogodzinnym, trudnym chwilami dla niego meczu pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa. Portal La Gazzetta dello Sport pisze, że ten mecz to arcydzieło bisa. Włoscy sprawozdawcy finału Wimbledonu okrzyknęli Sinnera legendą. Agencja ANSA przyznała, mecz przeciwko Zwieriewowi był walką nerwów, a nie tylko tenisa. To już piąte trofeum wielkiego szlema w karierze 24-letniego Jannika Sinnera. Kibice piłki nożnej szykują się na emocjonujący tydzień z półfinałami Mundialu. 14 lipca Francja zmierzy się z Hiszpanią, a dzień później Anglia z Argentyną. Reporter Polskiego Radia Krzysztof Kuczyński pytał kibiców, kto zostanie mistrzem świata.
3: Jakbym miał stawiać pieniądze, a nie stawiam już, to Francja, ale realnie rzecz biorąc chyba wszystkie po 1/4. No to są tak dobre drużyny, że nie ma jakiegoś tam typu.
4: Francuzi, dlatego że mają najbardziej zorganizowaną ekipę, no i są najlepsi.
5: A czy pan im kibicuje, czy wolałby pan inną drużynę?
4: Myślę, że finał będzie Francja-Anglia i będę kibicował Anglikom, ale wydaje mi się, że Francuzi wygrają, no bo grają najlepiej na tym mundiale na pewno.
6: Ogólnie wydaje mi się, że albo Francja, albo Argentyna.
0: Finałowy mecz turnieju w niedzielę za tydzień, początek o 21:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Nad Polską sporo chmur, miejscami może przelotnie popadać. W dzień coraz więcej przejaśnień i cieplej, od 22 stopni nad morzem i w Rzeszowie, 26 w Warszawie i Wrocławiu, do 28 w Zielonej Górze.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dziś jest poniedziałek, 13 lipca, 194 dzień roku. Słońce w znaku Raka wzejdzie o 4:30, a zajdzie o 20:53. Dzień będzie trwał 16 godzin i 23 minuty. 505 lat temu po raz pierwszy zabrzmiał dźwięk dzwonu Zygmunt w katedrze na Wawelu. 96 lat temu.

0: w skrócie w Radiu Katowice Łukasz Łaskawiec.
1: Nie ma poszkodowanych w wyniku zawalenia się części budynku znajdującego się na terenie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Taką informację przekazał Radiu Katowice dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. A dziś wieczorem zostanie wstrzymany ruch pociągów między Rudą Chebziem a Zabrzem. Powodem są prace związane z budową wiaduktu kolejowego nad przyszłą drogą NS w Rudzie Śląskiej. To oznacza spore utrudnienia dla pasażerów. Do końca miesiąca wszystkie składy kursujące na linii S1 będą jeździć objazdem przez Bytom. Prawie 140 mieszkań wybudowanych w Będzinie w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego czeka na nowych lokatorów. Dziś rusza nabór wniosków o najem. Głównym kryterium jest wysokość średniego miesięcznego dochodu. Nabór potrwa do 3 sierpnia. Sankcje na Rosję to jeden z głównych tematów dzisiejszego spotkania w Brukseli ministrów spraw zagranicznych państw unijnych. Szefowie dyplomacji mają nałożyć restrykcje na przetrzymywanie ukraińskich cywilów i jeńców wojennych. Spróbują też przełamać impas w sprawie 21. pakietu sankcji. Wczoraj ambasadorom nie udało się uzgodnić wszystkich zapisów.
2: Ponad 120 wypadków to podsumowanie minionego weekendu na polskich drogach.
3: Zginęło kilkanaście osób, ponad 130 zostało rannych.
2: Wczoraj pod koniec dnia do dwóch groźnych zdarzeń doszło na górskich drogach.

0: Małopolski.
1: W Kraśnicy koło Nowego Targu w drzewo uderzył samochód osobowy. Zginął jadący nim 76-latek.
0: A niedaleko Limanowej w zderzeniu dwóch aut rannych zostało aż 6 osób.
1: Kierowcom nie pomaga ostatnio pogoda. Najpierw fala morderczych upałów, potem wichury i burze, a wakacyjnych zagrożeń jest więcej.
2: Podczas wakacji znacznie częściej można spotkać niechronionych użytkowników dróg, mówi Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
3: Takich jak piesi, rowerzyści, motocykliści, użytkownicy hulajnóg czy innych urządzeń transportu osobistego.
2: I to właśnie oni są najbardziej narażeni na obrażenia podczas wypadków. Dlatego policja apeluje o ostrożność za kierownicą i przestrzeganie przepisów.
3: Zwłaszcza ograniczeń prędkości. Zmienna pogoda nie ułatwia życia kierującym. Niedawno mieliśmy upały, obecnie często pada deszcz, a nawierzchnia bywa śliska.
2: Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Systemy obrony powietrznej, przybrzeżne stacje radarowe, systemy rakietowe i dronowe, a także małe łodzie, w sumie dziesiątki celów.
1: Minionej nocy Stany Zjednoczone zadały Iranowi kolejny cios. Amerykańskie dowództwo informuje, że do ataku wykorzystano samoloty bojowe, okręty wojenne, jednorazowe drony powietrzne oraz po raz pierwszy jednorazowe drony morskie.
0: Teheran oskarża Waszyngton o zniszczenie wszystkich wysiłków ostatnich miesięcy. Siły USA odpowiadają, że realizują rozkazy prezydenta po to, by pociągnąć siły irańskie do odpowiedzialności. Przypominają też, że to Iran wznowił ataki na statki przepływające przez cieśninę Ormus.
1: Niezłomny przyjaciel Polski i niestrudzony orędownik wschodniej flanki NATO. Transatlantycki Sojusz stracił jeden ze swoich najsilniejszych głosów. Takimi słowami polski resort dyplomacji żegna senatora Lindsey'a Grahama.
0: Amerykański polityk zmarł przedwczoraj, jak podaje jego biuro, na skutek krótkiej i nagłej choroby.
1: Sylwetkę senatora przybliży nasz korespondent Jan Pachlowski.
4: Lindsey Graham był zdecydowanym sojusznikiem prezydenta Donalda Trumpa w większości spraw, choć w niektórych kwestiach, na przykład postulując bardziej konfrontacyjną politykę zagraniczną, zajmował odmienne stanowisko. Był zwolennikiem wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. Kilka dni temu poinformował o osiągnięciu porozumienia z Białym Domem w sprawie procedowania zaktualizowanych przepisów dotyczących sankcji wobec Moskwy. We wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump określił zmarłego senatora mianem prawdziwego amerykańskiego patrioty i zapowiedział, że wkrótce podane zostaną szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych. Flag nad Białym Domem opuszczono do połowy masztu. Graham, który w czwartek obchodził 71. urodziny, niedawno wrócił z Ukrainy po spotkaniu z prezydentem Władimirem Zełenskim. W zeszłym miesiącu polityk zwyciężył w republikańskich prawyborach do Senatu w Karolinie Południowej, co oznacza, że zgodnie z prawem stanowym odbędą się tam dodatkowe prawybory republikanów w celu wyłonienia nowego kandydata. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: To są aktualności jedynki.
0: Rolnicy, którzy ucierpieli na skutek suszy oraz gwałtownych opadów, nie pozostaną bez pomocy, deklaruje minister rolnictwa Stefan Krajewski.
1: I zapewnia, że w budżecie zarezerwowano środki na wypłatę odszkodowań dla tych, których uprawy zostały zniszczone.
0: Trwa szacowanie strat. Wysokość pomocy będzie zależała od skali zniszczeń, informuje szef resortu rolnictwa.
6: Najważniejsze jest dla nas, żeby jak najsprawniej, jak najszybciej spłynęły protokoły z szacowania strat. I tutaj w budżecie mamy zabezpieczone środki, żeby takiej pomocy udzielić. To zależy wszystko, ile tych strat oszacują komisje w całym kraju. Nie zostawimy bez pomocy tych, których te straty są znaczne.
1: Resort rolnictwa wypłaci odszkodowania rolnikom, których zbiory ucierpiały zarówno na skutek wiosennych przymrozków, jak i późniejszej suszy i gwałtownych ulew.
0: Najlepszym wystarczyła minuta. W Ludźmierzu na Podhalu odbył się pierwszy międzynarodowy konkurs strzyżenia owiec na czas.
1: Rywalizowało w nim 15 strzygaczy z Polski i Słowacji.
7: Niektórzy robią po kilkaset, na przykład, nie wiem, 800, 900.
8: Dziennie?
7: Tak. Łapiesz się ją i po prostu trzymasz sobie ją nogami, układasz sobie tak, żeby ci było po prostu wygodnie sięgnąć i wygodnie ją trzymać.
0: A zawody w strzyżeniu owiec od lat cieszą się dużą popularnością m.in. w Nowej Zelandii, Francji czy Wielkiej Brytanii.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Czas na wiadomości sportowe. Tomasz Kowalczyk, zapraszam. Jannik Sinner po raz drugi z rzędu wygrał tenisowy turniej wielkoszlemowy na trawiastych kortach Wimbledonu. W finale broniący tytułu Włoch pokonał reprezentanta Niemiec Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Pojedynek trwał 3 godziny i 48 minut. Dla Sinnera to piąty wielkoszlemowy tytuł w karierze. Dzień wcześniej w turnieju kobiet triumf

Chowała Czeszka Linda Noskowa, która pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową. Dwie polskie załogi wywalczyły medale w Mistrzostwach Europy klasy 49er, które odbywały się u wybrzeżu Bałtyku w niemieckim Eckernförde. W rywalizacji mężczyzn w klasie 49er Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch zajęli drugie miejsce. U kobiet w klasie 49er FX Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak wywalczyły brązowy medal. Polskie siatkarki po porażce z Japonkami 2-3 nie zdołały awansować do finałowego turnieju Ligi Narodów, który odbędzie się w Makau w Chinach. Biało-czerwone, które wygrały 7 z 12 spotkań, zostały sklasyfikowane na 8. miejscu w ogólnej tabeli.

0: I to jest konsekwencją również tego, że gdzieś też nie wchodzimy do tego finału.
1: Najlepsze w fazie zasadniczej rozgrywek były Amerykanki, które odniosły 10 zwycięstw i poniosły 2 porażki. Wiemy już, że pierwszy półfinał Mistrzostw Świata nie dla Szymona Marciniaka. Iwan Barton będzie sędzią wtorkowego meczu Francja-Hiszpania. 35-letni salwadorski arbiter na tym mundialu poprowadzi już 4. spotkanie. Do końca mistrzostw pozostały poza tym jeszcze 3 mecze. Półfinał Argentyna-Anglia, spotkanie o 3. miejsce i wielki finał w najbliższą niedzielę.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda. Najchłodniejszy poranek lokalnie na wschodzie, także na południu. 11 stopni w Zamościu, 12 w Nowym Targu. Najcieplej w Świnoujściu już 18, a na ogół od 12 do 16. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a po południu rozpogodzenia, zwłaszcza na północnym wschodzie i południowym zachodzie. Miejscami przelotny deszcz intensywniej popada na wschodzie i tu możliwe lokalne burze, także z gradem.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Klimat. Niemal wszędzie jakość powietrza jest teraz bardzo dobra. Jedynie na południu, w pasie od Raciborza, Jastrzębia-Zdroju, aż po Bielsko-Białą i Żywiec dobra, także w pojedynczych miastach dobra, w Radomiu, Lubaniu, Poznaniu, Toruniu i Gorzowie Wielkopolskim. Ze źródeł odnawialnych w tej chwili pochodzi niecałe 10% wytwarzanego prądu, najwięcej z wiatru, a energochłonne zajęcia najlepiej zaplanować między godziną 12 a 14.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł.
9: Czy ładnie na drogach? Sprawdźmy to. W Katowicach w centrum dzisiaj przed 6 rano puściuteńko. Rowerzystów więcej niż samochodów. Ale to pewno wyjątek.
10: No to Katowice są chyba... No nie jest tak jeszcze źle, ale uważać trzeba na przykład na wysokości Kleszczowa na autostradzie A4, to w rejonie Gliwic. Dokładnie na 297 kilometrze drogi samochód osobowy uderzył w bariery. Jezdnia do Wrocławia była zablokowana. Przed chwilą służby udostępniły przejazd, ale warto zachować tam jeszcze czujność. Zakorkowany już przejazd drogą 79 między Katowicami a Mysłowicami. Dodatkowy czas na przejazd trzeba doliczyć w miejscu prac na wysokości Szopienic, gdzie pracują drogowcy i tam ruch zwalnia na pasach w obie strony. Wzmożony ruch też na trasie 44 w Bieruniu i Bieruniu Nowym, gdzie także spotkać można panów w pomarańczowych kamizelkach. Ciaśniej także na drodze S52 w Kozach. Z kolei jadący między Łękawicą a Żywcem zwolnić muszą w Oczkowie i więcej aut też na trasie S52 na wysokości Pogórza. 6914400, czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 7.
9: Bardzo dziękujemy.
11: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.

wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić o tobie.

0: informacje w skrócie w Radiu Katowice. Łukasz Łaskawiec.
1: Nie ma poszkodowanych w wyniku zawalenia się części budynku znajdującego się na terenie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Taką informację przekazał Radiu Katowice dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. A dziś wieczorem zostanie wstrzymany ruch pociągów między Rudą Chebziem a Zabrzem. Powodem są prace związane z budową wiaduktu kolejowego nad przyszłą drogą NS w Rudzie Śląskiej. To oznacza spore utrudnienia dla pasażerów. Do końca miesiąca wszystkie składy kursujące na linii S1 będą jeździć objazdem przez Bytom. Prawie 140 mieszkań wybudowanych w Będzinie w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego czeka na nowych lokatorów. Dziś rusza nabór wniosków o najem. Głównym kryterium jest wysokość średniego miesięcznego dochodu. Nabór potrwa do 3 sierpnia. Sankcje na Rosję to jeden z głównych tematów dzisiejszego spotkania w Brukseli ministrów spraw zagranicznych państw unijnych. Szefowie dyplomacji mają nałożyć restrykcje na przetrzymywanie ukraińskich cywilów i jeńców wojennych. Spróbują też przełamać impas w sprawie 21 pakietu sankcji. Wczoraj ambasadorom nie udało się uzgodnić wszystkich zapisów.
2: Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 13 lipca, jest 7. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik.
3: Tragedia w Tajlandii. W pożarze baru zginęło co najmniej 27 osób. O sankcjach na Rosję będą rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów. Unia Centrum to nowa partia w polskim parlamencie. Co najmniej 27 osób zginęło, a ponad 60 zostało rannych w pożarze baru w Bangkoku.

0: Premier Tajlandii Anutin Charnwirakul przytoczył relację jednego ze świadków tragedii. Pożar wybuchł przy głównym wyłączniku prądu. Potem wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Wszyscy próbowali uciec przed dymem i płomieniami. Wielu osobom nie udało się wydostać, bo pobiegły na tył budynku. Oficjalna przyczyna pożaru jest nadal badana, dodał premier Tajlandii. O sankcjach wobec Rosji będą rozmawiali w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów. Szefowie dyplomacji mają nałożyć restrykcje za przetrzymywanie ukraińskich cywilów i jeńców wojennych. Spróbują też przełamać impas w sprawie 21 pakietu sankcji. Wczoraj ambasadorom nie udało się uzgodnić wszystkich jego zapisów.
1: Spotkanie ministerialne rozpocznie się od dyskusji o zaginionych ukraińskich cywilach na terenach okupowanych. Są doniesienia o stosowaniu przez Rosjan wymuszonych zaginięć, tortur, przemocy seksualnej, o wykorzystywaniu więźniów cywilnych do nacisków politycznych i do wymiany jeńców. Unia zdecydowała więc, że nałoży sankcje na ośrodki, gdzie cywile są przetrzymywani. A jeśli chodzi o 21 pakiet sankcji na Rosję, to czas na jego przyjęcie nagli. Jednym z elementów jest zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę na obecnym poziomie, czyli około $44 za baryłkę. Ale jeśli do środy nie będzie porozumienia, to ten pułap automatycznie wzrośnie do 58, zwiększając tym samym wpływy do budżetu Kremla. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Unia Centrum to nowa partia w polskim parlamencie. Na jej czele stanęła ministra klimatu i środowiska. Paulina Henik-Kloska podkreślała potrzebę stworzenia nowoczesnego i odpowiedzialnego centrum polskiej sceny politycznej.
2: Wartości takie jak odpowiedzialność za państwo należy łączyć z odwagą. Rozwój gospodarczy kraju z dbałością o środowisko. Chcemy, by Polska pozostała silnym krajem w Unii Europejskiej, opartym o wartości, i taką partię będzie tworzyć progospodarczą, prośrodowiskową i proeuropejską.
0: Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum odbędzie się we wrześniu. Przez dwa dni na Podkarpaciu trwały obchody 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. Ulicami Przemyśla przeszedł Marsz Pamięci. Jego uczestnicy wezwali polskich polityków do przeciwstawienia się nasilającemu się w Ukrainie banderyzmowi. Apelowali też o przyspieszenie procesu ekshumacji i godnego pochówku ofiar.
3: Przemawiając obok symbolicznej mogiły ofiar zbrodni wołyńskiej, prezes podkarpackiej organizacji Młodzież Wszechpolska Michał Urbanik skrytykował władze Ukrainy za gloryfikowanie UPA.
4: Prezydent Wołodymyr Załęski nadaje elitarnej jednostce imię bohaterów UPA. My, jako patrioci, mówimy stanowcze nie.
3: Organizator Marszu Pamięci Marcin Kowalski wezwał polskie władze do postawienia Ukrainie twardych warunków współpracy.
5: Domagamy się twardej polityki wobec Ukrainy, która trzyma wszelkie wsparcie do czasu, kiedy nie zostaną odblokowane ekshumacje. Musi być twardy postulat, żeby wycofali się z kultu Bandery.
3: W trakcie uroczystości na Przemyskim Cmentarzu Wojskowym przypomniano, że w okresie II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 100 tysięcy Polaków. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Dziś po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych odbiorą noty identyfikacyjne ofiar ukraińskich nacjonalistów. Poznamy nazwiska 8 osób, które zginęły w Późnikach. Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować wejście Ukrainy do Unii. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Michał Dworczyk z PiS. Wieloletni senator z Karoliny Południowej zmarł nagle w wieku 71 lat. Lindsey Graham, zdecydowany sojusznik Donalda Trumpa i kluczowy polityk Partii Republikańskiej w kwestiach polityki zagranicznej, ubiegał się w tym roku o reelekcję.
6: Lindsey Graham był zdecydowanym sojusznikiem prezydenta Donalda Trumpa w większości spraw, choć w niektórych kwestiach, na przykład postulując bardziej konfrontacyjną politykę zagraniczną, zajmował odmienne stanowisko. Był zwolennikiem wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. Kilka dni temu poinformował o osiągnięciu porozumienia z Białym Domem w sprawie procedowania zaktualizowanych przepisów dotyczących sankcji wobec Moskwy. We wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump określił zmarłego senatora mianem prawdziwego amerykańskiego patrioty i zapowiedział, że wkrótce podane zostaną szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych. Flagę nad Białym Domem opuszczono do połowy masztu. Graham, który w czwartek obchodził 71. urodziny, niedawno wrócił z Ukrainy po spotkaniu z prezydentem Wołodymyrem Załęskim. W zeszłym miesiącu polityk zwyciężył w republikańskich prawyborach do Senatu w Karolinie Południowej, co oznacza, że zgodnie z prawem stanowym odbędą się tam dodatkowe prawybory republikanów w celu wyłonienia nowego kandydata. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Jest 7:05, to czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Jannik Sinner obronił wielkoszlemowy tytuł na Wimbledon.

Zedonie. Włoch z południowego Tyrolu w finale pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Pojedynek trwał 3 godziny 48 minut, a dla 24-latka to 5. tytuł na Wielkim Szlemie w karierze. W sobotę w turnieju kobiet triumfowała Czeszka Linda Noskowa. Zgodnie z tradycją zwycięzcy obu turniejów tańczyli razem na uroczystym balu. Wybrano szlagier Justina

0: pierwszej. Polskie siatkarki nie zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów. W ostatnim, przesądzającym meczu w Osace Polki przegrały z Japonią po tiebreaku, mówi trener Stefano Lavarini. To był turniej pełen lekcji, które wnieśliśmy dzień po dniu, rozwijając się i starając poprawić, stając naprzeciw supermocnym drużynom, takim jak w ostatniej rundzie udało nam się osiągnąć niezłe wyniki w dwóch pierwszych meczach, wiedząc, że w końcówce mogło być ciężej.
1: We have been able to make 3-4 results on the first two legs, knowing that year two could have been even tougher.
0: Mecz z Japonkami skończył się pechowym asem serwisowym po taśmie przy stanie 15-13 w piątym secie. Dwa medale polskich żeglarzy na Mistrzostwach Europy w olimpijskiej klasie 49er. Po srebro sięgnął Mikołaj Staniul oraz jego załogant Jakub Sztorch. Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak zdobyły brązowe medale. Sterniczka Ola Melzacka poprowadziła załogę po kolejny medal mistrzowskiej imprezy. U niemieckich wybrzeży Bałtyku nie obyło się bez przygód.
2: Dużo się działo na tych regatach, bardzo też dużo wyścigów udało się rozegrać, było aż 15. Warunki były przeróżne od bardzo, bardzo silno wiatrowych dni, które były na początku z ciężką falą, w których dosyć dobrze sobie radziłyśmy. Zaliczyłyśmy też jedną glebę przed metą, co było dla nas ciężką sytuacją, ale wybrnęłyśmy z niej jak najlepiej i w kolejnych dniach wpięłyśmy się w górę.
0: To nie jedyny polski sukces na wodzie w ten weekend. W sporcie za godzinę opowiem o wygranym Pucharze Świata przez mistrzowski duet Anna Puławska-Martyna Klat oraz fenomenalnej pływaczce Basi Leśniewskiej, która urządziła sobie medalowe żniwa na Mistrzostwach Europy Juniorek.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Popada dziś przede wszystkim na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie możliwe burze, ale możliwe też będą dziś rozpogodzenia, a najwięcej słońca szykuje się na zachodzie Polski, zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Na zachodzie będzie nawet 28 stopni, w centrum 25, na wybrzeżu i południowym wschodzie najchłodniej około 20.
3: Na program...
6: Dobrze, Zagłębiowskie i Beskidzkie i Częstochowskie oczywiście także. Łączymy się ze stacją Meteo Planetarium Śląskiego, jak zawsze w poniedziałki o tej porze w Radiu Katowice. Damian Dąbrowski, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, zdaniem wielu lipiec wciąż pozostawia sporo do życzenia w kwestii pogody. No to sprawdźmy, czy w nowym tygodniu zawita do nas gorące lato. Najpierw prognoza na poniedziałek. 13 lipca dzisiaj mamy. No i w województwie śląskim zachmurzenie będzie takie zmienne. Od małego i umiarkowanego po duże z przejaśnieniami. Bez opadów. Nastąpi lekkie ocieplenie. Dzisiaj maksymalnie od 23 do 25 stopni po południu. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. Ciśnienie od wielu dni stabilne. Około 1019 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie zróżnicowane znowu od małego po duże, bez opadów. Temperatura minimalna w zakresie od 13 do 16 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy cały czas. Ciśnienie nadal stabilne 1019 hektopaskali. Prognoza na wtorek 14 lipca. Jutro zachmurzenie małe lub umiarkowane. Jedynie po południu miejscami wzrastające do dużego. No i wtedy bardzo lokalnie mogą pojawić się jakieś punktowe burze, ale naprawdę będą to zjawiska bardzo, bardzo punktowe, lokalne. Generalnie w większości regionu bez opadów. Temperatura maksymalna jutro 24-26 stopni, czyli znowu cieplej, a to oznacza, że w zasadzie zrobi się nawet gorąco. Bo powyżej 25 stopni, czy od 25 wzwyż, to już mówimy o pogodzie gorącej. Wiatr słaby, przeważnie z północy, jedynie w czasie tych ewentualnych punktowych burz porywisty. Ciśnienie w dalszym ciągu stabilne, około 1019 hektopaskali. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna, bez większych zmian, od 13 do 16 stopni. Wiatr słaby. Cały czas z kierunków północnych. Ciśnienie nadal stabilne. 1019 hektopaskali. I jeszcze prognoza na środę 15.

0: lipca. Zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Miejscami wystąpią opady deszczu. No, lokalnie mogą też się wypięczyć chmury cumulonimbus, przynosząc wtedy takie punktowe znowu burze. Temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni. Wiatr słaby, przeważnie z północy i północnego wschodu. No jedynie w czasie tych ewentualnych znowu burz porywisty. Ciśnienie wciąż stabilne, około 1019-1020 hektopaskali. Także generalnie przed nami trochę cieplejsze dni. Można powiedzieć, że nawet okresami gorące, zgodnie z prognozą sprzed kilku dni, o powrocie właśnie gorącego lata w nowym tygodniu. No i prawdopodobnie w kolejnych dniach również możemy spodziewać się temperatury około i powyżej 25 stopni. Ale nie ma mowy o powrocie ekstremalnych upałów, którymi straszą niektóre niepoważne media. My jesteśmy medium poważnym, z prognozami prawdziwymi i rzetelnymi.
1: Tak jest.
0: To tyle najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę spokojnego początku tygodnia.
1: Damian Dąbrowski, bardzo dziękujemy.

0: Na zegarze 8. Wieczorem wstrzymany zostanie ruch kolejowy na szlaku pomiędzy Rudą Chebzie a Zabrzem. To oznacza sporo utrudnień dla pasażerów. Powiat cieszyński zdecydował o odbudowie zawalonego mostu nad Knajką w Dębowcu. Iran przeprowadził serię ataków na bazy Stanów Zjednoczonych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Wieczorem całkowicie wstrzymany zostanie ruch kolejowy na szlaku pomiędzy Rudą Chebzie a Zabrzem. Powodem są prace związane z budową odcinka trasy NS od ulicy Magazynowej do ulicy Piastowskiej, która wkracza w kolejny etap, mówi Agnieszka Piekosz-Chałczyńska z Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.
2: Wykonawca inwestycji przygotowuje się do przekroczenia linii kolejowej relacji 137 nowy wiadukt zostanie nasunięty.
3: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Natężony ruch na wlocie do Katowic od Sosnowca drogą 86. Dodatkowo kierowcy informują o kolizji tuż przed węzłem Bagienna. Przed węzłem Bagienna zwolnić trzeba też na pasach w drugą stronę. Więcej aut na autostradzie A4 za węzłem Murckowska w Katowicach na pasach do Wrocławia. Natężony ruch na Wiślance na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Korek też na zjeździe z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Sporo samochodów na autostradzie A4 między Mysłowicami a Katowicami. W Gliwicach tłoczno na drodze 88 przy zjeździe na osiedle Kopernika. Kolejka samochodów na wylocie z Tychów do Katowic drogą 86. Ciasno jest na wysokości Czułowa. W samych Tychach korek też na trasie 44 między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami. Nogę z gazu trzeba zdjąć także w miejscu prac na drodze 44 w Bieruniu. Nowym. Na jedynce między Tychami a Bielskiem wzmożony ruch jest w Pszczynie. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 13 lipca, minęła 8. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
5: Znów eskalacja na

0: Bliskim Wschodzie USA ostrzelały irańskie pozycje. Iran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy wojskowe. Po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych na Wołyniu odbiorą noty identyfikacyjne ofiar ukraińskich nacjonalistów. Wracają upały. Na początku tygodnia temperatura na zachodzie zacznie przekraczać 30 stopni. Iran przeprowadził serię ataków na bazy Stanów Zjednoczonych. Stało się to po tym, jak siły amerykańskie zaatakowały irańskie cele. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że cieśnina Ormus jest otwarta. Przeczą temu jednak serwisy analizujące ruch żeglugowy.
1: Irańska Gwardia Rewolucyjna podaje, że odwetowo zaatakowała bazy wojskowe w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie. Amerykańskie dowództwo centralne poinformowało o przeprowadzonych od wczorajszego popołudnia atakach na ponad 140 celów w Iranie, głównie wzdłuż cieśniny Ormus. Wzajemne ataki Stanów Zjednoczonych i Iranu przeprowadzono po weekendowych negocjacjach pomiędzy Iranem a Omanem w sprawie sposobu zarządzania cieśniną i wprowadzenia opłat za bezpieczne korzystanie z niej. Nie toczą się natomiast rozmowy między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Wymiana ataków między Iranem a USA wpływa także na cenę ropy. Od rana wzrosła ona o 3,75%. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych na Wołyniu odbiorą noty identyfikacyjne ofiar ukraińskich nacjonalistów. Dziś poznamy nazwiska 8 osób, które zginęły w Późnikach. Uroczystość odbędzie się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mówi szefowa resortu Marta Cienkowska.
2: Te rodziny czekały 80 lat, żeby móc upamiętnić swoich bliskich, żeby mieć takie miejsce, w którym można będzie postawić symboliczną świeczkę, pamiętając o swoich korzeniach, o swojej rodzinie. Zidentyfikowali szczątki kobiet, dzieci. To są trudne momenty dla rodzin, ale też mówiące o zakończeniu pewnego procesu.
0: Prawdopodobnie pod koniec sierpnia rozpocznie się kolejny etap poszukiwań w Późnikach. Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować wejście Ukrainy do Unii. Partia ma złożyć w Sejmie projekt uchwały w tej sprawie. Powodem gloryfikowanie UPA. Małgorzata Naukowicz.
3: O projekcie uchwały mówił w weekend kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek. Ma ona wezwać rząd do zablokowania procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską.
4: Unia Europejska nie może bazować na ideologii sprzecznej z wartościami chrześcijańskimi, z wartościami europejskimi.
3: Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej zarzuca PiS-owi podgrzewanie antyukraińskich nastrojów, bo partia ta widzi w tym polityczny interes.
5: Można upamiętnić osoby, które zostały zamordowane na Wołyniu, a jednocześnie dbać o to, żeby za polską granicą była niezależna, niepodległa Ukraina, a nie Rosja.
6: Lewica nie wejdzie w narrację czy Konfederacji, czy PiS-u, czy Nawrockiego, żeby jeszcze bardziej podgrzewać atmosferę pomiędzy Polakami i Ukraińcami.
3: Dodaje europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Uchwała jest odpowiedzią PiS-u na decyzję prezydenta Zełenskiego, który nazwał jedną z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Michał Dworczyk z PiS. Utrudnienie na trasie kolejowej między Katowicami a Gliwicami. Na ponad 2 tygodnie wstrzymany zostanie ruch na trasie Ruda-Chebzie-Zabrze. Jak mówi rzecznik Śląskich Kolei Bartłomiej Wnuk, pociągi będą jeździły objazdami.
7: Przez Bytom z postojem na wszystkich przystankach pośrednich, to znaczy Chorzów Uniwersytet, Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Zabrze Północne, Zabrze Maciejów. Obsługa Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza będzie realizowana autobusami zastępczej komunikacji autobusowej relacji Katowice-Gliwice.
0: Do końca lipca zawieszona będzie także linia między Bytomiem a Gliwicami. Wracają upały. Na początku tygodnia temperatura na zachodzie zacznie przekraczać 30 stopni. W kolejnych dniach także w centrum, na południu i wschodzie Polski. W drugiej połowie tygodnia w niektórych miejscach na termometrach zobaczymy 35 stopni. Należy też uważać na burze, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii.
8: Jednocześnie napływ tego bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie sprzyjał rozwojowi burz, które miejscami mogą być intensywne, przynosić ulewne opady deszczu, grad oraz silne, porwiste wiatry. Dokładnie określenie miejsc i czasu ich występowania będzie jednak możliwe dopiero po kilku dniach przed danym terminem. Na ten moment te prognozy wskazują więc na stopniowe przejście od chłodniejszej, bardzo jesiennej aury do typowo letniej pogody z wysokimi temperaturami.
0: Wraz z napływem gorącego powietrza rośnie możliwość gwałtownych zjawisk, dlatego pogoda może być zmienna, ostrzega Agnieszka Prasek. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Ósma pięć i sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
11: Jannik Sinner, mistrzem Wimbledonu. To jego 5 tytuł wielkoszlemowy i 2 z rzędu zdobyty na londyńskiej trawie. Włoch w finale pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa w 4 setach. 6-7, 7-6, 6-3.

0: Wcale nie jest łatwe. To był kolejny wspaniały finał do stworzenia takiego widowiska. Trzeba jednak dwojga. Ja i Sasza daliśmy z siebie wszystko. Oczywiście bardzo się cieszę ze zwycięstwa, ale jeszcze bardziej cieszy mnie poziom, jaki zaprezentowaliśmy. A mistrzynią Wimbledonu została Linda Noskowa. To już w sobotę. A na mundialu Argentyna zagra w półfinale z Anglią. Po wyeliminowaniu Szwajcarii 3-1 Anglicy wygrali z Norwegią 2-1. Ich starcie w środę o 21:00. Jutro o tej samej godzinie Francja zmierzy się z Hiszpanią. Kajakarki Anna Pawłowska i Martyna Klatt wygrały Puchar Świata w Montrealu na 500 metrów. Anna Pawłowska o decydującym wyścigu.
1: Jechałyśmy tak naprawdę swoją taktyką, więc tutaj wiedzieliśmy, że jak zrobimy swój wyścig, to będzie dobrze. Od początku do końca, tak jak sobie założyłyśmy, to razem z trenerem, więc myślę, że tutaj 100% zadanie wykonane. Tak się wydarzyło i bardzo się cieszę, więc super.
0: Pawłowska była też druga w K1. Coraz jaśniej lśni gwiazda 16-letniej Basi Leśniewskiej. Pływaczka warszawskiego UKS-u GIM 92 Ursynów zdobyła złoto na 200 metrów delfinem podczas Mistrzostw Europy Juniorek. Czasem 2 minuty 12 sekund i 45 setnych ustanowiła rekordy Polski w trzech kategoriach wiekowych: 16, 17 i 18 lat. Podopieczna trenera Mirosława Małkiewicza zdobyła też brąz na setkę delfinem i była piąta na 200 kraulem. Jeszcze wróćmy na chwilę do tenisa i zaktualizowanych rankingów. Iga Świątek spadła na 8 miejsce w zestawieniu WTA. Maja Chwalińska jest 22, Magdalena Fręch 44, Magda Linet 51. Spory awans Huberta Hurkacza, który awansował z 96 na 68 pozycję. Kamil Majchrzak, który pożegnał Wimbledon w drugiej rundzie, a rok temu był w 1/8 finału, spadł z 45 na 66 miejsce. Liderami Sabalenka i Sinner.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Popada dziś przede wszystkim na wschodzie kraju, na Podlasiu, wschodzie Mazowsza i Lubelszczyźnie możliwe burze, ale możliwe dziś też będą rozpogodzenia, a najwięcej słońca szykuje się na zachodzie Polski, zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Na zachodzie będzie nawet 28 stopni Celsjusza, w centrum około 25, na wybrzeżu i południowym wschodzie najchłodniej około 20.
2: Na program...
5: Dobrze, Zagłębiowskie i Beskidzkie i Częstochowskie oczywiście także. Łączymy się ze stacją Meteo Planetarium Śląskiego, jak zawsze w poniedziałki o tej porze w Radiu Katowice. Damian Dąbrowski, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, zdaniem wielu lipiec wciąż pozostawia sporo do życzenia w kwestii pogody. No to sprawdźmy, czy w nowym tygodniu zawita do nas gorące lato. Najpierw prognoza na poniedziałek. 13 lipca dzisiaj mamy. No i w województwie śląskim zachmurzenie będzie takie zmienne. Od małego i umiarkowanego po duże z przejaśnieniami. Bez opadów. Nastąpi lekkie ocieplenie. Dzisiaj maksymalnie od 23 do 25 stopni po południu. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. Ciśnienie od wielu dni stabilne. Około 1019 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie zróżnicowane znowu od małego po duże, bez opadów. Temperatura minimalna w zakresie od 13 do 16 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy cały czas. Ciśnienie nadal stabilne, 1019 hektopaskali. Prognoza na wtorek, 14 lipca. Jutro zachmurzenie małe lub umiarkowane. Jedynie po południu miejscami wzrastające do dużego. No i wtedy bardzo lokalnie mogą pojawić się jakieś punktowe burze, ale naprawdę będą to zjawiska bardzo, bardzo punktowe, lokalne. Generalnie w większości regionu bez opadów. Temperatura maksymalna jutro 24-26 stopni, czyli znowu cieplej, a to oznacza, że w zasadzie zrobi się nawet gorąco. Bo powyżej 25 stopni, czy od 25 wzwyż, to już mówimy o pogodzie gorącej. Wiatr słaby, przeważnie z północy, jedynie w czasie tych ewentualnych punktowych burz porywisty. Ciśnienie w dalszym ciągu stabilne, około 1019 hektopaskali. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna bez większych zmian, od 13 do 16 stopni. Wiatr

0: słaby, cały czas z kierunków północnych. Ciśnienie nadal stabilne, 1019 hektopaskali. I jeszcze prognoza na środę, 15 lipca. Zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Miejscami wystąpią opady deszczu. No, lokalnie mogą też się wypiętrzyć chmury cumulonimbus, przynosząc wtedy takie punktowe znowu burze. Temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni. Wiatr słaby, przeważnie z północy i północnego wschodu. No jedynie w czasie tych ewentualnych znowu burz porywisty. Ciśnienie wciąż stabilne, około 1019-1020 hektopaskali. Także generalnie przed nami trochę cieplejsze dni. Można powiedzieć, że nawet okresami gorące, zgodnie z prognozą sprzed kilku dni o powrocie właśnie gorącego lata w nowym tygodniu. No i prawdopodobnie w kolejnych dniach również możemy spodziewać się temperatury około i powyżej 25 stopni. Ale nie ma mowy o powrocie ekstremalnych upałów, którymi straszą niektóre niepoważne media. My jesteśmy medium poważnym, z prognozami prawdziwymi i rzetelnymi.
1: Tak jest.
0: To tyle najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę spokojnego początku tygodnia.
1: Damian Dąbrowski, bardzo dziękujemy.

Siedzę sobie w narogawie i piję herbatę. Potem domawiam kisz z kurczakiem, a barista mówi, jak kisz do tych małolatek, bo palarnie są nielegalne dla nich. O, a jakiś facet pijąc latę z dylematem omawiał ważną sprawę. Wypiłem co miałem i idę po kolejną saszetkę. Tropical fruit, gorąco polecam. Baristka się uśmiecha, no bo jest uprzejma. Że jestem stulejarzem, to se myślę, że chce mnie poderwać. Proszę ją o numer, mając na myśli numerek chwyta, że ona mówi, że 12 i że poda do stolika przypał. No to wracam tam pisać tę piosenkę, wyglądać pięknie z betkiem w gębie. Kurwa, jakie to jest śmieszne.

smakuj olo. Banatki drugi groszy dla dziecinę. Nie jedzą kolacji, skredzi leżą kijali. Ja pakuję w ubikacji trzeci groszy dla młodzieży. Na straży

0: Na zegarze 8. Wieczorem wstrzymany zostanie ruch kolejowy na szlaku pomiędzy Rudą Chebzie a Zabrzem. To oznacza sporo utrudnień dla pasażerów. Powiat cieszyński zdecydował o odbudowie zawalonego mostu nad Knajką w Dębowcu. Iran przeprowadził serię ataków na bazy Stanów Zjednoczonych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Wieczorem całkowicie wstrzymany zostanie ruch kolejowy na szlaku pomiędzy Rudą Chebzie a Zabrzem. Powodem są prace związane z budową odcinka trasy NS od ulicy Magazynowej do ulicy Piastowskiej, która wkracza w kolejny etap, mówi Agnieszka Piekosz-Chałczyńska z Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.
2: Wykonawca inwestycji przygotowuje się do przekroczenia linii kolejowej relacji 137 nowy wiadukt zostanie nasunięty w miejsce docelowe. W związku z tym do 30 lipca przez Rudę Śląską nie będą kursować pociągi relacji Katowice-Gliwice, a Koleje Śląskie uruchomią zastępczą komunikację autobusową.
0: Wszystkie pociągi Kolei Śląskich linii S1 będą kursować trasą objazdową przez Bytom. Na tym jednak nie koniec zmian. O kolejnych mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
3: Pociągi kilku relacji zostaną skrócone do Bytomia. Chodzi o pociągi S8 Lubliniec Chorzów-Batory, S82 Chorzew-Siemkowice Chorzów-Batory, a także S9 Częstochowa Chorzów-Batory. W Bytomiu będzie możliwość przesiadki na pociągi linii S1. Z kolei relacja S18 Gliwice-Bytom zostanie całkowicie zawieszona, ale podróżni będą mogli korzystać z pociągów relacji S1.
0: Szczegółowe informacje i aktualne rozkłady jazdy dostępne są m.in. na stronie internetowej Kolei Śląskich. Nie ma poszkodowanych. W wyniku zawalenia się części budynku znajdującego się na terenie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Taką informację przekazał Radiu Katowice dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Trwa ustalanie okoliczności zawalenia się fragmentu budynku. Zawalony most nad Knajką w Dębowcu będzie odbudowany. Tak zdecydował powiat cieszyński. Przypomnę, 18 czerwca konstrukcja przy ulicy Szkolnej przełamała się i runęła do rzeki. Nikt na szczęście nie ucierpiał. Droga łącząca Dębowiec z Ochabami i Wiślanką pozostaje nieprzejezdna, a na trasie obowiązują objazdy, mówi członek zarządu powiatu Jerzy Pilch.
4: Jest decyzja na budowę nowego mostu, dlatego że tamten most został zdemontowany, zostały tylko przyczółki jako elementy tego starego mostu. Natomiast w tej chwili projektant będzie analizował, czy te przyczółki będą do uratowania, czy będzie trzeba ich również przebudować i wzmocnić. Najprawdopodobniej tak.
0: Powiat szacuje, że przygotowanie dokumentacji i budowa przeprawy mogą potrwać do półtora roku. Postępowanie w sprawie katastrofy nadzoruje prokuratura rejonowa w Cieszynie. Jedna z badanych wersji zakłada, że płyta mostu załamała się wskutek znacznego przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Iran przeprowadził serię ataków na bazy Stanów Zjednoczonych. Stało się to potem, jak siły amerykańskie zaatakowały cele irańskie. Donald Trump twierdzi, że cieśnina Ormus jest otwarta. Przeczą temu serwisy analizujące ruch żeglugowy.
5: Irańska Gwardia Rewolucyjna podaje, że odwetowo zaatakowała bazy wojskowe w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie. Amerykańskie dowództwo centralne poinformowało o przeprowadzonych od wczorajszego popołudnia atakach na ponad 140 celów w Iranie, głównie wzdłuż cieśniny Ormus. Wzajemne ataki Stanów Zjednoczonych i Iranu przeprowadzono po weekendowych negocjacjach pomiędzy Iranem a Omanem w sprawie sposobu zarządzania cieśniną i wprowadzenia opłat za bezpieczne korzystanie z niej. Nie toczą się natomiast rozmowy między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Wymiana ataków między Iranem a USA wpływa także na cenę ropy.

0: Europy. Od rana wzrosła ona o 3,75%.
1: A te informacje zebrała dla Państwa Milena Rashid-Szechab. 4 minuty po 8 wyglądamy jeszcze za okno. Zachmurzenie w Śląskiem będzie dziś umiarkowane i duże. Termometry wskażą do 25 stopni Celsjusza. Nie spodziewamy się natomiast opadów deszczu. Ciśnienie wynosi aktualnie 1020 hektopaskali. Biometr jest obojętny, a to oznacza, że pogoda nie ma większego wpływu na nasze samopoczucie.
2: Dzięki, Łukasz. Dobrze, Zagłębiowskie i Beskidzkie i Częstochowskie oczywiście także. Łączymy się ze stacją meteo Planetarium Śląskiego, jak zawsze w poniedziałki o tej porze w Radiu Katowice. Damian Dąbrowski, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, zdaniem wielu lipiec wciąż pozostawia sporo do życzenia w kwestii pogody. No to sprawdźmy, czy w nowym tygodniu zawita do nas gorące lato. Najpierw prognoza na poniedziałek, 13 lipca dzisiaj mamy. No i w województwie śląskim zachmurzenie będzie takie zmienne, od małego i umiarkowanego po duże z przejaśnieniami, bez opadów. Nastąpi lekkie ocieplenie, dzisiaj maksymalnie od 23 do 25 stopni po południu. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. Ciśnienie od wielu dni stabilne, około 1019 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie zróżnicowane, znowu od małego po duże, bez opadów. Temperatura minimalna w zakresie od 13 do 16 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy cały czas. Ciśnienie nadal stabilne, 1019 hektopaskali. Prognoza na wtorek, 14 lipca. Jutro zachmurzenie małe lub umiarkowane. Jedynie po południu miejscami wzrastające do dużego. No i wtedy bardzo lokalnie mogą pojawić się jakieś punktowe burze, ale naprawdę będą to zjawiska bardzo, bardzo punktowe, lokalne. Generalnie w większości regionu bez opadów. Temperatura maksymalna jutro 24-26 stopni, czyli znowu cieplej, a to oznacza, że w zasadzie zrobi się nawet gorąco. Bo powyżej 25 stopni, czy od 25 wzwyż, to już mówimy o pogodzie gorącej. Wiatr słaby, przeważnie z północy, jedynie w czasie tych ewentualnych punktowych burz porywisty. Ciśnienie w dalszym ciągu stabilne, około 1019 hektopaskali. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna, bez większych zmian, od 13 do 16 stopni. Wiatr słaby, cały czas z kierunków północnych. Ciśnienie nadal stabilne, 1019 hektopaskali. I jeszcze prognoza na środę, 15 lipca. Zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Miejscami wystąpią opady deszczu. No, lokalnie mogą też się wypięczyć chmury cumulonimbus, przynosząc wtedy takie punktowe znowu burze. Temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni. Wiatr słaby, przeważnie z północy i północnego wschodu. No jedynie w czasie tych ewentualnych znowu burz porywisty. Ciśnienie wciąż stabilne, około 1019-1020 hektopaskali. Także generalnie przed nami trochę cieplejsze dni. Można powiedzieć, że nawet okresami gorące, zgodnie z prognozą sprzed kilku dni, o powrocie właśnie gorącego lata w nowym tygodniu. No i prawdopodobnie w kolejnych dniach również możemy spodziewać się temperatury około i powyżej 25 stopni. Ale nie ma mowy o powrocie ekstremalnych upałów, którymi straszą niektóre niepoważne media. My jesteśmy medium poważnym, z prognozami prawdziwymi i rzetelnymi.
2: Tak jest.
3: To tyle najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę spokojnego początku tygodnia.
2: Damian Dąbrowski, bardzo dziękujemy.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 13 lipca, jest 9. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
1: Wśród ofiar pożaru w Tajlandii nie ma Polaków, informuje rzecznik

0: został ranny w pożarze baru w Bangkoku. Jak informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór, z dotychczasowych informacji wynika, że wśród ofiar nie ma Polaków.
1: Wśród zidentyfikowanych ofiar nie ma naszych obywateli, nie ma obywateli Polski. W tej tragedii to jest dobra wiadomość.
0: Tajlandzkie służby wciąż ustalają tożsamość części ofiar pożaru. Maciej Wewiór przypomina, żeby przed wyjazdem za granicę wykupić ubezpieczenie zdrowotne i zarejestrować się w systemie Odyseusz.
1: Bardzo bym prosił też o rejestrację w Odyseuszu, bo to po prostu pomaga nam, pomaga naszym placówkom pomóc państwu w sytuacji jakichś zdarzeń.
0: Premier Tajlandii poinformował, że wciąż badane są przyczyny tragicznego pożaru w Bangkoku. Koniec poszukiwań pumy w województwie zachodniopomorskim. Służbom udało się bezpiecznie schwytać zwierzę. Maciej Wiurek z dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku powiedział, że zostało ono złapane wczoraj po południu. Oddano w jego kierunku strzał ze środkiem usypiającym. Teraz trwa ustalanie, dokąd trafi puma. Prawo i Sprawiedliwość złoży w Sejmie projekt uchwały blokującej akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. Powodem jest gloryfikowanie UPA. Z banderą na sztandarze nie ma drogi do Unii Europejskiej, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł PiS Michał Dworczyk.
2: Przytoczę przykład Chorwacji, która aspirując do Unii Europejskiej musiała sobie poradzić ze swoją bardzo trudną historią, czyli w latach 90. 2000. nawiązania do Ustaszy, czyli organizacji kolaborującej z III Rzeszą i odpowiedzialną za zbrodnie wojenne. Chorwacja musiała się od tego wszystkiego odciąć, wręcz, o ile pamiętam, wpisać w konstytucję jakieś tam nawet zapisy z tym związane. Trzeba, jeśli ktoś aspiruje do Unii Europejskiej, musi uznać, że jest ona zbudowana na wartościach chrześcijańskich.
0: Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej zarzuca PiS-owi podgrzewanie antyukraińskich nastrojów z powodu politycznego interesu.
3: Można upamiętnić osoby, które zostały zamordowane na Wołyniu, a jednocześnie dbać o to, żeby za polską granicą była niezależna, niepodległa Ukraina, a nie Rosja.
0: W uchwale PiS-u czytamy, że Unia nie może mieć wśród swoich członków państwa, które jawnie odwołuje się do najgorszej z możliwych spuścizn. Cała rozmowa z Michałem Dworczykiem na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Tymczasem sojusznicy Ukrainy zbierają się na naradzie w Paryżu. Dziś odbędzie się szczyt koalicji chętnych z udziałem przywódców Ukrainy, Unii Europejskiej i NATO. Wielu liderów pozostanie w Paryżu także jutro, aby wziąć udział w paradzie wojskowej z okazji Święta Narodowego Francji.
4: Do koalicji chętnych dołączą dziś dwa kolejne państwa, Mołdawia i Macedonia Północna, co zwiększy liczbę jej uczestników do 37. Paryż chce wykorzystać poprawę relacji z Waszyngtonem, widoczną podczas ostatnich szczytów G7 i NATO, aby nadać nowy impuls koalicji, która nie obradowała w pełnym składzie od niemal 5 miesięcy. To będzie okazja do omówienia walki z flotą cieni, nowych inicjatyw dotyczących zdolności obronnych, mobilizacji naszego przemysłu na rzecz wsparcia Ukrainy, a także przedstawienia kilku zapowiedzi i zaplanowania wspólnych ćwiczeń, zapowiedział Emmanuel Macron podczas szczytu NATO w Ankarze. Spotkanie będzie miało również silny wymiar symboliczny. Francuski prezydent przyjmie przywódców w Pałacu Inwalidów, wojskowym panteonie Francji. Następnego dnia przywódcy obejrzą na Polach Elizejskich największą w historii paradę z okazji święta 14 lipca. Defiladę otworzy około 500 żołnierzy z państw koalicji chętnych, w tym także z Polski. A nad Polami Elizejskimi przelecą francuskie myśliwce przekazane Ukrainie. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Rakiety Barracuda będą docelowo produkowane w Polsce, zapowiada prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. W ubiegłym tygodniu w bydgoskich wojskowych zakładach lotniczych podpisano umowę z amerykańską firmą.
5: W pierwszej partii będziemy montować te rakiety w wojskowych zakładach lotniczych, a dopiero potem w każdym kolejnym roku będziemy zwiększać ilość komponentów europejskich, polskich. Musimy przejść cały szereg szkoleń. W tym wypadku akurat uważamy, że ten proces polonizacji będzie dobrze prowadzony, dobrze rozłożony w czasie.
0: Pociski Barracuda mają zasięg prawie 900 km. Przeznaczone są do wystrzeliwania zarówno z samolotów, jak i wyrzutni naziemnych.
6: Klimat.
0: W całej Polsce powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. 23% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, co ciekawe, najwięcej ze słońca. Średnie zagrożenie pożarowe w lasach części województw lubuskiego i wielkopolskiego, na pozostałym obszarze zagrożenie małe. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Dziewiąta pięć, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
9: Włoch Jannik Sinner jest 10. tenisistą w historii, który obronił tytuł na Wimbledonie. Rok temu wygrał z Carlosem Alcarazem, a wczoraj nie pozostawił wątpliwości, kto jest królem londyńskich trawników w pojedynku z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Potrzebował do tego 4 setów, a my rok temu szaleliśmy po zwycięstwie Igi Świątek.

0: eager conquers the grass and becomes a Wimbledon champion.
1: W tym roku turniej pań zwieńczył czeski finał. Linda Noskowa pokonała Karolinę Muchową, a Iga spadła z trzeciej na ósmą pozycję w rankingu WTA. 48 drużyn na mundialu? Mało. Prezes FIFA Gianni Infantino planuje rozszerzyć liczbę drużyn grających na Mistrzostwach Świata do 64. I to już za 4 lata.
2: To z pewnością kwestia, która zostanie przeanalizowana i umówiona w odpowiednich komisjach po zakończeniu tych Mistrzostw Świata, podkreślił Infantino i dodał, organizując Mistrzostwa Świata trzeba myśleć o całym globie, nie tylko Europie czy Ameryce Południowej, ale faktycznie o całym świecie. Każdy kraj powinien mieć prawo marzyć o udziale w tym turnieju, komentuje szef FIFA. Turniej w 2030 roku będzie przedsięwzięciem obejmującym kilka kontynentów. Zaplanowano, że pierwsze 3 mecze odbędą się w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju, po jednym w każdym z tych krajów, a pozostałe spotkania zostaną rozegrane w Maroku, Portugalii i Hiszpanii. Rozszerzenie stawki do 64 drużyn mogłoby oznaczać, że każde z tych południowoamerykańskich państw gościłoby jedną grupę złożoną z 4 zespołów, zamiast organizować tylko jeden mecz. Federacje UEFA oraz CONCACAF skrytykowały ten pomysł. FIFA zrzesza 210 reprezentacji. Proponowane zmiany doprowadziłyby do tego, że na mundialu zagrałoby aż 25% z nich. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Dziś peleton uczestniczący w 113. edycji Tour de France odpoczywa. Wczorajszy, 9. etap bezsprzecznie był przepiękny. Zachwycał się nim wicemistrz olimpijski z Seulu 1988 Andrzej Sypytkowski.
3: Ściganie było od początku do końca. Wszyscy uciekali, gonili, uciekali, gonili. No prawdziwe kolarstwo, prawdziwe ściganie. W potwornym upale, w naprawdę ciężkim terenie, bardzo duża szybkość i cały czas ci kolarze jadą. Naprawdę są w super formie. Matthew Van Der Poel, który właściwie od samego początku chyba był faworytem na ten etap. Myślę, że on też się na to nastawiał. Jest to kolarz, który ja go uwielbiam. Naprawdę jego metoda ścigania i to wszystko to jest bardzo piękne i wydaje mi się, że to kolarstwo właśnie dzięki takim kolarzom jak Matthew Van Der Poel są dość ciekawe. Tam widziałem, że Michał Kwiatkowski parę razy się próbował i właściwie już prawie był w odjeździe, tylko niestety skasował go kolega z klubu.
1: Van Der Poel wygrał po finiszu z czteroosobowej ucieczki. Co ciekawe, tego samego dnia, 12 lipca, ale w 1962 roku, swój pierwszy etap w Wielkiej Pętli wygrał dziadek Van Der Poela, słynny francuski kolarz Raymond Polidor.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Około 20 stopni na wybrzeżu i południowym wschodzie, około 25 w centrum, do 28 na zachodzie i miejscami na Mazowszu. To temperatura maksymalna na dziś. Gdzie popada?
7: Tam, gdzie należy.
6: Popada przede wszystkim na wschodzie, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Na wschodzie Mazowsza także możliwe burze, ale w prognozie mamy też legendarne rozpogodzenia.
4: Na program zaprosił...

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

That's happiness for me. I'm happy with it.

0: Minęła 10. Zakończono przeszukiwanie zawalonej szkolnej oficyny w Częstochowie. Nikomu na szczęście nic się nie stało. W Będzinie rozpoczął się nabór wniosków o najem mieszkań w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Szczegóły podamy Państwu za chwilę. Dziś w Brukseli narada szefów ministerstw spraw zagranicznych w sprawie sankcji wobec Rosji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Specjalistyczna jednostka Straży Pożarnej z dwoma psami tropiącymi przeszukała w nocy zawaloną oficynę na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Jak już informowaliśmy w Radiu Katowice, nie znaleziono osób

0: postronnych. Wieczorem zawaliła się konstrukcja budynku wyłączonego z użytkowania o wymiarach 4 na 6 metrów. Do akcji skierowano łącznie 14 zastępów Straży Pożarnej. Częstochowski Urząd Miasta od kilku lat szykuje się do inwestycji na terenie liceum. Mamy projekt i pozwolenie na budowę, informował pod koniec maja magistrat. Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w województwach. Rozpoczął się nabór wniosków o najem mieszkań w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Będzinie. Prawie 140 lokali powstaje w budynkach przy ulicach Polnej i Brzozowickiej i to właśnie w nich zamieszkają osoby, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone. Jak mówi rzecznik Będzińskiego Urzędu Miasta Łukasz Dytko, dokumenty będą przyjmowane w biurze podawczym lub za pośrednictwem e-doręczeń.
1: O mieszkania mogą ubiegać się osoby spełniające kryteria dochodowe i nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Dodatkowe punkty otrzymają m.in. rodziny z dziećmi, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby zameldowane na stałe w Będzinie, czy też funkcjonariusze służb mundurowych.
0: Nabór potrwa do 3 sierpnia.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Unia Europejska wpisze na czarną listę kolejnych 250 osób, firm i instytucji. Potwierdziła to szefowa unijnej dyplomacji przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich w Brukseli. Będzie też dziś próba uzgodnienia 21 pakietu sankcji wobec Rosji.
3: Wpisy na czarną listę będą za przetrzymywania ukraińskich cywilów na terenach okupowanych, za działania destabilizujące w świecie, cyberataki i napaść na Ukrainę. To największa liczba wpisów na czarną listę do tej pory, mówiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. A w sprawie 21 pakietu sankcji wciąż jest kilka kwestii do uzgodnienia. O szybką decyzję apelował minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys. Nie może być tak, że nasze interesy handlowe przeważają nad interesami dotyczącymi bezpieczeństwa. 21 pakiet sankcji musi być przyjęty do środy, jeśli główny jego element ma być zastosowany. Chodzi o sztywny limit cenowy na rosyjską ropę. 15 lipca zostanie on automatycznie skorygowany i wzrośnie z $44 za baryłkę do 58, a to oznacza wzrost dochodów do budżetu Kremla.
0: Szczegóły przedstawiła Beata Płomecka. Państwa europejskie zgłosiły ponad 10 tysięcy nadmiarowych zgonów w czasie rekordowej fali upałów pod koniec czerwca, podała agencja Reutera, powołując się na dane opublikowane przez projekt Euromomo, który monitoruje śmiertelność w Europie. W ponad 9 tysiącach z tych przypadków zmarły osoby po 65 roku życia. Euromomo nie podał informacji na temat liczby zgonów w poszczególnych krajach, ale zauważył, że Francja i Belgia były jedynymi państwami w Europie, które w ostatnim tygodniu czerwca odnotowały bardzo wysoki nadmiar zgonów. Na koniec kilka słów o pogodzie. Zachmurzenie w województwie śląskim będzie dziś umiarkowane i duże. Termometry wskażą do 25 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich do 23. Ciśnienie wynosi obecnie 1020 hektopaskali. Biometr jest obojętny, pogoda nie ma większego wpływu na nasze samopoczucie, a więcej o niej powiemy o 10.15.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Kierowcy sygnalizują o kolizji na autostradzie A4 przed węzłem Murckowska, jadąc od Mysłowic. Ruch na A4 jest natężony. W Katowicach więcej aut na Wiślance, na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Zwalnia także zjazd z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Sporo samochodów też na skrzyżowaniu przy Wesołym Miasteczku na drodze 79. W Tychach natężony ruch na drodze 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Zwalnia też przejazd przez Bieruń i Bieruń Nowy tą drogą. Na jedynce między Tychami a Bieckiem więcej samochodów jest w Pszczynie. Zakorkowany zjazd z drogi S1 do centrum Żywca. Zwalnia też wjazd do Żywca starą drogą z Bielska, a w mieście więcej samochodów także przy dojeździe do ronda przy hipermarkecie. Na trasie 945 między Żywcem a Jeleśnią tłoczniej w miejscowości Pewel Mała. 691 400 400.
5: I było tak, szanowni państwo, że żar lał nam się z nieba, miarka się potem przebrała i lato wzięło sobie wolne. I teraz pytanie brzmi, czy ten poniedziałek przynosi nowe rozdanie i czy to lato wróci w końcu z urlopu? Jeśli tak, to od której godziny? Dariusz Schmidt, dzień dobry.
6: No coś z opóźnieniem.
5: Z opóźnieniem, tak, no widzę,
6: tak,
5: właśnie.
6: No właśnie, tak za oknem patrzyłem.

0: Miało być już pięknie, pogodnie. Jeszcze będzie, no spokojnie. W każdym razie na pewno zrobi się dzisiaj cieplej niż to bywało ostatnimi czasy, już bez tego porywistego wiatru. No i te chmury też powinny się gdzieś tam nam troszeczkę rozstąpić.
1: A deszcz?
0: Nie, dzisiaj raczej padać
1: dzisiaj
0: nie powinien. Nie, no
1: dobrze,
0: nie
1: dobrze, powinno. Dobrze. No to jak już teraz jesteśmy spokojni, to możemy posłuchać w szczegółach.
0: Tak. Najpierw te szczegóły dla kraju. Dziś, proszę państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie duże, ale też z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia na południowym zachodzie Polski rozpogodzenia, a na zachodzie i północy kraju możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, na wschodzie również burze. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni na południowym wschodzie oraz w pasie nadmorskim około 25 w centrum Polski i na północy do 28 stopni na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. W województwie śląskim taki pochmurny dzień, ale też cieplejszy niż to właśnie było w ostatnim tygodniu. I co ważne, no, parasole nie przydadzą się, padać nie powinno. Temperatura maksymalna tak też wyższa niż ostatnimi czasy, do 24 w Częstochowie i na Jurze, do 25 w Katowicach, miasta Górnośląsko-Zagłębiowskie Metropolii, do 24 w Bielsku Białej, w rejonie Raciborza, Rybnika, Tarnowskich Gór, tam wszędzie 24-25 stopni dzisiaj maksymalnie, nawet w rejonach podgórskich od 20 do 23 i wysoko w Beskidach od 13 do 16. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i północny. Jutro, można powiedzieć, dalsza poprawa pogody dla tych, którzy lubią słońce. Jutro tego słońca już będzie więcej na niebie, no i też wzrosną temperatury. Co prawda gdzieś tam pojawią się punktowe burze, no ale to ze wzrostem temperatury to zawsze idzie w parze. A temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-26 stopni Celsjusza. W środę na Śląsku zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Miejscami wystąpią opady deszczu, lokalnie może też zagrzmieć, no a temperatura podobna w okolicach 23-26 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, przeważnie z północy i północnego wschodu. Kolejne dni przynoszą już słońce i wzrost temperatury do 28-29 stopni. Ciśnienie, proszę państwa, rzeczywiste wynosi w Katowicach 986, mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. Będzie się wahało. Biometr dziś obojętny.
1: Lato po prostu polskie. Takie jeszcze nie za bardzo rozkręcone, ale niebawem. Dariusz Szmic, bardzo dziękujemy.
0: Dzięki.
1: Będzie obserwował letnie poczynania. Dzisiaj aktualizacja, kwadrans po 14 i kwadrans po 18. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Program trzeci, 13 lipca, minęła 10. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. Przedstawi go Anna Zaleśna-Sewera.
3: Bliscy ofiar czekali na tę chwilę kilkadziesiąt lat. Odbiorą noty identyfikacyjne zamordowanych przez UPA w Późnikach. Rzecznik praw ucznia zostanie powołany i to przed 1 września, zapowiada ministra edukacji. Wzbudzała strach w lasach pod Koszalinem. Puma z zachodniopomorskiego schwytana. Po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej odbiorą noty identyfikacyjne ofiar nacjonalistów ukraińskich. Dziś poznamy nazwiska 8 zidentyfikowanych osób zamordowanych w Późnikach. Są to pierwsze szczątki Polaków wydobyte z bezimiennych dołów śmierci, których tożsamość udało się ustalić. Uroczystość wręczenia not odbędzie się w Ministerstwie Kultury.
4: Dzisiejsza uroczystość będzie pełna niezwykłych emocji, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
5: Dlatego, że ci ludzie i te rodziny czekały na to 80 lat. Zidentyfikowaliśmy szczątki kobiet, dzieci, więc to są trudne momenty dla rodzin, ale też mówiące o zakończeniu pewnego procesu.
4: A wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja Maciej Dancewicz, jednocześnie krewny pomordowanych w Późnikach, podkreśla, że zidentyfikowanie pierwszych ofiar ukraińskich nacjonalistów jest niezwykle ważne dla całej społeczności rodzin późnickich.
6: Późniki czekały na to 80 lat, więc to jest niesamowite, że się udało ludzi wyciągnąć z niebytu.
4: Prawdopodobnie pod koniec sierpnia rozpocznie się kolejny etap poszukiwań w Późnikach. Ich celem

0: będzie odnalezienie pozostałych około 40 osób zamordowanych w 1945 roku. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Nadanie imienia zbrodniczej UPA jednej z jednostek armii ukraińskiej wywołało ostatnio zgrzyt w relacjach na linii Warszawa-Kijów. Europoseł PiSu Michał Dworczyk mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej Trójki, że polityka historyczna prowadzona przez Ukrainę jest nieakceptowalna.

0: prowadzić instytucję rzeczników. Prezydent argumentował, że to szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów. Szefowa resortu edukacji zapewnia, że uczniowie będą mieli swojego rzecznika.
1: Młodzi ludzie potrzebują instytucji, potrzebują rozumienia prawa i potrzebowali rzecznika i ja im obiecuję, rzecznika praw uczniowskich będziecie państwo mieli. Nie będę kolejnej ustawy składać, no bo widać, że tam nikt u pana prezydenta nie czyta, nie rozumie, więc przygotujemy to w taki sposób, żeby to było skuteczne i żeby rzecznicy realnie funkcjonowali.
0: A rzecznik praw ucznia pojawi się jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, dodała ministra. Wyjścia ewakuacyjne były zablokowane. W pożarze pubu w Bangkoku zginęło 27 osób, 60 zostało rannych. Trwa walka o życie 22 poszkodowanych, którzy są w stanie krytycznym. Najnowsze informacje w tej sprawie ma nasz korespondent.
2: Pożar w pubie położonym w ruchliwej części stolicy Tajlandii wybuchł przed północą. Doszło do niego najprawdopodobniej przy scenie. Według wstępnych ustaleń przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej klimatyzatora od iskier. Zajęła się piankowa izolacja dźwiękowa na suficie. Duża liczba ofiar śmiertelnych to wynik zaniedbań związanych z dostępem do wyjść ewakuacyjnych. Jedno z nich miało być całkowicie zastawione stołem, drugie częściowo służyło za miejsce do składowania zapasów piwa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Puma z okolic Koszalina schwytana. Jest pod opieką specjalistów, informuje Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.
3: Wczoraj w godzinach popołudniowych została puma schwytana. Wróciła do tej miejscowości, w której się pojawiła, do tej karcinki, tak więc w tych okolicach została zauważona najpierw, a potem zostały oddane oczywiście tutaj strzały usypiające, no i została przewieziona tutaj w bezpieczne miejsce, w którym tymczasowo przebywa.
0: Na razie nie wiadomo, dokąd trafi zwierzę oraz jak dziki kot znalazł się na wolności. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: A to będzie pogoda. W Polsce zawsze wszystko jest inaczej. Mówiąc w skrócie, żeby nie wchodzić w szczegóły, jesień przechodzi w lato.
4: Na program

że nie wie, czy ma 38 stopni czy lat. Dzień zrzucania wspomnień. Słońce łazi po niej nieprzystojnie. Spokojnie, to naprawdę dobry dzień. Może najlepszy od dekady. Upał wypala z oli każdy cień. A w cieniu ma wszystkie świata porady.

sięga znów w tańcu do dolnej szuflady. Niech się odwije to, co się zawiło. Bierze młotek, zahaczając o trzonek pierścionkiem. Kładzie telefon przed sobą na stole i tłucze, aż wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje, a potem się śmieje lekka jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem. Stuka w nią kubkiem na moje zdrowie. Mówi, no moje zdrowie.

spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne. A teraz podaj mi rękę. Nie bój się.

0: minęła 10. Zakończono przeszukiwanie zawalonej szkolnej oficyny w Częstochowie. Nikomu na szczęście nic się nie stało. W Będzinie rozpoczął się nabór wniosków o najem mieszkań w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Szczegóły podamy Państwu za chwilę. Dziś w Brukseli narada szefów Ministerstw Spraw Zagranicznych w sprawie sankcji wobec Rosji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec zapraszam. Specjalistyczna jednostka Straży Pożarnej z dwoma psami tropiącymi przeszukała w nocy zawaloną oficynę na terenie liceum imienia Słowackiego. Jak już informowaliśmy w Radiu Katowice, nie znaleziono osób postronnych. Wieczorem zawaliła się konstrukcja budynku wyłączonego z użytkowania o wymiarach 4 na 6 metrów. Do akcji skierowano łącznie 14 zastępów Straży Pożarnej. Częstochowski Urząd Miasta od kilku lat szykuje się do inwestycji na terenie liceum. Mamy projekt i pozwolenie na budowę, informował pod koniec maja magistrat. Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach. Rozpoczął się nabór wniosków o najem mieszkań w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Będzinie. Prawie 140 lokali powstaje w budynkach przy ulicach Polnej i Brzozowickiej i to właśnie w nich zamieszkają osoby, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone. Jak mówi rzecznik Będzińskiego Urzędu Miasta Łukasz Dytko, dokumenty będą przyjmowane w biurze podawczym lub za pośrednictwem e-doręczeń.
2: O mieszkania mogą ubiegać się osoby spełniające kryteria dochodowe i nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Dodatkowe punkty otrzymają m.in. rodziny z dziećmi, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby zameldowane na stałe w Będzinie, czy też funkcjonariusze służb mundurowych.
0: Nabór potrwa do 3 sierpnia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Unia Europejska wpisze na czarną listę kolejnych 250 osób, firm i instytucji.

0: Turcji, potwierdził innej dyplomacji przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych państw Brukseli. Będzie też dziś próba uzgodnienia 21. pakietu z Rosji.
1: Wpisy noszą za przetrzymywania ukraińskich cywilów na terenach okupowanych, za działania destabilizujące w świecie, cyberataki i napaść na Ukrainę. To największa liczba wpisów na czarną listę do tej pory, mówiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. A w sprawie 21. pakietu sankcji wciąż jest kilka kwestii do uzgodnienia. O szybką decyzję apelował minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys. Nie może być tak, że nasze interesy handlowe przeważają nad interesami dotyczącymi bezpieczeństwa. 21. pakiet sankcji musi być przyjęty do środy, jeśli główny jego element ma być zastosowany. Chodzi o sztywny limit cenowy na rosyjską ropę. 15 lipca zostanie on automatycznie skorygowany i wzrośnie z 44 dolarów za baryłkę do 58, a to oznacza wzrost dochodów do budżetu Kremla.
0: Szczegóły przedstawiła Beata Płomecka. Państwa europejskie zgłosiły ponad 10 tysięcy nadmiarowych zgonów w czasie rekordów pod koniec czerwca, podała agencja Reutera, powołując się na dane opublikowane przez projekt Euromomo, który monitoruje śmiertelność w Europie. W ponad 9 tysiącach z tych przypadków zmarły osoby po 65 roku życia. Euromomo nie podał informacji na temat liczby zgonów w poszczególnych krajach, ale zauważył, że Francja i Belgia były jedynymi państwami w Europie, które w ostatnim tygodniu czerwca odnotowały bardzo wysoki nadmiar zgonów. Na koniec kilka słów o pogodzie. Zachmurzenie w województwie śląskim będzie dziś umiarkowane i duże. Termometry wskażą do 25 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich do 23. Ciśnienie wynosi obecnie 1020 hektopaskali. Biometr jest obojętny, pogoda nie ma większego wpływu na nasze samopoczucie, a więcej o niej powiemy o 10.15.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Kierowcy sygnalizują o kolizji na autostradzie A4 przed węzłem Murckowska, jadąc od Mysłowic. Ruch na A4 jest natężony. W Katowicach więcej aut na Wiślance, na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Zwalnia także zjazd z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Sporo samochodów też na skrzyżowaniu przy Wesołym Miasteczku na drodze 79. W Tychach natężony ruch na drodze 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Zwalnia też przejazd przez Bieruń i Bieruń Nowy tą drogą. Na jedynce między Tychami a Bieckiem więcej samochodów jest w Pszczynie. Zakorkowany zjazd z drogi S1 do centrum Żywca. Zwalnia też wjazd do Żywca starą drogą z Bielska, a w mieście więcej samochodów także przy dojeździe do ronda przy hipermarkecie. Na trasie 945 między Żywcem a Jeleśnią tłoczniej w miejscowości Pewel Mała. 691 400 400.
3: I było tak, szanowni państwo, że żar lał nam się z nieba, miarka się potem przebrała i lato wzięło sobie wolne. I teraz pytanie brzmi, czy ten poniedziałek przynosi nowe rozdanie i czy to lato wróci w końcu z urlopu? Jeśli tak, to od której godziny? Dariusz Schmidt, dzień dobry.
4: No coś z opóźnieniem.
3: Z opóźnieniem, tak, no tak, widzę właśnie.
4: No właśnie, tak za oknami patrzymy, miało być już pięknie, pogodnie. Jeszcze będzie, no spokojnie. W każdym razie na pewno zrobi się dzisiaj cieplej niż to bywało ostatnim czasy, już bez tego porywistego wiatru. No i te chmury też powinny się gdzieś tam nam troszeczkę rozstąpić.
3: A deszcz?
4: Nie widać, nie powiedzieć. Nie,
3: no dobrze,
4: nie, nie
3: dobrze,
4: powinno.
3: Dobrze. No to jak już teraz jesteśmy spokojni, to możemy posłuchać w szczegółach.
4: Tak. Najpierw te szczegóły dla kraju. Dziś, proszę państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie duże, ale też z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia na południowym zachodzie Polski rozpogodzenia, a na zachodzie i północy kraju możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, na wschodzie również burze. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni na południowym wschodzie oraz w pasie nadmorskim około 25 w centrum Polski i na północy do 28 stopni na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. W województwie śląskim taki pochmurny dzień, ale też cieplejszy niż to właśnie było w ostatnim tygodniu. I co ważne, no, parasole nie przydadzą się, padać nie powinno. Temperatura maksymalna, tak też wyższa niż

0: ostatnimi czasy do 24 w Częstochowie i na Jurze do 25 w Katowicach, miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 24 w Bielsku Białej, w rejonie Raciborza, Rybnika, Tarnowskich Gór, tam wszędzie 24-25 stopni dzisiaj maksymalnie, nawet w rejonach podgórskich od 20 do 23 i wysoko w Beskidach od 13 do 16, wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i północny. Jutro, można powiedzieć, dalsza poprawa pogody dla tych, którzy lubią słońce. Jutro tego słońca już będzie więcej na niebie, no i też wzrosną temperatury. Co prawda gdzieś tam pojawią się punktowe burze, no ale to ze wzrostem temperatury to zawsze idzie w parze, a temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-26 stopni Celsjusza. W środę na Śląsku zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane, miejscami wystąpią opady deszczu, lokalnie może też zagrzmieć, no a temperatura podobna w okolicach 23-26 stopni Celsjusza, wiatr słaby, przeważnie z północy i północnego wschodu. Kolejne dni przynoszą już słońce i wzrost temperatury do 28-29 stopni. Ciśnienie, proszę Państwa, rzeczywiste wynosi w Katowicach 986, mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali, będzie się wahało. Biometr dziś obojętny.
1: Lato po prostu polskie. Takie jeszcze nie za bardzo rozkręcone, ale niebawem. Dariusz Szmit, bardzo dziękujemy. Dzięki. Będzie obserwował letnie poczynania. Dzisiaj aktualizacja kwadrans po 14 i kwadrans po 18. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Minęła 11, program trzeci, poniedziałek, 13 lipca, Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Przed nami serwis. W studiu Anna Zaleśna-Sewera.
3: Prowadząca nad morze autostrada A1 zablokowana koło Świecia w miejscowości Buśnia, był wypadek. Policja wyjaśnia sprawę ataku na ukraińskie dzieci w Bielsku Białej. Potencjalny sprawca zatrzymany. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie miało siedzibę w Warszawie. Zablokowana autostrada A1 w stronę Gdańska w miejscowości Buśnia koło Świecia w Kujawsko-Pomorskiem. Zderzyły się tam dwa samochody i ciężarówka. Do wypadku doszło pomiędzy węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Jedna osoba została ranna. Trasa w kierunku Gdańska jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Mężczyzna, który zachowywał się agresywnie w stosunku do ukraińskich dzieci, zatrzymany. W sobotę w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak w autobusie atakuje słownie młode Ukrainki. Obraża je i grozi, mówiąc, że wyrosły na polskich pieniądzach i mają wracać do siebie. To kierowca Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku Białej, ujawnia Sławomir Kocur z Komendy Policji w tym mieście.
4: Faktycznie mogę potwierdzić, że Miejski Zakład Komunikacji w Bielsku Białej poinformował nas, że mogło dojść do takiej sytuacji właśnie na jednej z linii autobusów. I jest to pracownik tutaj Miejskiego Zakładu Komunikacji i prowadzimy teraz czynności, które mają nas przybliżyć do tego, co właściwie wydarzyło się w tym autobusie.
3: MZK w Bielsku Białej zapowiada konsekwencje dyscyplinarne wobec pracownika. W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, ogłosił premier. Stolica wygrała rywalizację z 6 innymi polskimi miastami. Wybór oparto na świetnych połączeniach komunikacyjnych i zapleczu naukowym. Na czym będzie polegała działalność centrum, tłumaczył premier Donald Tusk.
5: To Centrum Kosmiczne będzie między innymi odpowiadało za badania i działania w tym obszarze, dual use, w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Do tego niezbędne są dzisiaj te umiejętności, technologie, które związane są wprost z eksploracją kosmosu.
3: Nowe centrum pomoże rozwijać polskie firmy technologiczne. Uczelnie zyskają też lepszy dostęp do europejskich projektów satelitarnych. Rosyjski dron spadł i eksplodował w Mołdawii. Nikt nie został ranny. Do kolejnego tego typu zdarzenia doszło w nocy w pobliżu wsi Kopanka, niedaleko granicy z Ukrainą.
6: Ze wstępnych ustaleń mołdawskiego Ministerstwa Obrony wynika, że na terenie Mołdawii spadł i eksplodował dron uderzeniowy Shahed 136, znany w Rosji pod nazwą Garan 2. Maszyna miała naruszyć mołdawską przestrzeń powietrzną podczas kolejnego rosyjskiego ataku na ukraiński obwód Odeski, po czym spadła i eksplodowała na terytorium Mołdawii. Na miejsce skierowano policję, straż pożarną i wojskowych saperów. Służby zabezpieczyły miejsce wybuchu i prowadzą dochodzenie. Zaapelowano do mieszkańców, aby nie zbliżali się do szczątków drona ani innych podejrzanych.

0: Szczątki dronów, które zboczyły z kursu podczas rosyjskich ataków na cele w południowej Ukrainie. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Dwaj youtuberzy, którzy prowadzili serwisy o grach, mieli nakłaniać dzieci do zakupów w swoich sklepach internetowych. Postępowanie przeciwko nim wszczął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego prezes Tomasz Chrustny przypomina, że dzieci podlegają szczególnej ochronie prawnej, jeśli chodzi o reklamę.
2: Postawiłem influencerom, znanym jako Wojan i Palion, zarzuty stosowania agresywnej reklamy wobec dzieci. Prowadzą oni popularne kanały o grze Minecraft, a jednocześnie sprzedają artykuły szkolne, odzież, napoje i inne produkty, których reklamy wplatają w swoje materiały. Dzieci podlegają szczególnej ochronie prawnej. Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych.
1: Jeśli zarzuty stawiane twórcom internetowym się potwierdzą, kara dla każdego z nich może wynieść do 10% obrotu ich sklepów internetowych. Choć chronią wybrzeże przed niszczącą siłą morza, w pobliżu mogą tworzyć się głębokie uskoki dna i silne prądy. Mowa o ostrogach brzegowych, drewnianych balach wbitych w dno i wychodzących w morze prosto z plaży. Ratownicy ostrzegają, by nie wchodzić do wody w ich pobliżu. Wielokrotnie pomagaliśmy osobom, które wchodziły na ostrogi, by podziwiać widoki lub zrobić zdjęcie, mówi ratownik Piotr Wasilewski.
3: Wielokrotnie, chociażby w Ustce, podejmowaliśmy akcje ratunkowe właśnie w tym miejscu. No i też zdarzały się utonięcia w takich miejscach, na kąpielisku niestrzeżonym. To nie jest zdjęcie instagramowe ważne, tylko jednak nasze zdrowie i życie, bo raz, że to jest śliskie, dwa, że możemy się potknąć. Wielokrotnie osoby spadając uderzały o te drewniane ostrogi, co jest twarde, więc już samo to, że możemy sobie rozbić głowę, stracić przytomność, wpaść do tej wody.
1: Tylko wczoraj w Polsce utonęły dwie osoby. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Teraz pieszo przez Polskę idzie Paweł Turski. Miał się odezwać na pogodzie ze wsi gminnej w województwie śląskim. W powiecie żywieckim. Jest? Nie ma. Czyli jeszcze nie doszedł. Ale dojdzie. Nawet nie dobiegł. Ale jakby tak wprowadzając w temat powiem, że dziś w Węgierskiej Górce będą 22 stopnie.
4: Na program zaprosił jego

0: ogrodzie, bez komórki i bez kasy, choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem? To nie było twoje drzewo.
1: 1 dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę. Ponoć go zabiłem.

0: istnienie.
1: Jako chłopak miałem jeszcze wiele innych marzeń. Chciałem stać się artystą, ściślej rzeźbiarzem. Wyciąłem z bryły zło.

0: gdy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę
1: wolę nie rozmawiać.
2: 6 dnia stworzyłeś
0: mnie. Teraz będąc już dorosły tamte czasy, wspominam przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina, myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja nie

0: Wybiło południe. Zatrzymano mężczyznę, który w Bielsku-Białej zaatakował jadące miejskim autobusem nastolatki. Więcej o tej sprawie powiemy w Radiu Katowice za chwilę. Nie na Śląsku, a w Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Premier podkreśla, że to sukces Polski. Minister klimatu i środowiska zapowiada zmiany w programie Czyste Powietrze.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Bielska policja

0: zatrzymała mężczyznę, który miał znieważyć ukraińską dziewczynkę ze względu na jej narodowość. Do tego zdarzenia doszło wczoraj w autobusie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku Białej. Poszkodowana dziewczynka nagrała zajścia, film opublikowała w mediach społecznościowych. Rozpoczęliśmy działania krótko po upublicznieniu filmu, mówi podkomisarz Sławomir Kocur z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Białej.
1: Podjęliśmy czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności, które temu nagraniu właśnie towarzyszyły. To również wynika z tego, że my interesujemy się przestrzenią medialną oraz tym wszystkim, co w tym internecie się znajduje.
0: Zatrzymany mężczyzna to kierowca Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku Białej, który w trakcie zajścia był na zwolnieniu lekarskim. Nie ma zgody na groźby, zastraszanie i nawoływanie do nienawiści, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
2: Nie ma i nie będzie zgody na tego typu zachowania. Tutaj sytuacja jest o tyle bulwersująca, że sprawa dotyczy dziecka, które zostało zaatakowane słownie w autobusie.
0: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku Białej zapowiedział zakończenie współpracy z mężczyzną. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej nie powstanie w województwie śląskim. Choć o tę prestiżową lokalizację zabiegała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, ESA ostatecznie wybrała Warszawę. Podczas konferencji prasowej, w której wzięli udział m.in. dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Josef Aschbacher oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, premier Donald Tusk zaznaczał, że to wyjątkowy dzień dla Polski i dla stolicy.
3: To pierwszy kraj na wschodniej flance Unii Europejskiej, który będzie miał tę możliwość takiej sformalizowanej już współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Polska staje się jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o szeroko pojętą aktywność w kosmosie.
0: Donald Tusk podkreślił również, że powstanie nowego centrum gwarantuje Polsce bezpieczeństwo satelitarne.
3: Tu w Polsce to centrum kosmiczne między innymi odpowiadało za badania i działania w tym obszarze dual use, w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Do tego niezbędne są dzisiaj te umiejętności, technologie, które związane są wprost z eksploracją kosmosu.
0: Szef rządu przekazał, że jednym z celów nowego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej jest budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego.
4: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: Uniwersytet Śląski podsumował właśnie zamkniętą rekrutację na studia. Udział wzięło w niej prawie 14,5 tysiąca osób. Każda z nich mogła aplikować na kilka kierunków jednocześnie, co przełożyło się na 25 tysięcy zapisów. Największą popularnością pod względem liczby chętnych na jedno miejsce cieszy się reżyseria, gdzie o jeden indeks rywalizuje prawie 20 osób. Na drugim miejscu znalazła się Pskiem 16 kandydata na miejsce, a na trzecim realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, gdzie na jedno miejsce przypada ponad 14 osób. Pierwsze wyniki postępowań kwalifikacyjnych Uniwersytet Śląski opublikuje 17 lipca. Minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska ujawnia zmiany w programie Czyste Powietrze. Jedną z nowości ma być skrócenie wymogu posiadania prawa własności budynku z 3 do 1 roku. To zdaniem minister klimatu ma ułatwić otrzymanie dotacji na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację.
5: Jednym z postulatów zgłaszanych przez szereg samorządów, stronę społeczną, ale także beneficjentów programu było odstąpienie od 3 lat karencji po zmianie właściciela. I tak, skracamy z 3 do 1 roku, ale także robimy pewne uproszczenia, by ten program był bardziej dostępny dla ludzi.
0: Szczegóły zmian w programie Czyste Powietrze ma przedstawić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zachmurzenie w Śląskiem jest umiarkowane i duże. Termometry wskażą w najcieplejszym momencie dnia 25 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich 23. Ciśnienie wynosi aktualnie 1020 hektopaskali. Biometr jest obojętny, pogoda nie ma większego wpływu na nasze samopoczucie. I to wszystko teraz. O 13 informacji Radia Katowice przedstawi Karolina Michalik. Dziękuję za uwagę, życzę Państwu dobrego popołudnia. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.
6: I było tak, szanowni państwo, że żar lał nam się z nieba, Miarka się potem przebrała i lato wzięło sobie wolne. I teraz pytanie brzmi, czy ten poniedziałek przynosi nowe rozdanie i czy to lato wróci w końcu z urlopu? Jeśli tak, to od której godziny? Dariusz Schmidt, dzień dobry.
7: No coś z opóźnieniem.
6: Z opóźnieniem, tak, no widzę tak, właśnie.
7: Właśnie, tak za oknem patrzymy, miało być już pięknie, pogodnie. Jeszcze będzie, no spokojnie. W każdym razie na pewno zrobi się dzisiaj cieplej niż to bywało ostatnimi nami czasy, już bez tego porywistego wiatru. No i te chmury też powinny się gdzieś tam nam troszeczkę rozstąpić.

0: A deszcz?
1: Nie, dzisiaj raczej padać dzisiaj raczej. Nie powinien. Nie,
0: no dobrze,
1: nie,
0: nie dobrze, powinno. Dobrze. No to jak już teraz jesteśmy spokojni, to możemy posłuchać w szczegółach.
1: Tak. Najpierw te szczegóły dla kraju. Dziś, proszę państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie duże, ale też z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia na południowym zachodzie Polski rozpogodzenia, a na zachodzie i północy kraju możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, na wschodzie również burze. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni na południowym wschodzie oraz w pasie nadmorskim około 25 w centrum Polski i na północy do 28 stopni na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. W województwie śląskim taki pochmurny dzień, ale też cieplejszy niż to właśnie było w ostatnim tygodniu. I co ważne, no, parasole nie przydadzą się, padać nie powinno. Temperatura maksymalna tak też wyższa niż ostatnimi czasy, do 24 w Częstochowie i na Jurze, do 25 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 24 w Bielsku Białej, w rejonie Raciborza, Rybnika, Tarnowskich Gór, tam wszędzie 24-25 stopni dzisiaj maksymalnie, nawet w rejonach podgórskich od 20 do 23 i wysoko w Beskidach od 13 do 16. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i północny. Jutro, można powiedzieć, no, dalsza poprawa pogody dla tych, którzy lubią słońce. Jutro tego słońca już będzie więcej na niebie, no i też wzrosną temperatury. Co prawda gdzieś tam pojawią się punktowe burze, no ale to ze wzrostem temperatury to zawsze idzie w parze. A temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-26 stopni Celsjusza. W środę na Śląsku zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Miejscami wystąpią opady deszczu, lokalnie może też zagrzmieć, no a temperatura podobna w okolicach 23-26 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, przeważnie z północy i północnego wschodu. Kolejne dni przynoszą już słońce i wzrost temperatury do 28-29 stopni. Ciśnienie, proszę państwa, rzeczywiste wynosi w Katowicach 986, mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. Będzie się wahało. Biometr dziś obojętny.
0: Lato po prostu polskie. Takie jeszcze nie za bardzo rozkręcone, ale niebawem. Dariusz Szmic, bardzo dziękujemy. Dzięki. Będzie obserwował letnie poczynania. Dzisiaj aktualizacja, kwadrans po 14 i kwadrans po 18. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Radio Katowice, Autoradio Anny Juśkiewicz, witam państwa. 73 zdarzenia od północy do chwili obecnej. Tyle odnotowali śląscy policjanci w regionie. Z ostatnich mamy kolizję. W Bytomiu na ulicy Powstańców Śląskich, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. W Zabrzu na Stalmacha motocykl zderzył się z samochodem osobowym. Na szczęście skończyło się na potłuczeniach. W Rudzie Śląskiej na skrzyżowaniu Kokota z ulicą Szkolną mamy też zderzenie, ale trzech samochodów osobowych. Dojeżdżając do tych miejsc zachowajmy szczególną ostrożność. Korek w Katowicach w tej chwili na Alei Murskowskiej od węzła Bagienna w kierunku autostrady A4 i Tychów. Poruszamy się tutaj z prędkością 16-17 km na godzinę. Zwalniamy też w Katowicach na Warszawskiej, na Granicznej, na Jerzego Dudy Gracza, na Kościuszki, na odcinku od ulicy Wojewódzkiej do Powstańców w kierunku Brynowa. Ciasno w południowych dzielnicach, również na Armii Krajowej, na Jankiego, na Piotrowickiej, a także na Ligockiej. 691-400-400 Przypominam państwu telefon.
3: Tu program Trzecie Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 lipca. Jest południe. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. MSWiA potępia agresję wobec ukraińskich dzieci. Dwie dziewczyny obrażał kierowca MZK z Bielska-Białej. Warszawa wygrała rywalizację z kilkoma miastami i to u nas powstanie nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Mieszkańcy kilku gmin z Dolnego Śląska domagają się ochrony przed ulewami i notorycznymi zalaniami. Nie ma zgody na groźbę, zastraszanie i nawoływanie do nienawiści. Tak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji reaguje na incydent w Bielsku Białej. W sobotę w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak w autobusie atakuje słownie młode Ukrainki mężczyzna. Obraża je.

0: i grozi, mówiąc, że wyrosły na polskich pieniądzach i mają wracać do siebie. Sprzeciwiamy się takim działaniom, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
1: Nie ma i nie będzie zgody na tego typu zachowania. Tutaj sytuacja jest o tyle bulwersująca, że sprawa dotyczy dziecka, które

0: A w sprawie 21. pakietu sankcji wciąż jest kilka kwestii do uzgodnienia. O szybką decyzję apelował minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys. Nie może być tak, że nasze interesy handlowe przeważają nad interesami dotyczącymi bezpieczeństwa. 21. pakiet sankcji musi być przyjęty do środy, jeśli główny jego element ma być zastosowany. Chodzi o sztywny limit cenowy na rosyjską ropę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Strzelce, Biała, Kątki, Zebrzydów i wiele innych miejscowości w gminie Marcinowice koło Sobótki na Dolnym Śląsku jest regularnie zalewanych podczas intensywnych opadów deszczu. Sprawcą powodzi jest niewielka rzeczka Czarna Woda. Niewielka, ale groźna, mówi jedna z mieszkanek Strzelec.
2: W większości ludzi mają w domach praktycznie po pas wody. Wszystko jest zalewane. Za każdym razem remont, przychodzi woda, kolejny remont i to tak. Ludzie są po prostu zdesperowani.
1: Rada Miejska w Sobótce zaapelowała ostatnio o przyspieszenie prac nad budową zbiornika retencyjnego, mówi szef Rady Gminy Marcinowice Artur Fiołek.
3: To tak naprawdę jest stanowisko, które będziemy przesyłać do naszych parlamentarzystów z Dolnego Śląska, do instytucji, które tym tematem się zajmują. I to jest taki kolejny krok w wywieraniu tej presji społecznej.
1: W tej sprawie trwa wymiana pism pomiędzy Wodami Polskimi i Ministerstwem Infrastruktury. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie miało nową siedzibę w Warszawie, ogłosił to premier Donald Tusk. Szef rządu przekazał, że jednym z celów nowego centrum jest budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego. Polska i Europejska Agencja Kosmiczna podpisały list intencyjny w sprawie lokalnej siedziby w zeszłym roku.
4: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Około 46% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Na wschodzie, w centrum i na zachodzie oraz w zlewni Bałdy w województwie warmińsko-mazurskim i Wisły w województwie pomorskim utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i północy możliwe przelotne opady deszczu. Na wschodzie deszcz, a miejscami też burza. Będzie od 19-22 stopni na południowym wschodzie i nad morzem do 28 na południowym zachodzie.
4: Ogłoszenie społeczne.

0: Wybiło południe. Zatrzymano mężczyznę, który w Bielsku-Białej zaatakował jadące miejskim autobusem nastolatki. Więcej o tej sprawie powiemy w Radiu Katowice za chwilę. Nie na Śląsku, a w Warszawie. Powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Premier podkreśla, że to sukces Polski. Minister klimatu i środowiska zapowiada zmiany w programie Czyste Powietrze.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Bielska policja zatrzymała mężczyznę, który miał znieważyć ukraińską dziewczynkę ze względu na jej narodowość. Do tego zdarzenia doszło wczoraj w autobusie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. Poszkodowana dziewczynka nagrała zajścia, film opublikowała w mediach społecznościowych. Rozpoczęliśmy działania krótko po upublicznieniu filmu, mówi podkomisarz Sławomir Kocur z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.
2: Podjęliśmy czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności, które temu nagraniu właśnie towarzyszyły. To również wynika z tego, że my interesujemy się przestrzenią medialną oraz tym wszystkim, co w tym internecie się znajduje.
0: Zatrzymany mężczyzna to kierowca Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, który w trakcie zajścia był na zwolnieniu lekarskim. Nie ma zgody na groźby, zastraszanie i nawoływanie do nienawiści, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
3: Nie ma i nie będzie zgody na tego typu zachowania. Tutaj sytuacja jest o tyle bulwersująca, że sprawa dotyczy dziecka, które zostało zaatakowane słownie w autobusie.
0: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej zapowiedział zakończenie współpracy z mężczyzną. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej nie powstanie w województwie śląskim. Choć o tę prestiżową lokalizację zabiegała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, ESA ostatecznie wybrała Warszawę. Podczas konferencji prasowej, w której wzięli udział m.in. dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Josef Aschbacher oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, premier Donald Tusk zaznaczał, że to wyjątkowy dzień dla Polski i dla stolicy.
4: To pierwszy kraj na wschodniej flance Unii Europejskiej, który będzie miał tę możliwość takiej sformalizowanej współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Polska staje się jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o szeroko pojętą aktywność w kosmosie.
0: Donald Tusk podkreślił również, że powstanie nowego centrum gwarantuje Polsce bezpieczeństwo satelitarne.
4: Tu w Polsce to centrum kosmiczne będzie między innymi odpowiadało za badania i działania w tym obszarze dual use, w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Do tego niezbędne są dzisiaj te umiejętności, technologie, które związane są wprost z eksploracją kosmosu.
0: Szef rządu przekazał, że jednym z celów nowego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej jest budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: Uniwersytet Śląski podsumował właśnie zamkniętą rekrutację na studia. Udział wzięło w niej prawie 14,5 tysiąca osób. Każda z nich mogła aplikować na kilka kierunków jednocześnie, co przełożyło się na 25 tysięcy zapisów. Największą popularnością pod względem liczby chętnych na jedno miejsce cieszy się reżyseria, gdzie o jeden indeks rywalizuje prawie 20 osób. Na drugim miejscu znalazła się psychologia z wynikiem 16,5 kandydata na miejsce, a na trzecim realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, gdzie na jedno miejsce przypada ponad 14 osób. Pierwsze wyniki postępowań kwalifikacyjnych Uniwersytet Śląski opublikuje 17 lipca. Minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska ujawnia zmiany w programie Czyste Powietrze. Jedną z nowości ma być skrócenie wymogu posiadania prawa własności budynku z 3 do 1 roku. To zdaniem minister klimatu ma ułatwić otrzymanie dotacji na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację.
5: Jednym z postulatów zgłaszanych przez szereg samorządów, stronę społeczną, ale także beneficjentów programu było odstąpienie od 3 lat karencji po zmianie właściciela. I tak, skracamy z 3 do 1 roku, ale także robimy pewne uproszczenia, by ten program był bardziej dostępny dla ludzi.
0: Szczegóły zmian w programie Czyste Powietrze ma przedstawić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zachmurzenie w Śląskiem jest umiarkowane i duże. Termometry wskażą w najcieplejszym momencie dnia 25 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich 23. Ciśnienie wynosi aktualnie 1020 hektopaskali. Biometr jest obojętny, pogoda nie ma większego wpływu na nasze samopoczucie. I to wszystko teraz. O 13 informacji Radia Katowice przedstawi Karolina Michalik. Dziękuję za uwagę, życzę Państwu dobrego popołudnia. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.

0: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. Witam Państwa. 73 zdarzenia w chwili obecnej. Tyle odnotowali śląscy policjanci w regionie. Z ostatnich mamy kolizję. W Bytomiu na ulicy Powstańców Śląskich, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. W Zabrzu na Stalmacha motocykl zderzył się z samochodem osobowym. Na szczęście skończyło się na potłuczeniach. W Rudzie Śląskiej na skrzyżowaniu Kokota z ulicą Szkolną mamy też zderzenie, ale trzech samochodów osobowych. Dojeżdżając do tych miejsc zachowajmy szczególną ostrożność. Korek w Katowicach w tej chwili na Alei Murskowskiej od węzła Bagienna w kierunku autostrady A4 i Tychów. Poruszamy się tutaj z prędkością 16-17 km na godzinę. Zwalniamy też w Katowicach na Warszawskiej, na Granicznej, na Jerzego Dudy Gracza, na Kościuszki, na odcinku od ulicy Wojewódzkiej do Powstańców w kierunku Brynowa. Ciasno w południowych dzielnicach, również na Armii Krajowej, na Jankiego, na Piotrowickiej, a także na Ligockiej. 691-400-400, przypominam Państwu telefon.
1: Tu program Trzecie Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 lipca. Minęła 13. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Dotacje z programu Czyste Powietrze dostaną ci, którzy mają dom od roku. Zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy zostaje ze względu na krajowych producentów żywności. To największa inwestycja portowa we współczesnej historii Polski, rusza budowa w Świnoujściu. Zmianę w programie Czyste Powietrze. Jedną z nowości ma być skrócenie wymogu posiadania prawa własności budynku z 3 lat do roku. To zdaniem ministra klimatu Pauliny Henning-Kloski ma ułatwić otrzymanie dotacji na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację.
2: Jednym z postulatów zgłaszanych przez szereg samorządów, stronę społeczną, ale także beneficjentów programu było odstąpienie od 3 lat karencji po zmianie właściciela. I tak, skracamy z 3 do 1 roku, ale także robimy pewne uproszczenia, by ten program był bardziej dostępny dla ludzi.
1: Szczegóły zmian w programie Czyste Powietrze po 13 ma przedstawić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Polska nie zniesie na razie zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy. Od listopada obowiązuje nowa umowa handlowa Unii z Ukrainą i teoretycznie wszystkie jednostronne zakazy powinny być zniesione. Ale Polska, podobnie jak Słowacja i Węgry, utrzymuje embargo. Dlaczego? Tłumaczy wiceminister rolnictwa Adam Nowak.
3: Nie widzimy możliwości zniesienia tego jednostronnego zakazu, ponieważ byłby on niekorzystny dla polskich rynków rolnych, dla polskich rolników i co najważniejsze, również w naszej ocenie dla konsumentów, bo Ukraina zyskała zliberalizowany dostęp do europejskich rynków bez konieczności spełnienia tych wygórowanych standardów, które musieli spełnić i spełniają polscy rolnicy, więc na ten moment nie widzimy takiej perspektywy.
1: W tej sprawie na Polskę, Słowację i Węgry kilkakrotnie naciskała Komisja Europejska. Teoretycznie mogłaby rozpocząć postępowanie o naruszenie unijnego prawa, ale na razie wstrzymuje się z decyzjami. To inwestycja na miarę portu w Gdyni. W Świnoujściu formalnie rozpoczęła się budowa nowego portu kontenerowego. Przylądek Pomerania to największa inwestycja portowa we współczesnej historii Polski. Będą tu mogły przebijać największe kontenerowce świata.
4: Przylądek Pomerania ma status inwestycji strategicznej. Coraz więcej towarów transportowanych jest drogą morską i trzeba to wykorzystać, mówi Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury.
5: Te towary, które płyną na przykład z Azji albo z połączeń kontynentalnych, i tak do Polski trafią. Pytanie tylko, czy zostaną przetransportowane do polskich portów, czy do portów niemieckich. Chcemy, aby te towary przypłynęły do polskich portów i stąd szły dalej do finalnego odbiorcy.
4: Port powiększy lądową powierzchnię Polski o prawie 190 hektarów. Powstanie na nowym przylądku, który trzeba wybudować na morzu. To stanie się w przyszłym roku, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Zaczynamy od budowy drogi technicznej. To jest fizyczne rozpoczęcie tej mega inwestycji, na którą czekała polska gospodarka morska.
4: Rozpoczęciu budowy portu towarzyszyła pikieta mieszkańców, którzy, jak mówią, nie sprzeciwiają się powstaniu portu, tylko jego lokalizacji na położonej najbliżej ich domów plaży. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Około 400 strażaków gasi pożar lasu Fontainebleau na południe od Paryża. Ogień objął 800 hektarów. Wieczorem ewakuowano mieszkańców m.in. z leśnej wioski w departamencie Seine-et-Marne. Wśród osób, które musiały opuścić domy, była Cindy Fiach. Policja przyszła do nas około 21 i poprosiła o ewakuację. Potem burmistrz poinformował mnie, że mój dom jest zagrożony i że muszę otworzyć bramę, żeby strażacy mieli dostęp do wody. Mam basen, więc w razie potrzeby będą mogli z niego skorzystać. Las Fontainebleau, największy w regionie paryskim o powierzchni 22

0: 2000 hektarów odwiedza rocznie około 15 milionów osób. Włoskie władze uczą mieszkańców półwyspu zdrowego odżywiania. To odpowiedź na wyniki badań, z których wynika, że Włosi mają z tym problem.
1: Według raportu Coldiretti Censis wielu Włochów regularnie sięga po tak zwane śmieciowe jedzenie. 45% badanych je słone przekąski co najmniej raz w tygodniu. 34% wybiera słodycze, a 31% pakowane ciastka. 16% regularnie kupuje napoje energetyczne. Problem szczególnie widoczny jest wśród osób młodych. Dlatego ruszył program Campania Amica per la Salute. Przy szpitalach, które przystąpiły do projektu, będą organizowane targi, na których pacjenci, rodziny i personel będą mogli kupić świeże lokalne produkty prosto od rolników. Pierwszy taki targ odbył się przy Szpitalu Klinicznym Gemelli w Rzymie. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Polska wschodnia od Suwałk przez Warszawę po Krosno i Nowy Sącz objęta ostrzeżeniami przed burzami. Mogą im towarzyszyć ulewy, a nawet grad. W całym kraju pochmurno z przejaśnieniami. Prawie wszędzie może przelotnie padać. Najcieplej w Suwałkach, Białymstoku i Gorzowie 27 stopni. W innych regionach od 21 do 26.
3: I było tak, szanowni państwo, że żar lał nam się z nieba, miarka się potem przebrała i lato wzięło sobie wolne. I teraz pytanie brzmi, czy ten poniedziałek przynosi nowe rozdanie i czy to lato wróci w końcu z urlopu? Jeśli tak, to od której godziny? Dariusz Schmidt, dzień dobry.
4: No coś z opóźnieniem.
3: Z opóźnieniem, tak, no widzę właśnie.
4: No właśnie, tak za oknem patrzymy, miało być już pięknie, pogodnie. Jeszcze będzie, no spokojnie. W każdym razie na pewno zrobi się dzisiaj cieplej niż to bywało ostatnio. Czasy już bez tego porywistego wiatru. No i te chmury też powinny się gdzieś tam nam troszeczkę rozstąpić.
3: A deszcz?
4: Nie, dzisiaj raczej padać
3: dzisiaj
4: nie
3: raczej
4: powinien.
3: Nie, no dobrze, nie, nie dobrze, powinno. Dobrze. No to jak już teraz jesteśmy spokojni, to możemy
4: no,
3: posłuchać
4: to
3: w szczegółach.
4: Tak. Najpierw te szczegóły dla kraju. Dziś, proszę państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie duże, ale też z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia na południowym zachodzie Polski rozpogodzenia, a na zachodzie i północy kraju możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, na wschodzie również burze. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni na południowym wschodzie oraz w pasie nadmorskim około 25 w centrum Polski i na północy do 28 stopni.

Siedzę sobie w narogawy i piję herbatę. Potem domawiam kisz z kurczakiem, a barista mówi, jak kisz do tych małolatek, bo palarnie są nielegalne dla nich. A jakiś facet pijąc latę z dylematem omawia ważną sprawę. Wypiłem co miałem i idę po kolejną saszetkę. Tropical fruit, gorąco polecam. Baristka się uśmiecha, no bo jest uprzejma. Że jestem stulejarzem, to se myślę, że chce mnie poderwać. Proszę ją o numer, mając na myśli numerek chwytasz. Ona mówi, że 12 i że poda do stolika przypał. No to wracam tam, pisać tę piosenkę. Wyglądam z betkiem w gębie. Kurwa, jakie to jest śmieszne.

uderzeń oraz wgnieceń. Strasznie dużo teraz misiów w każdej dyskotece. Chodź tu do mnie dziś, tul się do siwego futra.

0: Jest 14. Szef ukraińskiej dyplomacji reaguje na zatrzymanie mężczyzny, który w autobusie zaatakował nastolatkę z Ukrainy. Na terenie jednego z częstochowskich liceów zawalił się fragment dawnej bursy szkolnej. Za chwilę szczegóły. Będzin z dotacją ponad 15 milionów złotych z Unii Europejskiej. Powstanie tam węzeł przesiadkowy, trasy rowerowe i basen.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Szef ukraińskiej dyplomacji dziękuje polskim służbom za zatrzymanie mężczyzny, który zaatakował nastolatkę z Ukrainy. Do incydentu doszło w minionym tygodniu w autobusie komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej. Zdaniem Andrija Sybichy decyzja o zatrzymaniu mężczyzny była szybka i prawidłowa. Szef ukraińskiego MSZ poinformował też, że po tym zdarzeniu to Kijów zwracał się do polskich organów ścigania o reakcję. Taka agresja i nienawiść nie powinny być tolerowane w europejskim demokratycznym społeczeństwie, napisał minister w mediach społecznościowych. Zaapelował też do polskich polityków, aby nie podżegali do nienawiści wobec Ukrainy i Ukraińców. Na zamieszczonym w sieci nagraniu mężczyzna grozi dziecku, wykrzykuje agresywne i ksenofobiczne hasła. Pracownik MZK zachował się agresywnie również wobec pasażerów, którzy stanęli w obronie dziewczynki. Mężczyzna został zatrzymany, a policja prowadzi czynności z jego udziałem. Prawdopodobnie potrwają one do jutra. Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej już zapowiedział zakończenie współpracy ze swoim pracownikiem. Na terenie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Częstochowie zawalił się fragment dawnej bursy szkolnej. Runęło około 20 metrów kwadratowych budynku. Na miejscu pracowało 14 zastępów straży pożarnej. Ratownicy z grupą poszukiwawczo-ratowniczą i psami sprawdzili gruzowisko. Nikogo pod nim nie znaleziono. Internat już od kilkunastu lat nie był użytkowany, informuje Włodzimierz tutaj z częstochowskiego magistratu.
2: To był budynek przeznaczony do rozbiórki, odpowiednio zabezpieczony, otoczony płotem. Ten płot nie ucierpiał w czasie tego incydentu, więc te zabezpieczenia były absolutnie wystarczające. Incydent, który nie został ostatecznie zakwalifikowany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako katastrofa budowlana, pewnie będzie powodem tego, że przynajmniej ta oficyna, czyli ten fragment, zostanie w najbliższym czasie rozebrany.
0: To zdarzenie trochę nam skomplikuje proces rekrutacji, mówi z kolei Tomasz Szczegłowski, dyrektor liceum.
3: Implanty zostały wprowadzone przez niewielkie nacięcia.
0: Budynek był przeznaczony do rozbiórki. W tym miejscu ma powstać nowa hala sportowa. Jest już jej projekt. Miasto wystąpiło do ministra sportu i turystyki o dofinansowanie inwestycji. Teraz czeka na rozstrzygnięcie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Dobre wiadomości z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Nastolatek, który w weekend przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa po wypadku w akwaparku, powoli regeneruje się. Zgodnie z oczekiwaniami lekarza chłopiec wraca do zdrowia, a medycy są dobrej myśli. Wdrażana jest już pierwsza rehabilitacja, potwierdza rzecznik GCZD Wojciech Gomułka. Chłopiec przeszedł skomplikowaną operację stabilizującą. Bez leczenia pacjentowi groziło uszkodzenie nerwów, podkreśla Wojciech Gomułka.
3: Implanty zostały wprowadzone przez niewielkie nacięcia skóry bez konieczności rozległego otwierania tkanek. Zabieg przeprowadzono przy użyciu obrazowania 3D, co pozwoliło bardzo precyzyjnie ustawić implanty i prawidłowo nastawić złamany krąg. Dzięki tej metodzie pacjent odczuwa mniejszy ból i może szybciej rozpocząć rehabilitację.
0: Przypomnijmy, o sprawie informowaliśmy już ten weekend. Kilkunastoletni pacjent trafił do szpitala z niestabilnym złamaniem kręgu lędźwiowego. Lekarze z oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej zdecydowali się na mało inwazyjny zabieg przy użyciu obrazowania 3D, wprowadzając implanty przez kilkumilimetrowe nacięcia skóry. Choć z powodu towarzyszącego złamania miednicy przed chłopcem jeszcze długa droga, optymizm lekarzy i sprawny start rehabilitacji dają nadzieję na jego pełny powrót do zdrowia. Będzin pozyskał ponad 15 milionów złotych unijnego dofinansowania na realizację trzech dużych inwestycji infrastrukturalnych o łącznej wartości ponad 22 milionów złotych. Największym zadaniem będzie zaplanowana na 2027 rok budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego.

0: rozbiegu ulic Piłsudskiego i Małobąskiej, który połączy przystanki autobusowe i tramwajowe oraz zlikwiduje bariery dla osób o ograniczonej mobilności. Kolejne 4 miliony złotych miasto przeznaczy na stworzenie 5-kilometrowej trasy biegnącej wzdłuż rzeki w stronę Dąbrowy Górniczej, co ułatwi dojazd m.in. do plaży miejskiej i Pogori. Ostatnim projektem sfinansowanym w całości z dotacji wynoszonej ponad 2,5 miliona złotych jest kompleksowa modernizacja krytej pływalni przy ulicy Siemońskiej pod kątem potrzeb seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Pierwsze przetargi oraz prace na basenie ruszą jeszcze w tym roku, a realizacja pozostałych dwóch inwestycji zaplanowana jest na przyszły rok. Do 25 stopni mają dziś pokazywać termometry w regionie. Jak przewidują synoptycy, możliwe będą miejscami przelotne opady deszczu. W nocy zachmurzenie wciąż małe i umiarkowane. Po północy może stopniowo wzrastać, a na termometrach zobaczymy wtedy od 14 do 16 stopni.
1: U nas, czyli w województwie śląskim, i właśnie dla tego regionu prognozę pogody do studia przynosi Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. W województwie śląskim, proszę państwa, przed nami, no co tu ukrywać, dość pochmurna druga połowa dnia. Dopiero pod wieczór powinno się nieco bardziej rozpogodzić, jednak padać nie powinno. Temperatura teraz w granicach 22-24 stopni Celsjusza, a maksymalnie dziś na termometrach do 24 w Częstochowie i na Jurze, do 25 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jak również w Raciborzu, na ziemi rybnickiej i w okolicach Tarnowskich Gór, do 24 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 20 do 23, a wysoko w Beskidach od 13 do 16. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i północny. Najbliższa noc z zachmurzeniem od małego po duże, jednak bez opadów, a temperatura w zakresie 13-16 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. Jutro poprawa pogody. Coś dla tych, którzy lubią słońce, zachmurzenie małe i umiarkowane w ciągu dnia, po południu tylko może wzrastać do dużego, no i wtedy, ale tylko gdzieniegdzie, mogą pojawić się jakieś punktowe burze. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-26 stopni Celsjusza, a więc zrobi się cieplej, wiatr będzie wiał słaby, a w środę na Śląsku zachmurzenie zmienne. Od całkowitego po umiarkowane. Miejscami jednak wystąpią opady deszczu, lokalnie może też zagrzmieć. Temperatura maksymalna w zakresie 22-25 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, przeważnie z północy i północnego wschodu. Kolejne dni to już wzrost temperatury do 28-29 stopni Celsjusza. Dużo słońca, ale też popołudniami mogą pojawić się burze. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 986, a mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. Będzie się wahało. Barometr dziś obojętny.
1: To był Dariusz Schmidt, dziękuję bardzo. A ja mam jeszcze jedną ciekawochę dotyczącą pogody. Otóż okazuje się, że jak dotychczas ten lipiec jest najzimniejszym w naszym kraju od 15 lat.
2: No, popatrz.
1: No, ale jak państwo słyszeli od Darka, nadchodzi ten dynamiczny zwrot akcji, dynamiczny, bo towarzyszyć mu będą burze, przed którymi oczywiście przestrzegamy. Zrobi się ciepło pod koniec tygodnia. A Darek Schmidt wróci jeszcze dzisiaj.
2: Tak, o 18.15.
1: Z nowymi informacjami. Gdyby się coś miało zmienić, oczywiście usłyszą państwo o tym na antenie Radia Katowice.

0: Na wiadomości dla kierowców zaprasza Anna Juszkiewicz.
1: Witam Państwa. Wydłuża się korek w Tychach na Turyńskiej. To tutaj spowolnienia do 5-6 kilometrów między Wartogłowcem a Mysłowicami. Zwalniamy też na tej drodze na wysokości fabryki samochodów, jak również w Bieluniu Nowym na Warszawskiej. Wszystkie te ulice są częścią Krajowej Drogi 44 prowadzącej z Oświęcimia do Gliwic przez Bieruń, Tychy i Mikołów. Spowolnienia odnotowujemy także na drodze ekspresowej S1 na wysokości Górniczej. Tutaj z powodu wyłączenia z ruchu części jednego z pasów jedziemy z prędkością 20 paru kilometrów na godzinę na tej samej drodze. Także spowolnienia w Sosnowcu na wysokości Jęzora, to w kierunku Pyrzowic, Łodzi czy Warszawy. W Będzinie zwalniamy do kilkunastu kilometrów na Krajowej Drodze 86 jadąc z Katowic czy Sosnowca w kierunku Siewierza. W samych Katowicach spowolnienia na Chorzowie.

0: Warszawskiej w kierunku węzła Bagien na Ciasno, także na Gliwickiej, na Warszawskiej i na Kościuszki. W Ligocie, czyli w południowych dzielnicach, zwalniamy na Ligockiej, w Piotrowicach na Jankiego, w Ochojcu na Kolejowej. W Świętochłowicach Ciasno nadal na ulicy Bytomskiej. W Rudzie Śląskiej zwalniamy na Piotra Niedurnego, w Chorzowie na Powstańców, w Zabrzu na 3 Maja i na Wolności, a w Gliwicach wolniej jedziemy ulicą Wybrzeżem Armii Krajowej, a także problemy są w tej chwili przy zjeździe z autostrady i wjeździe na Krajową Drogę 44. W Przyszowicach koło Gliwic natomiast zwalniamy na ulicy Makoszowskiej. 691 400 400. Przypominam Państwu telefon do Autoradia, Radia Katowice, oczywiście w każdej drogowej sprawie.
1: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 lipca, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. W Ministerstwie Kultury wręczono noty identyfikacyjne pierwszych 8 ofiar UPA z Puźnik w Ukrainie. MON powoła zespół do negocjacji z Amerykanami w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce. Robert Lewandowski jutro oficjalnie zaprezentuje się w nowym klubie Chicago Fire. Dla kibiców ma wiadomość,
3: że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
2: Bliscy 8 osób zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku w Puźnikach odebrały noty identyfikacyjne zabitych krewnych. To wyjątkowe wydarzenie dla mnie i całej rodziny, mówi Tadeusz Szafrański. Udało się zidentyfikować troje z jego bliskich.
4: Stryjek Mikołaj Szafrański, Maria Szafrańska i Władysława Szafrańska. 3 osoby jak do tej pory zostały zidentyfikowane. Na resztę no, trzeba poczekać. Pogarnia mnie niesamowita zaduma i żal. Byli niewinnymi ludźmi, tak jak i wszyscy mieszkańcy Puźnik, czy na Wołyniu, czy w innych wsiach mieszkających na tych dawniejszych terenach polskich. Mnie to cieszy, że akurat w końcu rozpoznano wśród tych akurat osób szczątki członków naszej rodziny.
2: Prawdopodobnie pod koniec sierpnia rozpocznie się kolejny etap poszukiwań. Ich celem będzie odnalezienie pozostałych około 40 osób zabitych w Puźnikach. Na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej od 1943 do 1945 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. W najbliższych dniach w Ministerstwie Obrony zostanie powołany zespół do negocjacji ze stroną amerykańską w sprawie stałej bazy wojskowej w Polsce, poinformował wiceszef resortu Cezary Tomczyk. W czerwcu minister obrony podał, że Pentagon jest otwarty na ofertę dotyczącą stałego stacjonowania sił amerykańskich w Polsce. Podkreślił wtedy, że ostateczna decyzja w tej sprawie będzie uzależniona od szczegółów porozumienia. Nad Wisłą stacjonuje obecnie rotacyjnie około 10 tysięcy żołnierzy sił USA. Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej zwolni kierowcę, który w autobusie zachowywał się agresywnie wobec dziecka ukraińskiego pochodzenia. W sieci pojawiło się nagranie, na którym mężczyzna wyzywa dziewczynkę. Zakład nie toleruje takich zachowań, podkreślała w TVP Info Natalia Olejniczak z MZK w Bielsku-Białej.
5: Tutaj deklaruję, że spółka oczywiście nie będzie dalej współpracować z tym kierowcą. Zostaną tutaj podjęte działania dyscyplinarne, ponieważ spółka absolutnie nie akceptuje takich zachowań na tle dyskryminacyjnym czy jakimkolwiek innym tak naprawdę, szczególnie w przestrzeni miejskiej.
2: Pracownik MZK, który był wówczas na zwolnieniu lekarskim, zachowywał się agresywnie również wobec pasażerów, którzy stanęli w obronie dziewczynki. Mężczyzna został zatrzymany. Szef ukraińskiej dyplomacji podziękował polskim służbom za reakcję. Zdaniem Andrija Sybichy decyzja o zatrzymaniu mężczyzny była szybka i prawidłowa. Sojusznicy Ukrainy zbierają się na naradzie w Paryżu. Za 3 godziny we francuskiej stolicy rozpocznie się szczyt koalicji chętnych z udziałem przywódców Ukrainy, Unii Europejskiej i NATO.
6: Do koalicji chętnych dołączą dziś 2 kolejne państwa, Mołdawia i Macedonia Północna, co zwiększy liczbę jej uczestników do 37. Paryż chce wykorzystać poprawę relacji z Waszyngtonem, widoczną podczas ostatnich szczytów G7 i NATO, aby nadać nowy impuls koalicji, która nie obradowała w pełnym składzie od niemal 5 miesięcy. To będzie okazja do omówienia walki z flotą cieni, nowych inicjatyw dotyczących zdolności obronnych, mobilizacji naszego przemysłu na rzecz wsparcia Ukrainy, a także przedstawienia kilku zapowiedzi i zaplanowania wspólnych ćwiczeń, zapowiedział Emmanuel Macron podczas szczytu NATO w Ankarze. Spotkanie będzie miało również silny wymiar symboliczny. Francuski prezydent przyjmie przywódców w Pałacu Inwalidów, wojskowym panteonie Francji. Następnego dnia przywódcy obejrzą na Polach Elizejskich największą w historii paradę z okazji święta 14 lipca. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Robert Lewandowski jutro oficjalnie zaprezentuje się w swoim nowym klubie Chicago Fire. W amerykańskiej ambasadzie w Warszawie opowiedział nieco o przeprowadzce za ocean i grze dla strażaków z wietrznego miasta. Ambasada

0: opublikowała nagrania.
1: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
2: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
1: Na zwycięstwa i bramki.
2: Jedno słowo, które opisuje ten nowy rozdział.
1: Doświadczenie.
2: Ulubiona amerykańska piosenka.
1: Amerykańska?

0: i zadowoleń z wyników.
1: Najlepszy polski napastnik mówił też m.in., że chciałby wraz z rodziną odwiedzić Nowy Jork, Miami i Los Angeles oraz przyznał, że woli tradycyjną pizzę od specjału z Chicago, czyli pizzę Deep Dish. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i północy możliwe przelotne opady deszczu, na wschodzie deszcz, a miejscami też burza. Najcieplej dziś w Suwałkach, Białymstoku i Gorzowie 27 stopni, w innych regionach od 21 do 26. Trójka.

Wchodzę cicho z pokoju, mam dobre maniery. Przed wyjściem myślę, o czym ty możesz śnić. Co cię dręczy w snach, co sprawia, że chce ci się. Krzesło i drzwi i lampa mówią rzeczy niesłychane. Uśmiecham się do siebie.

Co jeśli mnie omami? Hu-hu, a w tobie wszystko się wypali. Hu-hu, co jeśli tylko bawię się, a ty zaraz w myślach już poślubisz mnie.

że przetrwam to bez złych zdarzeń. Piszę tylko białe scenariusze, nawet nie zauważyłam, gdy sprzedałam. I nagle szybki zwrot akcji, weszło się bez kolacji. Powrotny bilet na stole, a ja myślałam, że on w jedną stronę. Nie zrozumiałam przekazu, tylko sparzyłam się od razu.

0: będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.
1: Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.
0: Nigdy nie będzie takiego lata.
1: Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna.
0: Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
1: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli,
0: takiej Coca-Coli,
1: takiej musztardy
0: i takiego mleka.
1: Nigdy
0: nie będzie

będzie takiego lata.

0: mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz.
0: Nigdy nie będzie takiego lata.

0: A teraz zapraszamy na skrót informacji Radia Katowice. Karolina Michalik.
1: Szef ukraińskiej dyplomacji dziękuję polskim służbom za zatrzymanie mężczyzny, który zaatakował nastolatkę z Ukrainy. Do incydentu doszło w minionym tygodniu w autobusie komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej. Zdaniem Andrija Sobichy decyzja o zatrzymaniu mężczyzny była szybka i prawidłowa. Na zamieszczonym w sieci nagraniu widać, jak mężczyzna grozi dziecku, wykrzykując agresywne i ksenofobiczne hasło. Okazało się, że mężczyzna to kierowca bielskiego miejskiego zakładu komunikacyjnego. Firma zapowiedziała zakończenie z nim współpracy. Dobre wiadomości z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Nastolatek, który w weekend przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa po wypadku w aquaparku, powoli regeneruje się. Zgodnie z oczekiwaniami lekarzy, chłopiec wraca do zdrowia, medycy są dobrej myśli. Wdrażana jest już pierwsza rehabilitacja, potwierdził nam dzisiaj rzecznik placówki Wojciech Gumułka. Policja zatrzymała 19-latka, który z nożem w ręku napadł na sklep w Pyrzowicach. Mężczyzna wszedł do sklepu przy ulicy Wolności i, grożąc ekspedientce, zażądał gotówki. Uciekł, mając w ręku kilkaset złotych. Kilka godzin później policja otrzymała informację o kierowcy, który wypadł z drogi z powodu nadmiernej prędkości. Szybko okazało się, że jest to właśnie poszukiwany sprawca rozboju. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami dla województwa śląskiego, które będą obowiązywać od jutrzejszego poranka przez dobę. Dla większości regionu są to alerty pierwszego stopnia. Może spaść od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Trudniejsze warunki atmosferyczne będą występować na południu województwa, gdzie dla powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego ogłoszono alerty drugiego stopnia. Tam może spaść nawet do 55 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr może w porywach osiągać do 115 km na godzinę. Niewykluczone jest też grat.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Noty identyfikacyjne kilku ofiar rzezi wołyńskiej odebrali ich bliscy. Udało się rozpoznać szczątki pierwszych 8 osób. Ponad 54 miliony złotych zwrotów i kar mają szpitale. NFZ

0: skontrolował, jak placówki się z nim rozliczają. Wakacje za gorące na zwiedzanie Rzymu. W mieście temperatury sięgają 35 stopni Celsjusza. Po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych w czasie rzezi wołyńskiej odebrali noty identyfikacyjne ofiar. Ustalono 8 nazwisk. To osoby zamordowane w Późnikach. To też pierwsze szczątki Polaków, których tożsamość udało się ustalić. Uroczystość wręczenia not odbyła się w Ministerstwie Kultury. Na uroczystości był Witold Banach. Witaj, Witku.
1: Dzień dobry.
0: Jakie emocje towarzyszyły uczestnikom tego wydarzenia?
1: Emocje były ogromne, bo przecież właśnie po raz pierwszy udało się ustalić tożsamość osób zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Minister kultury Marta Cienkowska podkreślała, że to dopiero początek prac nad odzyskaniem tożsamości zamordowanych w rzezi wołyńskiej tysięcy Polaków.
2: Kolejne miejsca wymagają badań, kolejne rodziny czekają na odpowiedzi, kolejne nazwiska czekają na odnalezienie. Naszym celem jest, aby żadna ofiara nie została bez imienia.
1: Notę identyfikacyjną swojej babci Bronisławy Karpińskiej odebrała Wiesława Hajducka, która nie kryła ogromnych emocji.
3: Bardzo jestem wzruszona, bo też czekaliśmy na to i to był trudny czas. Już wszystkie dzieci, babci nie żyją. Tata mój czekał, czekał i się nie doczekał. Będziemy się starać pojechać tam i zobaczyć właśnie te nazwiska na grobach.
1: Do tej pory udało się odnaleźć i ekshumować ponad 40 spośród 80 zamordowanych osób w Późnikach. Prawdopodobnie w sierpniu ruszy kolejny etap prac poszukiwawczych.
0: A relacjonował Witold Banach. Kary i zwrot pieniędzy. Narodowy Fundusz Zdrowia podsumował kontrole przeprowadzone w pierwszym kwartale tego roku w szpitalach i aptekach. Łącznie placówki w całym kraju mają zwrócić ponad 54 miliony złotych lub zapłacić kary. Na przykład na Dolnym Śląsku skontrolowano 5 szpitali. 2 kontrole dotyczyły placówki w Legnicy.
4: Pierwsza kontrola dotyczyła SOR-u, druga kontrola, weryfikowane było sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń w zakresie pediatrii i sprawozdawanie chorób układu krążenia. Łącznie w wyniku tych dwóch kontroli szpital w Legnicy musi zwrócić do Narodowego Funduszu Zdrowia ponad 640 tysięcy złotych.
0: Mówiła Anna Szewczuk-Łebska z Dolnośląskiego NFZ. Kontrole w regionie nie wykazały jednak tak poważnych nieprawidłowości jak na przykład na Podkarpaciu. Tam wykryto przypadki rozliczania zabiegów, których w rzeczywistości nie wykonano. Szpital w Rzeszowie będzie musiał z tego powodu zapłacić prawie 4 miliony złotych. Wypoczynek zorganizowano nieprawidłowo. To wnioski z kontroli Małopolskiego Kuratorium Oświaty po niebezpiecznej sytuacji z końca czerwca, kiedy to młodzi sportowcy z bydgoskiego klubu karate Tsunami utknęli na Orlej Perci. Wyszli na trudny szlak, ubrani jak na plażę, mimo alertów burzowych. Po wychłodzonych i wycieńczonych nastolatków 3 razy leciał śmigłowiec Topr. Dorota Wit zna wnioski z kontroli.
5: Małopolskie Kuratorium Oświaty przeprowadziło kontrolę tego wypoczynku, gdy o sprawie powiadomili je policjanci, dowiedziało się Polskie Radio PIK. W 15-osobowej grupie, która utknęła na szlaku, było 9 dorosłych i 6 nastolatków z Bydgoszczy i okolicy. 3 z nich było z rodzicami, a 3 pozostawało pod wyłączną opieką organizatora obozu. Jak przekazała nam Gabriela Olszowska, małopolska kurator oświaty, wypoczynku nie zgłoszono właściwemu kuratorowi oświaty. Nie zapewniono uczestnikom opieki osób spełniających warunki określone w przepisach prawa i, co wydaje się najważniejsze, organizatorzy zdecydowali się na wyjście na Orlą Perć bez przewodnika tatrzańskiego, a przez to nie zapewnili uczestnikom bezpieczeństwa.
0: Policyjne dochodzenie w tej sprawie ma potrwać około miesiąca. Odpowiednie ubranie, krem z filtrem, butelka wody i, jeśli to możliwe, unikanie słońca. To najprostsze sposoby na radzenie sobie z upałami w Rzymie. Wakacje nie są najlepszym okresem na zwiedzanie wiecznego miasta.
6: Lipiec i sierpień w stolicy Włoch to miesiące z najwyższymi temperaturami, które utrudniają życie nie tylko turystom.
7: Rzymianie z miasta uciekają. Jeżeli mają jakiś domek nad jeziorem, nad morzem, to nawet jeśli mogą, pracują stamtąd albo jeżdżą do pracy do centrum, a później wyjeżdżają na weekendy.
6: Mówi Barbara Kamińska, licencjonowana przewodniczka, która od wielu lat mieszka w Rzymie. Pobyt można jednak zaplanować tak, by ograniczyć negatywny wpływ upału na samopoczucie.
7: Wyjdźmy sobie później, wyjdźmy sobie rano, Rzym wieczorem, nawet nocą, ciemno, kiedy jest pięknie podświetlony, jest zachwycający, więc trzeba po prostu robić to z głową.
6: Najlepszymi miesiącami na zwiedzanie włoskiej stolicy są kwiecień i maj oraz jesień. To również okres, w którym Rzym przeżywa największe oblężenie turystów. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Około 65% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca.

0: końca.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Popołudnie ciepłe, choć raczej pochmurne. Najcieplej teraz w Terespolu 27 stopni, najchłodniej w Elblągu 15. Wieczorem na wschodzie spodziewane są silne burze.
2: Na program zaprosił jego sponsor.
4: Radio Katowice, autoradio Anny Juszkiewicz. Nadal mamy utrudnienia spowodowane zdarzeniami drogowymi, do jakich doszło w ostatnim czasie. Przypomnę tu Bytom, Wrocławska, czyli Krajowa Droga 94, na której z powodu uprzątania miejsca po zdarzeniu dwóch samochodów i utylizacji przez Straż Pożarną oleju, jaki wylał się jednego z nich, ruch odbywa się wahadłowo. Pokolizyjne problemy też w Katowicach na Placu Rady Europy, w Gliwicach na Krajowej Drodze 88 na zwężeniu, dokładnie na 16 km 300 metrach, gdzie zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Tu mogą też występować utrudnienia, jak również w Zabrzu na Bytomskiej, gdzie mieliśmy zderzenie dwóch pojazdów. Natomiast na DTS-ce w Chorzowie na prawym pasie w kierunku Katowic na światłach awaryjnych stał uszkodzony pojazd. Uważajmy. W regionie ruch coraz większy, doszło nam szereg spowolnień, a nawet korków. W Katowicach mamy je w tej chwili na Kościuszki Kolejowej 73. Pułku Piechoty. Między Giszowcem a Brynowem zwalniamy też na Waltera Jankiego, Armii Krajowej, Piotrowickiej, Panewlińskiej, Ligockiej.

kocham, tutaj mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

0: A teraz zapraszamy na skrót informacji Radia Katowice. Karolina Michalik.
1: Szef ukraińskiej dyplomacji dziękuję polskim służbom za zatrzymanie mężczyzny, który zaatakował nastolatkę z Ukrainy. Do incydentu doszło w minionym tygodniu w autobusie komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej. Zdaniem Andrija Sybichy decyzja o zatrzymaniu mężczyzny była szybka i prawidłowa. Na zamieszczonym w sieci nagraniu widać, jak mężczyzna grozi dziecku, wykrzykując agresywne i ksenofobiczne hasło. Okazało się, że mężczyzna to kierowca bielskiego miejskiego zakładu komunikacyjnego. Firma zapowiedziała zakończenie z nim współpracy. Dobre wiadomości z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Nastolatek, który w weekend przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa po wypadku w aquaparku, powoli regeneruje się. Zgodnie z oczekiwaniami lekarzy, chłopiec wraca do zdrowia, medycy są dobrej myśli. Wdrażana jest już pierwsza rehabilitacja, potwierdził nam dzisiaj rzecznik placówki Wojciech Gumułka. Policja zatrzymała 19-latka, który z nożem w ręku napadł na sklep w Pyrzowicach. Mężczyzna wszedł do sklepu przy ulicy Wolności i grożąc ekspedientce, że zażądał gotówki. Uciekł mając w ręku kilkaset złotych. Kilka godzin później policja otrzymała informację o kierowcy, który wypadł z drogi z powodu nadmiernej prędkości. Szybko okazało się, że jest to właśnie poszukiwany sprawca rozboju. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami dla województwa śląskiego, które będą obowiązywać od jutrzejszego poranka przez dobę. Dla większości regionu są to alerty pierwszego stopnia. Może spaść od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Trudniejsze czne będą występować na województwa, gdzie dla powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego ogłoszono alerty drugi. Może spaść nawet do 55 litrów kwadratowych, które może w porywach osiągać do 115 km na godzinę. Niewykluczony jest też grad.
2: Jest 16, tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 lipca. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki.
3: Nie ma europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury. Po raz pierwszy w historii ofiary rzezi wołyńskiej zostały zidentyfikowane. Dzisiaj identyfikacyjne. Oburzenie w Ziobrze to po tym, jak okazało się, że lekarz w rok zarobił prawie 2 miliony złotych w miejskim szpitalu.

0: poniedziałek, 13 lipca. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki.
1: Nie ma europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury. Po raz pierwszy w historii ofiary rzezi wołyńskiej zostały zidentyfikowane. Dzisiaj identyfikacyjne. Oburzenie w Ziobrze to po tym, jak okazało się, że lekarz w rok zarobił prawie 2 miliony złotych w miejskim szpitalu. Europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Wydania go odmówił Sąd Okręgowy w Warszawie. Aresztowania byłego ministra sprawiedliwości w przypadku, gdyby ten przewielki Brytanii chyba bądź plan.
2: Spod należy uznać kiedywanami albo różne wydania aresztowania, ani nakazu aresztowania. Uregulowane jest narodowo.
1: Orzeczenie sądu jest niezaskarżalne. Były minister sprawiedliwości z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy jest w Stanach Zjednoczonych. Sformułowane zarzuty w śledztwie prawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Po decyzji Sądu Rejonowego o zastosowaniu wobec niego aresztu ministrem wydano list kończy. Mieszkańcy Braniewa poruszeni do możliwych nieprawidłowościach w miejscowym szpitalu powiatowym. Z audytu wynika, że jeden z lekarzy miał w ciągu roku 1 800 000. Wskazywano, że pracował w szefach.
3: Tam zarabia, a drugi kurde emeryt złoty. To jest niesprawiedliwe, ale na to już się nic nie poradzi.
4: To jednak bulwersuje ludzi, nie tylko mnie. Stąd się zwolni, poszedł gdzie indziej i co. I tam też to robi, wiadomo, co jego sprawdził. 72 godziny na dobę, to jest niepodobne do niczego. Tyle godzin, no ludzie, no tego trzymali tyle lat. I nikt się nie dowiedział. I starostwo nie wiedziało nic. Nareszcie się wzięli za gość.
5: Wszyscy wiedzieli. Dało się, to się zarobiło. I
1: nowe władze Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie złożyły zawiadomienie do prokuratury. Według wstępnych wyliczeń placówka mogła stracić około 3 800 000 zł. Postępowanie prowadzi prokuratura rejonowa w Elblągu. Na tym etapie nikomu zarzutów. Po raz pierwszy w historii wołyńskiej zostały zidentyfikowane za pomocą badań genetycznych. Mimo ofiar dokonanej w 1945 roku przez ukraińskich nacjonalistów otrzymały identyfikacyjne. Lub dalecy nim przekazali naukowcom swój materiał genetyczny do analizy porównawczej. Proces identyfikacji ofiar był znany. Opowiedzkiemu profski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
6: Dzisiaj niedalekimi krewnymi, w sensie genetycznym, wstępnymi po rodzeństwie przyrodnim, po kuzynostwie, to powoduje, że takie standardowe metody są nieefektywne.
7: Materiał genetyczny jest de facto jakoś ekstrahowany z kości tych osób.
6: Tak, materiał genetyczny z kości, są to niewielkie fragmenty DNA wielkości kilkudziesięciu par zasad, z 3 miliardów par zasad. Są to naprawdę ekstremalne badania. Na świecie takie badania wykonuje.
1: Na cmentarzu w Późnikach pochowano dotąd 43 z ponad 100 ofiar zbrodni. Powodzie nawiedziły Chiny po przejściu tajfunu Bawi. W niektórych okręgach na północy kraju woda sięga 2 metrów. Chińskie władze cenzurują informacje o skali skutków kataklizmu.
8: W miejscowości Kwancheng w prowincji Hebei woda wdarła się do miasta. Na nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych widać, jak woda o wysokości dochodzącej do 2 metrów unosi z ulic auta. Kwancheng to miasto zamieszkane przez prawie 250 000 osób. Chińskie media nie odnoszą się do skali tragedii. Ostrzegają jedynie przed nimi w prowincjach Hebei i Liaoning. Powodzie i podtopienia to wynik przejścia nad Chinami tajfunu Bawi. W Shenyangu, stolicy prowincji Liaoning, dziś zamknięte są szkoły, przedszkola i atrakcje. Wstrzymano też prac. Bawi był najsilniejszym tajfunem, który w tym roku uderzył w Chiny. W weekend porywisty wiatr i ulewny deliżowały życie metropolii na wschodnim wybrzeżu kraju. Tajfun słabnie, ale wciąż niesie zagrożenie powodziami. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: 16.05 prawie. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski.
10: Dzień dobry. W oczekiwaniu na półfinały na mundialu rodzaj futbolowego rzacu i planowana na jutro prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Oczywiście będzie grał z 9 na plecach. Dlaczego?
11: Bo ją lubię, od zawsze w niej grałem i taki chyba to jest typowy też numer dla napastnika i gdzieś się przywiązałem do tego numeru, także też mi chyba szczęście przynosi. Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
10: Mówił oczywiście Robert Lewandowski, to była wypowiedź za pośrednictwem ambasady amerykańskiej w naszym kraju. Zostając przy piłce przez duże P, Slaven Bilić zgodnie z przypuszczeniami został nowym selekcjonerem reprezentacji Chorwacji. Zastąpił Zlatko Dalicia. Przypominamy, że Bilić prowadził już drużynę narodową w latach 2006-12. W sportach olimpijskich kolejne krajowe federacje za rekomendacją MKOL przywracają do międzynarodowej rywalizacji Rosjan. Tym razem na ten krok zdecydowała się Światowa Federacja Tenisa Stołowego. Kończymy oczekiwanym niestety spadkiem Igi Świątek w rankingu WTA. Z trzeciej lokaty po nieudanym Wimbledonie, gdzie broniła tytułu, osunęła się na pozycję 8. Maja Chwalińska jest 22, Magdalena Fręch 40, Linet 51, prowadzi przewagą nad grupą pościgową Arina Sabalenka.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Niemal cała wschodnia połowa Polski dzisiaj deszczowa, wręcz burzowa. Jeśli jeszcze u Państwa nie pada, to może padać do późnego wieczora. Od Warmii i Mazur przez Suwalszczyzn po Lubelskie prognozowany jest nawet grad. Zachodnia część kraju bez alertów IMGW, chociaż i tam może pokropić deszcz. Dzisiaj pochmurno, 23-28 stopni, najcieplej na południowym zachodzie.
0: Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolski.
3: Radio Katowice, autoradio Anny Juszkiewicz. Nadal mamy utrudnienia spowodowane zdarzeniami drogowymi, do jakich doszło w ostatnim czasie. Przypomnę, to Bytom Wrocławska, czyli Krajowa Droga 94, na której z powodu uprzątania miejsca po zdarzeniu dwóch samochodów i utylizacji przez Straż Pożarną oleju, jaki wylał się jednego z nich, ruch odbywa się wahadłowo. Pokolizyjne problemy też w Katowicach na Placu Rady Europy, w Gliwicach na Krajowej Drodze 88 na zwężeniu, dokładnie na 16 kilometrze 300 metrach, gdzie zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Tu mogą też występować utrudnienia, jak również w Zabrzu na Bytomskiej, gdzie mieliśmy zderzenie dwóch pojazdów. Natomiast na DTS-ce w Chorzowie na prawym pasie w kierunku Katowic na światłach awaryjnych stał uszkodzony pojazd. Uważajmy. W regionie ruch coraz większy, doszło nam szereg spowolnień, a nawet korków. W Katowicach mamy je w tej chwili na Kościuszki Kolejowej 73. Pułku Piechoty. Między Giszowcem a Brynowem zwalniamy też na Waltera Jankiego, Armii Krajowej, w Lińskiej Ligocki.

0: Jest 17. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie nie w Katowicach, a w Warszawie. Nasz projekt był lepszy, przekonuje przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Za chwilę szczegóły tego komentarza. Żywiecka prokuratura rejonowa nadzoruje dochodzenie w sprawie znieważenia dwóch 11-letnich dziewczynek z Ukrainy. W informacjach Radia Katowice także Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie, który zachęca seniorów do powrotu do pracy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie, poinformował dziś szef ESA Józef Aschenbacher. Premier Donald Tusk stwierdził, że Polska wiedzie prym, jeśli chodzi o inwestowanie w sektor kosmiczny i zagwarantował, że inne polskie miasta także będą korzystały z możliwości, jakie da centrum. Katowice również ubiegały się o budowę Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej na swoim terenie. Przedstawiliśmy najlepsze projekty ze wszystkich, przekonuje przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Leszek Pietraszek.
2: Uważam, że przygotowaliśmy najlepszą ofertę spośród wszystkich, które zostały złożone, natomiast i rząd, i kierownictwo ESA miało prawo wybrać inaczej, więc my tutaj trzymamy kciuki, gratulujemy, ale absolutnie nie uważamy tego za porażkę. Samo przygotowanie tej oferty, uruchomienie tej dyskusji już jest dużą zaletą, jest przestrzeń do tego.

0: tego, żeby z ESO współpracować. Cały czas mamy na stole Centrum Technologii Kosmicznych na terenie byłej kopalni Wujek.
1: Polska jest pierwszym krajem wschodniej flanki Unii Europejskiej, na terenie którego powstanie Centrum ESA. Żywiecka prokuratura rejonowa nadzoruje dochodzenie w sprawie znieważenia dwóch 11-letnich dziewczynek z Ukrainy, do którego doszło w sobotę w autobusie komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej. Podejrzewany o ten czyn 54-latek został już zatrzymany przez policję. Grozi mu do 3 lat więzienia. Jak ustalił przewoźnik MZK Bielsko-Biała, agresorem okazał się ich pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim, z którym firma zadeklarowała już zakończenie współpracy. Spółka wyróżniła jednocześnie postawę kierowcy autobusu, który zareagował na krzyk i wyprosił napastnika z pojazdu.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zachęca seniorów do powrotu na rynek pracy w ramach programu Aktywni bez metryki, który oferuje wsparcie finansowe dla firm zatrudniających kobiety po 60 roku życia oraz mężczyzn powyżej 65 roku życia. Jak podkreśla dyrektorka cieszyńskiej placówki Anna Stefaniak-Bacza, podstawowym warunkiem ubiegania się o pomoc jest rejestracja seniora w tutejszym urzędzie.
3: Wystarczy być jako osoba poszukująca pracy. Pracodawca musi mieć chęć zatrudnienia takiej osoby. No i wystarczy, że spotkają się dwie strony, a my jako pośrednicy, czyli urząd, który może współfinansować wynagrodzenie tych osób. No bardzo bylibyśmy zadowoleni, gdyby to się udało, żeby pokazać, że jest to możliwe.
1: Dzięki tej inicjatywie pracodawca może otrzymać dopłatę do pensji pracownika w wysokości maksymalnie do połowy minimalnego wynagrodzenia. A sami uczestnicy zyskują dodatkowo dostęp do poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Południowy koncern węglowy uroczyście zakończył głębienie nowego szybu Grzegorz do poziomu 591 metrów w zakładzie górniczym Sobieski w Jaworznie. Ta warta 690 milionów złotych inwestycja sfinansowana z budżetu państwa ma znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa załogi, usprawnienia wentylacji oraz zabezpieczenia przyszłości kopalni, która zgodnie z umową społeczną ma funkcjonować do 2049 roku. Wydobycie z nowego obszaru ma ruszyć w czwartym kwartale przyszłego roku, a pozyskiwany stamtąd surowiec o wysokiej wartości opałowej i bardzo niskiej zawartości chloru posłuży głównie do stabilizacji parametrów paliwa dla bloku energetycznego w Jaworznie. Jak przewidują synoptycy, jutro od godzin południowych miejscami możliwe będą przelotne opady deszczu, a także burze, również z gradem. W czasie burz suma opadów może wynieść od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy, a na południu województwa lokalnie może spaść nawet do 55 litrów wody. Maksymalnie na termometrach zobaczymy jutro 28 stopni.
4: O tej porze w Radiu Katowice sprawdzamy, co na drogach regionu, w studiu Anna Juśkiewicz.
5: Zacznę od dobrej informacji z Jaworzna. Zakończyły się prace związane z przebudową skrzyżowania krakowskiej z Apstorskich i Gwiaździstów z wjazdem na rondo. Od dziś odbywa się już po całym rondzie ruch bez problemów, poinformował o tym w mediach społecznościowych prezydent Jaworzna Paweł Silbert. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje z kolei o rozpoczęciu zmian organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej 941 w Ustroniu. Zmiana polega na zamknięciu dla ruchu pojazdów wybranych tzw. przewiązek między jezdniami. Obejmuje rejon karczmy Swojskie Jadło oraz skrzyżowania z ulicami Zagajnik i z Cichą. Celem wprowadzenia nowej organizacji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na jednym z najbardziej obciążonych odcinków komunikacyjnych w Beskidzie Śląskich. W tych miejscach bowiem dochodziło do śmiertelnych wypadków. Z ustaleń policji wynikało, że likwidacja możliwości wykonywania manewrów zawracania i przejazdów przez jezdni w miejscach generujących sytuacje kolizyjne może ograniczyć ryzyko wypadków oraz usprawnić ruch. Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 272 tysiące brutto. Zakres pracy obejmuje wykonanie niezbędnych robót związanych z trwałym wprowadzeniem nowej organizacji ruchu, a droga wojewódzka 940 jest jedną główną trasą prowadzącą przez Ustroń w kierunku Wisły 941.
4: A teraz czas na Karolinę Michalik i skrót najważniejszych informacji.
1: Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie, poinformował dziś szef ESA Josef Aschenbacher. Premier Donald Tusk stwierdził, że Polska wiedzie prym, jeśli chodzi o inwestowanie w sektor kosmiczny i zagwarantował, że inne polskie miasta także będą korzystały z możliwości, jakie da centrum. O budowę Centrum Europejskiej Agencji

Kosmicznej na swoim terenie ubiegały się m.in. Katowice. Żywiecka prokuratura rejonowa nadzoruje dochodzenie w sprawie znieważenia dwóch 11-letnich dziewczynek z Ukrainy, do którego doszło w sobotę w autobusie komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej. Podejrzewany o ten czyn 54-latek został już zatrzymany przez policję. Jak ustalił przewoźnik MZK Bielsko-Biała, agresorem okazał się ich pracownik, przebywający obecnie na zwolnieniu lekarskim, z którym firma deklaruje zakończenie współpracy. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zachęca seniorów do powrotu na rynek pracy w ramach programu Aktywni bez metryki, który oferuje wsparcie finansowe dla firm zatrudniających kobiety po 60 roku życia oraz mężczyzn powyżej 65 roku życia. Podstawowym warunkiem ubiegania się o pomoc jest rejestracja seniora w tamtejszym urzędzie. Południowy koncern węglowy uroczyście zakończył głębienie nowego szybu Grzegorz do poziomu 591 metrów w zakładzie górniczym Sobieski w Jaworznie. Warta 690 milionów złotych inwestycja sfinansowana z budżetu państwa ma znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa załogi oraz zabezpieczenia przyszłości kopalni, która zgodnie z umową społeczną ma funkcjonować do 2049 roku. Wydobycie z nowego obszaru ma ruszyć w czwartym kwartale przyszłego roku.

0: To teraz w Radiu Katowice, przystanek Katowice. To właśnie w stolicy województwa śląskiego działa Dom Aniołów Stróżów, a więc instytucja, która już od ponad 30 lat pomaga dzieciom z uboższych dzielnic i ich rodzinom we wszystkim. W nauce, w rozwijaniu pasji i rozwiązywaniu problemów zarówno finansowych, jak i emocjonalnych. Teraz najmłodsi z Domu Aniołów Stróżów jadą nad morze. Niektóre dzieci zobaczą je po raz pierwszy w życiu. Anioły tuż przed wyjazdem odwiedziła nasza reporterka Agnieszka Loch.
1: Mam nadzieję, że stroje kąpielowe są. Szczoteczki do zębów. Słuchajcie, bardzo, bardzo się cieszymy, że możemy was żegnać na taki wyjazd cudowny. Jedziecie nad morze.
2: Chciałam być.

0: chcieć jechać nad morze, bo bardzo chciałam być w morzu i marzyłam jechać na obóz.
1: Jakie to morze jest?
0: Fajne i duże.
2: Obozy są solidne, jedzenie dobre, to się liczy.
1: Jedzenie jest ważne.
2: Tak, bardzo ważne. Szczególnie takich jedniaczków jak ja.
3: Zaciekawiona jestem.
1: A pierwszy raz jesteś?
3: Mhm. Pierwszy raz jadę.
1: A boisz się czegoś?
3: Nie, nic nie boję się.
4: Dzień dobry.
1: Będzie pani tęsknić za synem?
4: Bardzo, bardzo będę, bo pierwszy raz jedzie nad morze, nie? Nauka była, nauka. Dość tego, teraz wakacje, trzeba pojedzieć wakacje, trzeba odpoczywać, nie?
1: Ma pani zaufanie tu do aniołów?
4: Tak, mam. W porządku ludzie, będzie pod dobrą opieką.
1: Pani też wypocznie trochę.
4: Tak, odpocznie, zgadza się.
5: Po raz trzeci gościmy w ośrodku węglokoksu nad morzem w Rzeżynie, dzięki czemu mamy piękne miejsce z wyżywieniem, gdzie dzieci mogą odpocząć bliziutko plaży.
1: Prezes Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów, Monika Bajka.
5: To są drogie rzeczy, taką mamy też misję od zawsze, od samego początku, wspierania tych, których sytuacja życiowa jest trudna, materialna też jest trudna. Misja jest taka, żeby właśnie nie różnicować dzieci z uwagi na sytuację ekonomiczną. Stąd ciężka praca w pozyskaniu partnerów, sponsorów, darczyńców. Cały czas zresztą trwa zbiórka, do której się można dołączyć. Często jest tak, że w domach jest przecież więcej niż jedno dziecko, dwoje, troje, czasem czworo. No zupełnie nie byłoby możliwe dla nich, żeby mogli sfinansować takie wyjazdy, więc bardzo nam zależy, żeby dzieci miały taki beztroski czas i nie musiały się martwić, że znowu na coś ich nie stać.
6: Na chwilę obecną nie ma chyba lepszej instytucji niż anioły, żeby zajęły się dziećmi w czasie wakacji. Jak nie mają nic do roboty. Biegać tylko na basen i na boisko to trochę nie bardzo, nie? No a też, bądźmy szczerzy, no finansowo też za bardzo ludzie nie stoją wysoko, żeby dzieci same wysłać się na jakikolwiek obóz czy cokolwiek.
1: Drogo jest w tym roku? Rozeznawał się pan?
6: No, masakrycznie drogo.
1: A tutaj jest okazja.
6: No właśnie. Jest okazja, nie są duże koszta i za każdym razem można zrobić halo, zadzwonić i się wszystkiego dowiedzieć, co i jak, i z kim, i kiedy, i gdzie. I dzieciaki na pewno zadowolone wrócą.
1: Umiesz pływać?
2: Oczywiście. Pływam już od 8 lat, więc sprawa tutaj, karta pływacka nabyta.
1: Czyli jakby się coś działo, inni mogą na ciebie liczyć.
2: Tak, oczywiście. Miałam 6 ZDB, więc...
7: Jestem bardzo podekscytowany.
1: Co ciekawego się dzieje na takich obozach u was?
7: Mam dużo plastycznych aktywności sportowych. Różne rzeczy robimy. Co roku jest co innego, to zależy, co wychowawca wymyśli.
1: Wychowawca to Sandra?
7: Tak, tak, Sandra.
8: Mamy w tym roku takie hasło przewodnie, wyprawa po supermoce. Będziemy odkrywać potencjały dzieciaków.
1: Wychowawczyni Sandra Alińska.
8: Chcemy ich wzmacniać każdego dnia.
1: Jakie to będą supermoce?
8: No to się okaże. Myślę, że dzieciaki to są, wiecie, potencjały dzieciaków, więc myślę, że ktoś się wykaże odwagą, ktoś mądrością, ktoś rozumem, ktoś roztropnością, więc będziemy poszukiwać tych zasobów.
1: Każdego roku z uśmiechem jedziesz kolejny raz. Dlaczego?
8: No, dlatego, że można poznać dzieci, zobaczyć ich w ich codzienności. Tutaj mamy tylko kawałek tak naprawdę ich życia, gdy przychodzą do nas po szkole, a tam jesteśmy razem cały czas, 24 godziny na dobę, więc możemy się poznawać. Też przez to jest mi łatwiej pomóc i zrozumieć dziecko.
9: Sandra mi w tym roku powiedziała, że mogę jechać, a to jest dużo wolnego poza domem, więc się zdecydowałem, żeby tam jechać.
1: Chciałeś się trochę oderwać?
9: Tak.
10: Syn tutaj chodzi już parę lat, także wiemy, że wszyscy wychowawcy są bardzo, że to są pewne osoby, że można na nich polegać, że na pewno nie będzie się nudził i że ten wyjazd dobrze mu zrobi. Nie będzie siedział w mieście całe wakacje, tylko spędzi trochę czasu nad morzem z rówieśnikami i z daleka od telefonów, komputerów. Właśnie bardzo dużo daje mu tutaj zajęcia w Aniołach. I jest to, on należy do placówki tej ulicznej, czyli dla tych dzieci właśnie, które nudzą się w domach, mogą przyjść tutaj, spędzić czas. Jest to świetna sprawa i naprawdę warta polecenia, bo no jest to świetne miejsce dla dzieci.
1: Chłopaki, wy jedziecie pierwszy raz nad morze, czy już któryś?
11: Pierwszy. Proszę, nie zamęczać mnie już.
1: Pytaniami. Jak się czujesz przed wyjazdem?
11: Bardzo dobrze.
1: Ciężka ta walizka?
11: Mega.
1: Czego się najbardziej obawiasz nad morzem?
11: Przed 22 alarm.
1: Z czego się najbardziej cieszysz?
11: Z tego, że tam w ogóle jadę.
1: A umiesz pływać?
11: Nie, niezbyt.
1: Emocje są duże?
11: Szczerze?
1: Tak.
11: No, tak, tak.
1: No. Życzę ci pięknej pogody.
11: Ja coś pani życzę.
1: Dziękuję bardzo.
12: Podopiecznym Domu Aniołów Stróżów przed wyjazdem nad morze towarzyszyła nasza reporterka Agnieszka Locha. Ja dodam, że w tę działalność domu państwo...
13: Poniedziałek, 13 lipca, jest 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Michał Gardias, witam ponownie. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski.

Prezydent Trump wraca do blokady irańskich portów. Chce też daniny od statków przepływających przez Ormus za ochronę. Na razie bez europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Sąd uznał, że byłego ministra sprawiedliwości i tak nie ma w Europie. Zatrzymano mężczyznę, który w Bielsku-Białej wyzywał dziewczynkę z Ukrainy. Wiadomo już, że ma stracić pracę. Prezydent USA Donald Trump ogłosił przywrócenie blokady.

0: że proces ten rozpocznie się natychmiast. Nie będzie na razie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Wniosku o wydanie nakazu nie uwzględnił warszawski sąd okręgowy. Odmówiono też wydania nakazu aresztowania w Wielkiej Brytanii, gdyby Ziobro się tam pojawił. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
1: Obie odmowy wydane przez sąd okręgowy w Warszawie wynikają z niewykazania tego, czy Zbigniew Ziobro przebywa bądź planuje podróże w rejony państw Unii Europejskiej czy Wielkiej Brytanii. Tłumaczy rzeczniczka sądu do spraw karnych Anna Ptaszek.
2: Jeżeli dana osoba nie przebywa na terenie Unii albo Wielkiej Brytanii, wówczas nie można wydać ani europejskiego nakazu aresztowania, ani nakazu aresztowania, który uregulowany jest umową międzynarodową.
1: Na antenie Polskiego Radia 24 sędzia Piotr Gonciarek dodał, że niewydanie ENA dla byłego ministra sprawiedliwości nic nie zmienia. Podkreślił, że istotny jest wniosek ekstradycyjny i współpraca polityczna.
3: Ale musi być proces, wniosek ekstradycyjny. To jest kwestia i procesu przed sądem amerykańskim i tak naprawdę decyzji politycznej, bo to jednak polityka w to wchodzi.
1: Były minister sprawiedliwości wyjechał do Ameryki po zmianie władzy na Węgrzech. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Policja zatrzymała mężczyznę, który w autobusie miejskim w Bielsku-Białej wyzywał dziewczynkę z Ukrainy. Do tych wydarzeń doszło przedwczoraj. Poszkodowana nagrała wszystko komórką, a film opublikowała w mediach społecznościowych.
4: Się skończy niedługo. Ja będzie na swoją Ukrainę.
5: No, po co pan tak mówi na mnie?
4: Ty, ja wiem, gdzie ty mieszkasz.
5: Gdzie?
4: Znam cię.
5: I gdzie mieszkam?
4: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
5: Armii. Nie, no zacznij
4: nie pyskuj. Nie pyskuj, bo nie jesteś stąd.
5: A po co pan na mnie krzyczy?
4: Zawołaj się mamusie.
0: Rozpoczęliśmy działania krótko po upublicznieniu filmu, mówi Sławomir Kocur z Policji w Bielsku-Białej.
6: Podjęliśmy czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności, które temu nagraniu właśnie towarzyszyły. To również wynika z tego, że my interesujemy się przestrzenią medialną oraz tym wszystkim, co w tym internecie się znajduje.
0: Zatrzymany mężczyzna to kierowca miejskiego zakładu komunikacyjnego w Bielsku-Białej, który w trakcie zajścia był na zwolnieniu lekarskim. Władze firmy już zapowiedziały, że rozwiążą z nim umowę. Burmistrz warszawskiego Ursynowa może stracić stanowisko. Jeszcze dzisiaj dzielnicowi radni zdecydują o przyszłości Roberta Kępy. Sprawa związana jest z lekarzem ze Szpitala Południowego i zarazem radnym dzielnicy, który w rok zarobił w placówce ponad 1,5 miliona złotych.
7: Wniosek o odwołanie złożyli radni opozycyjnego projektu Ursynów. Chcą, żeby Robert Kępa stracił stanowisko po aferze w Szpitalu Południowym. Przypomnę, że burmistrz Ursynowa był przewodniczącym Rady Nadzorczej. Już na poprzedniej sesji wskazywał, że nie znał szczegółów zatrudnienia byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka.
8: Ani nie miałem wiedzy o charakterze łączącego go ze szpitalem stosunku, ani nie znałem także wysokości jego zarobków.
7: Kępa podkreślał, że Rada Nadzorcza zajmowała się przede wszystkim nadzorem nad finansami czy realizacją kontraktu z NFZ. Burmistrza może odwołać Rada bezwzględną większością. Obecnie rządząca koalicja ma 13 mandatów na 25. Adam Abramiuk, Polskie Radio RDC.
0: Początek sesji za godzinę. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: A teraz Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski.
11: Kibice piłki przebierają nogami. Jutro pierwszy półfinał na Mistrzostwach Świata. Starcie Francuzów z Hiszpanami jest określane przedwczesnym finałem. Czy słusznie? Na to pytanie odpowiada ekspert Canal Plus Sport Rafał Dębiński.
12: Myślę, że tak, bo jak sobie tak patrzyłem na jeszcze przed mistrzostwami na te zespoły, to tak, dla mnie to był ten finał, który chyba najbardziej chciałem zobaczyć, ale z drugiej strony ci Hiszpani, którzy zapamiętałem sprzed 2 lat, bardziej mi się podobali, więc oceniłem też to przez tej przeszłości. Natomiast tak, wydaje mi się, że to jest ten przedwczesny finał, czytałem z szacunkiem do Argentyny i Anglii, bo tam też wydaje mi się, że rywalizacja będzie fajna.
11: Jutrzejszy mecz w Dallas o 21:00. W Dallas znajduje się, przypominamy czy podpowiadamy, największa dzielnica sztuki w Stanach Zjednoczonych. Zajmuje aż 28 hektarów, mieszcząc wiele muzeów i galerii. Iga Świątek jeszcze mieści się w pierwszej dziesiątce rankingu WTA. Co prawda spadła w najnowszym notowaniu o kilka pozycji, ale ciągle jest już w nieco szerzej rozumianej czołówce. Z trzeciej lokaty przesunęła się na 8. Powodem oczywiście nieudany start w Wimbledonie, gdzie broniła tytułu. Maja Chwalińska jest 22. Magdalena Fręch 44. Magdalinet 51. Prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka, ale Jelena Rybakina z Kazachstanu zaczyna jej coraz mocniej deptać po piętach. Zły czas Igi Świątek, zły Jana Zielińskiego. Nasz deblista znów szybko pożegnał się z imprezą ATP. W parze z Brytyjczykiem Lukiem Johnsonem uległ w pierwszej rundzie turnieju w Bastad w Szwecji duetowi z Włoch Andrea Pellegrino, Andrea Vavasori 7-6, 1-6 i 8-10 w super tiebreaku. Z kolei organizatorzy meetingu Kamili Skolimowskiej idą za ciosem.

0: Tak jak w ubiegłym roku zawody na Stadionie Śląskim poprzedzi umowna rozgrzewka w przeddzień 22 sierpnia na katowickim rynku. Tu odbędą się konkurencje skoków z wyż i w dal panów oraz pchnięcia kulą pań. W ubiegłym roku ta formuła, mówiąc potocznie, odpaliła. Stąd rzecz jasna kontynuacja oczywiście pod szyldem Diamentowej Ligi.
1: Na południowym zachodzie Polski pod koniec dnia więcej rozpogodzeń, no bo teraz na razie sporo chmur. Na zachodzie i północy przelotne opady deszczu, burze nawet z gradem na wschodzie Warmia i Mazury, lubelskie część Mazowsza i Podkarpacie. Tam lepiej uważać. Jutro na ogół okolice 25 stopni, maksymalnie 29 w centrum i na południowym wschodzie. Na Pomorzu tylko 20. Będzie padać, na południu również grad.
2: Trójka.

0: Jest 17. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie nie w Katowicach, a w Warszawie. Nasz projekt był lepszy, przekonuje przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Za chwilę szczegóły tego komentarza. Żywiecka prokuratura rejonowa nadzoruje dochodzenie w sprawie znieważenia dwóch 11-letnich dziewczynek z Ukrainy. W informacjach Radia Katowice także Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie, który zachęca seniorów do powrotu do pracy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie, poinformował dziś szef ESA Józef Aschenbacher. Premier Donald Tusk stwierdził, że Polska wiedzie prym, jeśli chodzi o inwestowanie w sektor kosmiczny i zagwarantował, że inne polskie miasta także będą korzystały z możliwości, jakie da centrum. Katowice również ubiegały się o budowę Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej na swoim terenie. Przedstawiliśmy najlepszy projekt ze wszystkich, przekonuje przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Leszek Pietraszek.
2: Uważam, że przygotowaliśmy najlepszą ofertę spośród wszystkich, które zostały złożone, natomiast i rząd, i kierownictwo ESA miało prawo wybrać inaczej, więc my tutaj trzymamy kciuki, gratulujemy, ale absolutnie nie uważamy tego za porażkę. Samo przygotowanie tej oferty, uruchomienie tej dyskusji już jest dużą zaletą, jest przestrzeń do tego, żeby z ESA współpracować. Cały czas mamy na stole Centrum Technologii Kosmicznych na terenie byłej kopalni Wujek.
0: Polska jest pierwszym krajem wschodniej flanki Unii Europejskiej, na terenie którego powstanie centrum ESA. Żywiecka prokuratura rejonowa nadzoruje dochodzenie w sprawie znieważenia dwóch 11-letnich dziewczynek z Ukrainy, do którego doszło w sobotę w autobusie komunikacji miejskiej w Bielsku Białej. Podejrzewany o ten czyn 54-latek został już zatrzymany przez policję. Grozi mu do 3 lat więzienia. Jak ustalił przewoźnik MZK Bielsko Biała, agresorem okazał się ich pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim, z którym firma zadeklarowała już zakończenie współpracy. Spółka wyróżniła jednocześnie postawę kierowcy autobusu, który zareagował na krzyk i wyprosił napastnika z pojazdu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zachęca seniorów do powrotu na rynek pracy w ramach programu Aktywni bez metryki, który oferuje wsparcie finansowe dla firm zatrudniających kobiety po 60 roku życia oraz mężczyzn powyżej 65 roku życia. Jak podkreśla dyrektorka cieszyńskiej placówki Anna Stefaniak-Bacza, podstawowym warunkiem ubiegania się o pomoc jest rejestracja seniora w tutejszym urzędzie.
3: Wystarczy być jako osoba poszukująca pracy. Pracodawca musi mieć chęć zatrudnienia takiej osoby. No i wystarczy, że spotkają się dwie strony, a my jako pośrednicy, czyli urząd, który może współfinansować wynagrodzenie tych osób. No bardzo bylibyśmy zadowoleni, gdyby to się udało, żeby pokazać, że jest to możliwe.
0: Dzięki tej inicjatywie pracodawca może otrzymać dopłatę do pensji pracownika w wysokości maksymalnie do połowy minimalnego wynagrodzenia. A sami uczestnicy zyskują dodatkowo dostęp do poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Południowy koncern węglowy uroczyście zakończył głębienie nowego szybu Grzegorz do poziomu 591 metrów w zakładzie górniczym Sobieski w Jaworznie. Ta warta 690 milionów złotych inwestycja sfinansowana z budżetu państwa ma znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa załogi, usprawnienia wentylacji oraz zabezpieczenia przyszłości kopalni, która zgodnie z umową społeczną ma funkcjonować do 2049 roku. Wydobycie z nowego obszaru ma ruszyć w czwartym kwartale przyszłego roku, a pozyskiwany stamtąd surowiec o wysokiej wartości opałowej i bardzo niskiej zawartości chloru posłuży głównie do stabilizacji parametrów paliwa dla bloku energetycznego w Jaworznie. Jak przewidują synoptycy, jutro od godzin południowych miejscami możliwe będą przelotne opady deszczu, a także burze.

również z gradem. W czasie burz suma opadów może wynieść od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy, a na południu województwa lokalnie może spaść nawet do 55 litrów wody. Maksymalnie na termometrach zobaczymy jutro 28 stopni.

0: O tej porze w Radiu Katowice sprawdzamy, co na drogach regionu, w studiu Anna Juśkiewicz.
1: Zacznę od dobrej informacji z Jaworzna. Zakończyły się prace związane z przebudową skrzyżowania krakowskiej z Apstorskich i Gwiaździstów z wjazdem na rondo. Od dziś odbywa się już po całym rondzie ruch bez problemów. Poinformował o tych w mediach społecznościowych prezydent Jaworzna Paweł Silbert. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje z kolei o rozpoczęciu zmian organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej 941 w Ustroniu. Zmiana polega na zamknięciu dla ruchu pojazdów wybranych tzw. przewiązek między jezdniami. Obejmuje rejon karczmy Swojskie Jadło oraz skrzyżowania z ulicami Zagajnik i z Cichą. Celem wprowadzenia nowej organizacji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na jednym z najbardziej obciążonych odcinków komunikacyjnych w Beskidzie Śląskich. W tych miejscach bowiem dochodziło do śmiertelnych wypadków. Z ustaleń policji wynikało, że likwidacja możliwości wykonywania manewrów zawracania i przejazdów przez jezdni w miejscach generujących sytuacje kolizyjne może ograniczyć ryzyko wypadków oraz usprawnić ruch. Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 272 tysiące brutto. Zakres pracy obejmuje wykonanie niezbędnych robót związanych z trwałym wprowadzeniem nowej organizacji ruchu, a droga wojewódzka 940 jest jedną główną trasą prowadzącą przez Ustroń w kierunku Wisły 941.
0: A teraz czas na Karolinę Michalik i skrót najważniejszych informacji.
2: Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie, poinformował dziś szef ESA Josef Aschenbacher. Premier Donald Tusk stwierdził, że Polska wiedzie prym, jeśli chodzi o inwestowanie w sektor kosmiczny i zagwarantował, że inne polskie miasta także będą korzystały z możliwości, jakie da centrum. O budowę Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej na swoim terenie ubiegały się m.in. Katowice. Żywiecka prokuratura rejonowa nadzoruje dochodzenie w sprawie znieważenia dwóch 11-letnich dziewczynek z Ukrainy, do którego doszło w sobotę w autobusie komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej. Podejrzewany o ten czyn 54-latek został już zatrzymany przez policję. Jak ustalił przewoźnik MZK Bielsko-Biała, agresorem okazał się ich pracownik przebywający obecnie na zwolnieniu lekarskim, z którym firma deklaruje zakończenie współpracy. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zachęca seniorów do powrotu na rynek pracy w ramach programu Aktywni bez Metryki, który oferuje wsparcie finansowe dla firm zatrudniających kobiety po 60 roku życia oraz mężczyzn powyżej 65 roku życia. Podstawowym warunkiem ubiegania się o pomoc jest rejestracja seniora w tamtejszym urzędzie. Południowy koncern węglowy uroczyście zakończył głębienie nowego szybu Grzegorz do poziomu 591 metrów w zakładzie górniczym Sobieski w Jaworznie. Warta 690 milionów złotych inwestycja sfinansowana z budżetu państwa ma znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa załogi oraz zabezpieczenia przyszłości kopalni, która zgodnie z umową społeczną ma funkcjonować do 2049 roku. Wydobycie z nowego obszaru ma ruszyć w czwartym kwartale przyszłego roku.

0: To teraz w Radiu Katowice, przystanek Katowice. To właśnie w stolicy województwa śląskiego działa Dom Aniołów Stróżów, a więc instytucja, która już od ponad 30 lat pomaga dzieciom z uboższych dzielnic i ich rodzinom we wszystkim. W nauce, w rozwijaniu pasji i rozwiązywaniu problemów zarówno finansowych, jak i emocjonalnych. Teraz najmłodsi z Domu Aniołów Stróżów jadą nad morze. Niektóre dzieci zobaczą je po raz pierwszy w życiu. Anioły tuż przed wyjazdem odwiedziła nasza reporterka Agnieszka Loch.
1: Mam nadzieję, że stroje kąpielowe są. Szczoteczki do zębów. Słuchajcie, bardzo, bardzo się cieszymy, że możemy was żegnać na taki wyjazd cudowny. Jedziecie nad morze.
2: Chciałam być, jechać nad morze, bo bardzo chciałam być w morzu i marzyłam jechać na obóz.
3: Jakie to morze jest?
2: Fajne i duże.
4: Obozy są solidne, jedzenie dobre, to się liczy.
3: Jedzenie jest ważne.
4: Tak, bardzo ważne. Szczególnie dla takich jedniaczków jak ja.
5: Zaciekawiona jestem.
3: A pierwszy raz jesteś?
5: Mhm. Pierwszy raz jadę.
3: A boisz się czegoś?
5: Nie, nic nie boję się.
6: Dzień dobry.
3: Będzie pani tęsknić za synem?
6: Bardzo, bardzo będę, bo pierwszy raz jedzie nad morze, nie? Nauka była, nauka. Dość tego, teraz wakacje, trzeba powiedzieć wakacje, trzeba odpoczywać, nie?
3: Ma pani zaufanie tu do aniołów?
6: Tak, mam. W porządku ludzie. Będzie pod dobrą opieką.
3: Pani też wypocznie trochę.
6: Tak, odpocznie. Zgadza się.
1: Po raz trzeci gościmy w ośrodku węglokoksu nad morzem w Rzeżynie, dzięki czemu mamy piękne miejsce z wyżywieniem, gdzie dzieci mogą odpocząć bliziutko plaży.
3: Prezes Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów, Monika Bajka.
1: To są drogie rzeczy. Taką mamy też misję od zawsze, od samego początku. Wspierania tych, których sytuacja życiowa jest trudna, materialna też jest trudna. Misja jest taka, żeby właśnie nie różnicować dzieci z uwagi na sytuację ekonomiczną. Stąd ciężka praca w pozyskaniu partnerów, sponsorów, darczyńców. Cały czas zresztą trwa zbiórka, do której się można dołączyć. Często jest tak, że w domach jest przecież więcej niż jedno dziecko, dwoje, troje, czasem czworo. No zupełnie nie byłoby możliwe dla nich, żeby mogli sfinansować takie wyjazdy, więc bardzo nam zależy, żeby dzieci miały taki beztroski czas i nie musiały się martwić, że znowu na coś ich nie stać.
7: Na chwilę obecną nie ma chyba lepszej instytucji niż anioły, żeby zajęły się dziećmi w czasie wakacji. Jak nie mają nic do roboty. Biegać tylko na basen i na boisko to trochę nie bardzo, nie? No a też, bądźmy szczerzy, no finansowo też nie za bardzo ludzie nie stoją wysoko, żeby dzieci same wysłać dzieci na jakikolwiek obóz czy cokolwiek.
3: Drogo jest w tym roku? Rozeznawał się pan?
7: No, masakrycznie drogo.
3: A tutaj jest okazja.
7: No właśnie. Jest okazja, nie są duże koszta i za każdym razem można zrobić halo, zadzwonić i się wszystkiego dowiedzie, co i jak, i z kim, i kiedy, i gdzie. I dzieciaki na pewno zadowolone wrócą.
3: Umiesz pływać?
4: Oczywiście. Pływam już od 8 lat, więc sprawa tutaj, karta pływacka nabyta.
3: Czyli jakby się coś działo, inni mogą na ciebie liczyć.
4: Tak, oczywiście. Miałam 6 ZDB, więc
8: jestem bardzo podekscytowany.
3: Co ciekawego się dzieje na takich obozach u was?
8: Mam dużo plastycznych aktywności sportowych. Różne rzeczy robimy. Co roku jest co innego, to zależy, co wychowawca wymyśli.
3: Wychowawca to Sandra?
8: Tak, tak, Sandra.
9: Mamy w tym roku takie hasło przewodnie, wyprawa po supermoce. Będziemy odkrywać potencjały dzieciaków.
3: Wychowawczyni Sandra Alińska.

0: wzmacniać każdego dnia.
1: Jakie to będą supermoce?
0: No to się okaże. Myślę, że dzieciaki to są, wiecie, potencjały dzieciaków, więc myślę, że ktoś się wykaże odwagą, ktoś mądrością, ktoś rozumem, ktoś roztropnością, więc będziemy poszukiwać tych zasobów.
1: Każdego roku z uśmiechem jedziesz kolejny raz. Dlaczego?
0: No dlatego, że można poznać dzieci, zobaczyć ich w ich codzienności. Tutaj mamy tylko kawałek tak naprawdę ich życia, gdy przychodzą do nas po szkole, a tam jesteśmy razem cały czas, 24 godziny na dobę, więc możemy się poznawać i też przez to jest mi łatwiej pomóc i zrozumieć dziecko.
2: Sandra mi w tym roku powiedziała, że mogę jechać, a to jest dużo wolnego poza domem, więc się zdecydowałem, żeby tam jechać.
1: Chciałeś się trochę oderwać.
2: Tak.
3: Syn tutaj chodzi już parę lat, także wiemy, że wszyscy wychowawcy są bardzo, że to są pewne osoby, że można na nich polegać, że na pewno nie będzie się nudził i że ten wyjazd dobrze mu zrobi. Nie będzie siedział w mieście całe wakacje, tylko spędzi trochę czasu nad morzem z rówieśnikami i z daleka od telefonów, komputerów. Właśnie bardzo dużo dają mu tutaj zajęcia w Aniołach. I jest to, on należy do placówki tej ulicznej, czyli dla tych dzieci właśnie, które nudzą się w domach, mogą przyjść tutaj, spędzić czas. Jest to świetna sprawa i naprawdę warta polecenia, bo no jest to świetne miejsce dla dzieci.
1: Chłopaki, wyjedziecie pierwszy raz nad morze, czy już któryś?
4: Pierwszy. Proszę, nie zamęczać mnie już.
1: Pytaniami. Jak się czujesz przed wyjazdem?
4: Bardzo dobrze.
1: Ciężka ta walizka?
4: Mega.
1: Czego się najbardziej obawiasz nad morzem?
4: Przed 22 alarm.
1: Z czego się najbardziej cieszysz?
4: Z tego, że tam w ogóle jadę.
1: A umiesz pływać?
4: Nie, niezbyt.
1: Emocje są duże?
4: Szczerze?
1: Tak.
4: No, tak, tak.
1: No. Życzę ci pięknej pogody.
4: Ja coś pani życzę.
1: Dziękuję bardzo.
5: Podopiecznym domu Aniołów Stróżów przed wyjazdem nad morze towarzyszyła nasza reporterka Agnieszka Locha. Ja dodam, że w tę działalność domu państwa...
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 13 lipca, godzina 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
7: Są ostrzeżenia przed ulewami i burzami. Wyjątkowo niebezpiecznie ma być tej nocy w wielu regionach kraju. Biennale sztuki w Wenecji ze wstrzymanym finansowaniem. Komisja Europejska miała zasilić imprezę 2 milionami euro. Unia Europejska i NATO potępiły Rosję za wieloletnie cyberataki. Odpowiedzią są sankcje. IMGW ostrzega przed ulewami i burzami. W najbliższych godzinach, szczególnie w nocy, niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą wystąpić na południu województwa lubelskiego, Podkarpacia, wschodniej części Małopolski, województwa świętokrzyskiego i południowej części Mazowsza oraz wschodniej części województwa łódzkiego.
8: Spodziewamy się bardzo intensywnych opadów deszczu o natężeniu ulewnym oraz nawalnym. Możliwe, że będą im towarzyszyć także burze z porywami wiatru do 60 km na godzinę. Sumy opadów mogą dochodzić nawet do 50, lokalnie do 70 mm na 12 godzin, co niestety może skutkować lokalnymi podtopieniami i zalaniami.
7: Ostrzegała Anna Gryczman z IMGW. Niebezpieczne burze mogą pojawić się także jutro po południu. Komisja Europejska wstrzymuje finansowanie Biennale Sztuki w Wenecji. To reakcja na zaproszenie w tym roku rosyjskich artystów i otwarcie rosyjskiego pawilonu. Od lutego 2022 roku, czyli od napaści na Ukrainę, rosyjski pawilon na Międzynarodowej Wystawie Sztuki był zamknięty. Unijne dofinansowanie wynosiło około 2 milionów euro. Biennale w Wenecji to jedno z najbardziej znanych i najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie. Jeszcze doniesienia z Brukseli. Unia Europejska i NATO potępiły Rosję za wieloletnie cyberataki wymierzone w kraje Zachodu, w tym w Polskę. W reakcji unijne kraje nałożyły sankcje na 9 osób i 4 organizacje za ataki na administracje rządowe, placówki dyplomatyczne, a także infrastrukturę krytyczną w sektorze obronnym i energetycznym. Kwatera główna NATO i szefowa unijnej dyplomacji w imieniu całej 27 opublikowały oświadczenia w tej sprawie.
9: Szefowa unijnej dyplomacji wzięła na celownik 16 Centrum Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, które kontroluje wiele grup, na przykład jedną z najgroźniejszych grup cyberszpiegowskich na świecie, Turla. Kaja Kallas napisała, że wśród 9 krajów zaatakowanych przez specjalną jednostkę rosyjskiej służby bezpieczeństwa była Polska. Ostatnio w Polsce 16 Centrum przeprowadziło operacje sabotażowe, by zakłócić funkcjonowanie infrastruktury krytycznej, w tym elektrociepłowni, podkreśliła szefowa unijnej dyplomacji. Unia Europejska wraz z NATO zapowiedziała kolejne sankcje, a dziś na czarną listę trafiły, oprócz hakerów, także rosyjskie firmy przeprowadzające cyberataki i ataki hybrydowe, jak Medialand, jej firma siostrzana, czy firma Impuls, powiązana z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU. Beata Płomecka, Polskie Radio.

0: Bruksela.
1: Nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie. Według ekspertów oznacza to, że Polska staje się liderem regionu w sektorze technologii kosmicznych. Jak mówił w Zapraszamy do Trójki ekspert branży kosmicznej Łukasz Wilczyński, będzie to pierwszy tego typu ośrodek w Europie.

0: To jest jedyny taki ośrodek w naszym regionie, co też pokazuje miejsce Polski na tej mapie kosmicznej Europy. Polskie instrumenty, polska technologia jest obecna zarówno na orbicie oczywiście, jest obecna w tych misjach tak zwanego głębokiego kosmosu, bo nasze technologie nawet badają Słońce.
1: Jednym z celów nowego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie jest budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego. Polska i ESA podpisały list intencyjny w sprawie lokalnej siedziby w zeszłym roku. Po raz pierwszy od lat do Poddębic w Łódzkiem mogą wrócić kolejowe połączenia pasażerskie. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku do miasta dojadą pociągi z Łodzi. Nowe połączenia planuje uruchomić Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Pociągi mają kursować z Łodzi do Zduńskiej Woli, a następnie przez Szadek, historyczną magistralę węglową do Poddębic. Na razie mieszkańcy miasta i okolic korzystają głównie z busów albo własnych samochodów.
2: Bardzo potrzebujemy komunikacji PKP, no nie wszyscy mają samochody.
3: Ja tu mieszkam 50 lat i tu zawsze były pociągi przyspieszone, wsiadałem, jechałem do Bydgoszczy, w Bydgoszczy łapałem Kołobrzeg.
4: Był kontakt naprawdę bardzo dobry, miło to wspominam, wszędzie można było dojechać.
1: Pociągi pasażerskie zniknęły z Poddębic kilkanaście lat temu. Nowe składy miałyby się pojawić w grudniu.
5: Klimat.
1: W znacznej części Polski mimo opadów utrzymuje się susza hydrologiczna. Jest tak niemal w całej wschodniej połowie kraju, w tym w dorzeczu Wisły, Narwi i Bugu. Mniej problemów jest na północy. W większości Polski dobra jakość powietrza, na północy przeważnie bardzo dobra. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 18.05, sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski.
8: Wszystko w świecie sportu toczy się ciągle w cieniu mundialu, nawet zakończony wczoraj Wimbledon. Po nim Iga Świątek, ósma w najnowszym notowaniu rankingu WTA, spadła z pozycji trzeciej. Niedobrą pasę notuje również Jan Zieliński. Tym razem odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP w Bastad, ekskluzywnym bałtyckim szwedzkim kurorcie. Mówimy oczywiście o rywalizacji deblowej. Jan w parze z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem przegrał w trzech setach z Włochami Pellegrino i Vavasorim. Wracamy do wspomnianego mundialu. Jutro i pojutrze półfinały. Najpierw w akcji zobaczymy Francuzów i Hiszpanów, potem Argentyńczyków i Anglików. Nasz były reprezentacyjny bramkarz Jerzy Dudek uważa, że ewentualną porażkę na tym etapie turnieju powinni znieść najlepiej fani Albicelestes.
9: Argentyna przepycha te swoje mecze. Też jest obrońcą tytułu. Zdobyła te mistrzostwo świata 4 lata temu. Oczywiście każdy chce się zapisać w historii, że to jest niepowtarzalna szansa, ale chyba miał tutaj wybierać zespoły, które odpadną i które mogą otrzymać jakąś taką najmniejszą ilość krytyki, to będzie to Argentyna, która zadawala swoich kibiców już od wielu lat. I taki turniej, jakby odpadli w półfinale z Anglią po jakimś dobrym meczu, to chyba każdy kibic jest w stanie to przebaczyć.
8: No, ciekawe, śmiem wątpić. W każdym razie mówił Jerzy Dudek, obydwa półfinały zaplanowane na godzinę 21. Chorwaci, jak pamiętamy, skrzywdzeni przez sędziów odpadli z Portugalią w 1/8 finału. Od dziś mają nowego, właściwie to nowego starego selekcjonera. Slaven Bilić pełnił już tę funkcję w latach 2006-12. Teraz zastąpił Zlatko Dalicia, pracującego z kadrą długo, aż 9 lat i z niebagatelnymi sukcesami. Na Mistrzostwach Świata 8 lat temu jego ekipa zajęła drugie, 4 lata temu trzecie miejsce. U nas selekcjoner z takimi osiągnięciami miałby budowane pomniki, ale niestety u nas takich osiągnięć w futbolu nie będzie. Sport wróci na naszą antenę po 21.
7: Na zachodzie kraju jeszcze nawet 28 stopni. Najcieplej w okolicach Zielonej Góry czy Wrocławia. W Warszawie i Lublinie 25 stopni, w Krakowie 23, w Gdańsku 17 kresek powyżej zera, rzecz jasna. Pada lub będzie padać na wschodzie, w Białymstoku, w Chełmie, a niedługo też w Radomiu czy Częstochowie. Uwaga na burze z gradem.
10: Trójka.

0: Minęła właśnie 19. W Katowicach nie będzie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Za godzinę ma zostać całkowicie wstrzymany ruch kolejowy na szlaku pomiędzy Rudą, Chebziem a Zabrzem. Cieszyński Urząd Pracy zachęca osoby starsze do aktywności zawodowej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie, poinformował dziś szef ESA Josef Aschbacher. Katowice również ubiegały się o budowę centrum na swoim terenie. Przedstawiliśmy najlepszy projekt ze wszystkich, stwierdził przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Leszek Pietraszek.
2: Uważam, że przygotowaliśmy najlepszą ofertę spośród wszystkich, które zostały złożone, natomiast i rząd, i kierownictwo ESA miało prawo wybrać inaczej, więc my tutaj trzymamy kciuki, gratulujemy, ale absolutnie nie uważamy tego za porażkę. Samo przygotowanie tej oferty, uruchomienie tej dyskusji już jest dużą zaletą, jest przestrzeń do tego, żeby z ESA współpracować. Cały czas mamy na stole Centrum Technologii Kosmicznych na terenie byłej kopalni Wujek.
0: Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że Polski Fundusz Rozwoju na finansowanie projektów z sektora kosmicznego uruchomił 500 milionów złotych. Polska jest pierwszym krajem wschodniej flanki Unii Europejskiej, na terenie którego powstanie Centrum ESA. Za godzinę ma zostać całkowicie wstrzymany ruch kolejowy na szlaku pomiędzy Rudą, Chebziem a Zabrzem. Powodem są prace związane z budową odcinka trasy NS od ulicy Magazynowej do ulicy Piastowskiej, która wkracza w kolejny etap, wyjaśniła rzeczniczka Rudzkiego Ratusza Agnieszka Piekosz-Hałczyńska.
3: Wykonawca inwestycji przygotowuje się do przekroczenia linii kolejowej relacji 137 nowy wiadukt zostanie nasunięty w miejsce docelowe. W związku z tym do 30 lipca przez Rudę Śląską nie będą kursować pociągi relacji Katowice-Gliwice, a koleje śląskie uruchomią zastępczą komunikację autobusową.
0: Do końca miesiąca wszystkie pociągi linii S1 kolei śląskich relacji Częstochowa-Gliwice będą kursować objazdem przez Bytom. Pociągi dalekobieżne także zostaną skierowane na trasy alternatywne. W tym czasie zawieszone będzie kursowanie linii S18 pomiędzy Gliwicami a Bytomiem, a bieg pociągów jeżdżących na co dzień do Chorzowa Batorego z Lublińca czy Częstochowy zostanie skrócony do Bytomia. Szczegółowe informacje i aktualne rozkłady jazdy dostępne są m.in. na stronach internetowych Kolei Śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Cieszyński Urząd Pracy zachęca osoby starsze do aktywności zawodowej. W ramach programu Aktywni bez metryki pracodawcy mogą dostać dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie kobiet po 60 albo mężczyzn po 65 roku życia. Jak powiedziała dyrektorka cieszyńskiej placówki Anna Stefaniak-Bacza, warunkiem jest rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy.
4: Wystarczy być jako osoba poszukująca pracy. Pracodawca musi mieć chęć zatrudnienia takiej osoby. No i wystarczy, że spotkają się dwie strony, a my jako pośrednicy, czyli urząd, który może współfinansować wynagrodzenie tych osób. No bardzo bylibyśmy zadowoleni, gdyby to się udało, żeby pokazać, że jest to możliwe.
0: Pracodawca może otrzymać dopłatę maksymalnie do połowy minimalnego wynagrodzenia. Program obejmuje też poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Urząd podkreśla, że środki są, ale zainteresowanie naborem pozostaje na razie umiarkowane. Niemal 140 mieszkań wybudowanych w Będzinie w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego czeka na nowych lokatorów. Dziś ruszył nabór wniosków o ich najem. Wiodącym kryterium naboru jest wysokość średniego miesięcznego dochodu. Ponadto osoba ubiegająca się o takie mieszkanie nie może posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w mieście. Dodatkowe punkty w naborze otrzymają m.in. rodziny z dziećmi, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, a także na stałe zameldowani mieszkańcy Będzina. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenia małe i umiarkowane, po północy stopniowo wzrastające do dużego. Wieczorem na północy i w centrum zanikające przelotne opady deszczu, po opadach miejscami silne zamglenia, lokalnie możliwe krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 14 do 17 stopni Celsjusza.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 lipca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ponownego wystąpienia o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry nie wyklucza prokuratura. Sprawa lekarza milionera z Braniewa pod lupą śledczych w placówce dochodziło też.

0: do innych nieprawidłowości. Szefowie unijnych MSZ-ów potępili MKOL za dopuszczenie Rosji do sportowej rywalizacji. Prokuratura nie wyklucza, że ponownie wystąpi o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Najpierw śledczy czekają jednak na pisemne uzasadnienie wyroku. Dzisiaj sąd nie zgodził się na wydanie ENA. Powodem jest fakt, że Zbigniew Ziobro przebywa poza Unią Europejską. Sprawę komentowali goście Pulsu Trójki. Jak mówiła posłanka Unii Centrum Ewa Szymanowska, ta decyzja sądu jest dowodem na jego niezależność.
1: No, trzeba uznać wyroki, więc ja nie będę tego kwestionować, natomiast jestem osobiście rozczarowana, bo jednak minister Ziobro może się pokazać na terenie Unii Europejskiej i wtedy taki nakaz nie będzie działał. Natomiast z wyrokami sądów się nie dyskutuje.
0: Zdaniem posła PiS Janusza Cieszyńskiego decyzja sądu była w tym przypadku czystą formalnością.
2: Skoro Zbigniewa Ziobry nie ma w Unii Europejskiej, no to nie zaszły przesłanki do tego, żeby go wydać, no to jest jakby oczywiste oczywistości. To jest kolejny dzień, kiedy tutaj rządzący chcą budować tematy zastępcze.
0: Śledczy chcą postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nieprawidłowym wydawaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura bada sprawę lekarza z Braniewa, który w rok miał zarobić 1 800 000 zł. W dokumentach wykazywano, że pracował w kilku miejscach. Sprawę śledczym zgłosiły nowe władze Centrum Medycznego.
3: Najbardziej bulwersujący jest fakt, że narażano bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów, ale również współpracowników pana doktora. Wykonywał on rzekomo pracę w kilku miejscach jednocześnie w ciągu tej samej jednej godziny, a tych godzin było, jak zdążyliśmy się naliczyć, 72 na dobę, także nie był w stanie być w tych wszystkich miejscach, które wykazywał jednocześnie. Pacjenci czekali w przychodni, bo pan doktor był na karetce, pacjenci czekali na oddziale ratunkowym, bo też doktora nie było.
0: Mówiła przewodnicząca Rady Nadzorczej Szpitala Monika Trzcińska. Według wstępnych wyliczeń placówka mogła stracić blisko 4 miliony złotych. To nie jedyne postępowanie dotyczące braniewskiego szpitala. Śledczy badają również sprawę pielęgniarki, która jest podejrzana o fałszowanie dokumentacji, aby zdobyć oksykodon. To lek przeciwbólowy z grupy opioidów. Unia Europejska ostro o decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i dopuszczeniu sportowców z Rosji do rywalizacji. Ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów potępili MKOL za zniesienie zakazu nałożonego po napaści Rosji na Ukrainę. Ta sprawa była jednym z tematów ministerialnej narady w Brukseli.
4: Szefowa unijnej dyplomacji mówiła po spotkaniu, że Europa powinna nie tylko ograniczać zdolności Rosji do prowadzenia wojny, ale też protestować przeciwko przechodzeniu nad agresją do porządku dziennego. Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego jest oderwana od rzeczywistości. Kaja Kallas zwróciła uwagę, że ta decyzja zbiega się w czasie z nasileniem przez Rosję ataków na ukraińskich cywilów. Wygląda więc na to, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski nagradza takie ataki. Unia Europejska uważa, że sprawa przywrócenia rosyjskich sportowców do międzynarodowej rywalizacji nie powinna być rozpatrywana do czasu zakończenia wojny przez Rosję i podpisania porozumienia pokojowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Jadą wzdłuż zachodniej granicy kraju z czeskiego Liberca do Gdańska, aby promować akcję leczenia 4-letniego Szymona Zelenta z Rudy Huty, który choruje na dystrofię mięśniową. Chłopiec pilnie potrzebuje terapii genowej za 15 milionów złotych.
5: Mają zamiar pokonać ponad 1000 km w 10 dni. Średnio przejeżdżają 100 km dziennie. Są odpowiednio oznakowani, by wzbudzać jak największe zainteresowanie, przyznaje jeden z pomysłodawców akcji, Krzysztof Dąbrowski.
6: My mamy tak, oznakowane rowery, bo mamy flagi takie z kodem QR, ze zdjęciem Szymka. Na sakwach mamy poprzyklejane naklejki tak samo. Mamy koszulki, mamy czapki.
5: Na leczenie chłopca potrzeba 15 milionów złotych. Decyzja o zorganizowaniu przez dwóch hełmian akcji zapadła spontanicznie. Każdy, kto chce wspomóc Szymona, może to zrobić poprzez zbiórkę Na się pomaga. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
0: Dystrofia mięśniowa to poważna i rzadka choroba genetyczna, która z czasem się pogarsza, prowadząc do osłabienia i zaniku mięśni. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wieczór przeważnie pochmurny, ale ciepły. Teraz najcieplej w Poznaniu 28 stopni, najchłodniej w Elblągu 15. W nocy minimalnie od 13 do 17. Na wschodzie kraju możliwe silne opady deszczu i burze.
8: Autopromocja.

0: Dzisiaj przyjechaliśmy do koła naukowego, które jest z dziedziny fizyki, ale czy dużo takich kół naukowych jest w Waszej szkole?
1: Dzień dobry. Zespół Szkół Łączności w Gliwicach jest szkołą, w której działa bardzo dużo kół naukowych. Natomiast najbardziej takimi prężnymi jest koło Astrolab, którą działalność dzisiaj właśnie zaprezentują w postaci...
0: A w jaki sposób właśnie?
1: Tak, w postaci wypuszczenia balonu do stratosfery. Mamy również koło naukowe programistyczno-robotyczne, gdzie uczniowie nie tylko programują roboty, programują wszelkiego rodzaju drony, ale też uczestniczą w różnych konkursach i takich akcjach, gdzie mogą pochwalić się swoją wiedzą, między innymi pilotażu dronów, a ostatnio właśnie została wzbogacona o drony duże, kilkanaście dronów dużych i tak zwanych małych edukacyjnych. Mamy również koło Logi Ludki, jest to koło logistyczne, które skupia się głównie w swojej działalności na takich zasadach dotyczących logistyki szeroko rozumianej.
0: Jestem ciekawy, czy uczniowie w tych szkołach zostają z tym wszystkim sami się prowadzą, czy mają jakichś opiekunów i osoby, które wskazują im ten kierunek działań?
1: Oczywiście każde koło ma swojego opiekuna. Bardzo często są to założyciele kół. I tak jak dzisiaj tu Państwo zobaczycie, Astrolab jest pod nadzorem pani opiekun Małgorzaty Stobińskiej, która oprócz tego, że jest opiekunem koła naukowego, jest również nauczycielem fizyki w zespole szkół.
0: I czy ona wpadła na pomysł tego balonu?
1: Również młodzież, która jest członkiem koła Astrolab, zaplanowali to jeszcze we wrześniu w ramach planu swojej działalności, gdzie systematycznie i skrupulatnie podchodzili, planowali całe działania aż do dzisiejszego dnia.
0: Panowie, z ciekawości, czemu macie na sobie te białe rękawiczki?
2: Aby nie zanieczyścić gumy balonowej na balonie.
0: Co by to spowodowało, gdyby się zanieczyściła?
3: Całkowite przerwanie operacji.
0: Dlaczego?
3: Bo balon pęknie.
4: Tak, ponieważ balon mógłby pęknąć przedwcześnie.
5: No. Rękawiczki używamy głównie po to, żeby nie zanieczyścić powłoki balonowej, ze względu na to, że tłuszcz i brud, który zostaje na rękach i osadziłby się na tej powłoce pod wpływem silnego promieniowania ultrafioletowego, które tam mamy powyżej warstwy ozonowej, on po prostu by bardzo szybko zdegradował powłokę i spowodował pęknięcie w tym miejscu.
0: A czy jakieś czynniki zewnętrzne, nie chcę mówić jakoś abstrakcyjnie, że ptaki, ale właśnie jakieś zanieczyszczenia w powietrzu, czy inne obiekty latające mogą zaszkodzić balonowi?
5: No, wszystko, co wejdzie w kontakt z powłoką, może zaszkodzić balonowi, ale to jest kwestia tego typu, że na tych wysokościach to raczej ptaki nie operują.
0: A czy często zdarza się, że balony z jakiegoś powodu nie dolatują do swojego celu?
5: Znaczy one zawsze gdzieś dolatują, jedyna droga stamtąd jest w dół, więc one dolatują do celu. Pytanie, czy zostaną odzyskane zgodnie z planem, bo mogą się zdarzyć różne rzeczy, na przykład lądowanie gdzieś w bardzo trudno dostępnym terenie, albo w środku jakiegoś akwenu wodnego, ewentualnie na przykład w środku kopalni Bełchatów i takie rzeczy się również zdarzały.
0: A na ile skutecznie można określić strefę lądowania takiego balonu?
5: Trochę to zależy od pogody, ale modele matematyczne, których używam, są na tyle precyzyjne, że tam w promieniu 20-30 km jesteśmy w stanie określić miejsce lądowania balonu.
6: Reszta ładunku, żeby ten ładunek najcenniejszy opadł na ziemię. Później jest takie urządzenie zwane rozwijakiem. Tam jest 40 metrów sznurka. I w momencie, gdybyśmy mieli tutaj te 40 metrów sznurka, zanim by ten balon wystartował, na pewno by się zahaczył gdzieś o coś. Więc to się będzie rozwijało w trakcie lotu. Więc ten sznurek się będzie wydłużał. No będzie wyglądało tak, jakby ten ładunek się nie chciał unosić, a balon leci do góry. Tak ma być.
0: Prowadzi Pani koło naukowe fizyczne, zgadza się?
7: Zgadza się.
0: To skąd pomysł na balon, dokończy Pani?
7: Balon stratosferyczny.
0: Stratosferyczny. I skąd pomysł, żeby właśnie taki projekt zrealizować i czemu ten balon służy?
7: Chodzi o zainteresowania uczniów. Stworzyliśmy koło naukowe Astrolab, które zajmuje się głównie astronomią. Tutaj są uczniowie, którzy są właśnie zainteresowani badaniem tego, co się dzieje nad Ziemią, ale mamy również po prostu taką naszą jednostkę jako interdyscyplinarne koło, czyli mamy troszkę i programowania, i elektroniki, i różnych ciekawych rzeczy.
0: To przejdźmy do tego, do czego ten balon służy.
7: Balon, stworzyliśmy cały moduł elektroniczny, który bada różne właściwości atmosfery, ale także mamy trochę biologii, czyli nasiona, które będziemy później porównywać z tymi, które zostały na Ziemi, czy też nam wykiełkują. Badamy również pleśń, ponieważ chcemy zobaczyć, czy przetrwa takie warunki, będziemy ją później po prostu hodować jeszcze raz. Także mamy piankę marshmallow, pianka, którą nagrywamy na kamerze i chcemy sprawdzić, jak ona będzie się zachowywać przy zmianie ciśnienia. Więc tych doświadczeń mamy dużo, również mamy klisze fotograficzne, które będą łapać te cząstki, które są właśnie w tej przestrzeni.
0: Zacznijmy sobie od tych danych, które chcecie zebrać. Dane atmosferyczne, ale chodzi tutaj o pogodę, zmienność tej pogody, zmienność atmosfery.
7: Tak, przede wszystkim temperatura. Prawdopodobnie może zejść nawet do minus 70 stopni, więc mamy zbudowany przez uczniów moduł, żeby to zbadać. Mamy czujnik ozonu, to jest wszystko na systemie Arduino, więc musieliśmy wyprowadzić te dwa czujniki troszkę w taką część kapsuły, której mamy dostęp do powietrza, które znajduje się na zewnątrz, żeby po prostu był przepływ. Mamy tam również magnetometr, mamy też żyroskop i mamy coś ciekawego, czyli licznik Geigera. Licznik Geigera, który będzie nam mierzyć poziom promieniowania, który jest tutaj na Ziemi zupełnie inny niż tam w stratosferze, którą będziemy po prostu badać.
0: Jeśli chodzi o te wszystkie ziarna, pianki, czy ktoś już wcześniej wysłał je w niebo? Macie wiedzę, co się z nimi stanie, czy faktycznie jest to jakiś nowatorski eksperyment?
7: Raczej nie słyszeliśmy, żeby ktoś wysyłał pianki. Mamy również jeszcze macze, co jest też ciekawostką. Zaraz jeszcze o niej opowiem. Natomiast jeżeli chodzi o pianki, no szukaliśmy w internecie, ale nie znaleźliśmy, przy czym nie jest to takie do końca sprawdzone, bo po prostu nikt tego nie wrzucił do internetu, ale może gdzieś ktoś to badał.
0: A jakie są teorie?
7: Zwiększy się przy tej zmianie ciśnienia i później najprawdopodobniej po prostu tak się spłaszczy.
0: O.
7: No, więc zobaczymy.
0: Ale będzie cały czas jadalna.
7: Zobaczymy jak przyleci. Natomiast badamy jeszcze maczę. Zobaczymy, co się z nią stanie. Czy ściemnieje, czy zostanie takiego samego koloru, czy zmieni trochę strukturę, jeżeli chodzi o to, że będzie przebywać w takich warunkach.
0: Co musieliście zrealizować, aby ten lot balonem mógł się odbyć?
7: Przede wszystkim musieliśmy mieć pomysł. Na początku zebrała mi się bardzo fajna grupa uczniów, którzy są zainteresowani fizyką, są zainteresowani astronomią i uczniowie wpadli na pomysł, że fajnie by było po prostu zrobić taki większy projekt, którym możemy połączyć i programowanie, i elektronikę, i też mamy chłopaków, którzy zajmują się TikTokiem, więc tutaj ten pomysł był, urósł gdzieś tak pół roku temu. Same przygotowania zajęły również pół roku, bo sama budowa modułu to było dobrych 3 miesiące.
0: W jaki sposób się moduł buduje?
7: To jest system Arduino i tutaj musieliśmy wszystkie czujniki po prostu dołączać, programować, chłopaki się tym zajmowali, elektronicy na szkole po prostu lutowali, układali płytki i potem robiliśmy jeszcze taką obudowę w druku 3D,

0: w szkole, więc tych osób, które brały w tym udział, było naprawdę dużo. Tak samo pozostałe doświadczenie wymyślali uczniowie, tak jak pianki, tak jak macze, tak jak nasiona, czyli to była taka wspólna praca, pomysłowość. No i tutaj również promocja tą, którą część z koła, bo mamy po prostu, nasze koło jest podzielone na różne działy. Chłopaki z PR-u zajmowali się tym, żeby to promować, czyli mieliśmy promocję w szkole, chodziliśmy z piankami, żeby opowiadać o tym, co się będzie działo, żeby też popularyzować naukę wśród uczniów. Uczniowie też są bardzo zainteresowani, przychodzą, pytają się, jak to działa, mają tutaj kontakt z chłopakami z koła, więc tutaj naprawdę, naprawdę fajnie, że ta popularyzacja nauki jest w takiej formie.
1: To proszę o komentarz, co się wydarzyło, że poleciał sam balon?
2: No nie, sam balon nie poleciał. Balon poleciał z częścią elektroniki śledzącej, także trackery mamy, wiemy, gdzie balony jest. Niestety kapsuła w związku z awarią sznurka, który łączył kapsułę z balonem, został przerwany. No, prawdopodobnie, no, trudno powiedzieć w tej chwili, z jakiej przyczyny. No i tyle. Jedziemy gonić balon, jedziemy go szukać i będziemy mieli fajne wyniki z misji, będziemy wiedzieli, jak tam się przygotować do kolejnej misji, bo tu młodzież czeka na to, żeby zrobić już kolejną misję, bo to pewnie jedna z pierwszych.
1: Wiemy już, że sznurek został przerwany, że kapsuła została. Co z tymi wszystkimi badaniami?
0: Będziemy puszczać jeszcze raz balon, natomiast tutaj ze względów bezpieczeństwa był puszczony z helem, który jest dosyć kosztowny. Więc kapsuła poleci innym balonem, natomiast będziemy go napełniać wodorem i to będzie w miejscu takim, na przykład na jakimś polu, żeby nie było to zagrażające.
1: Hel jest bezpieczniejszy, to tak. Jaki jest problem z wodorem?
0: Problem z wodorem jest taki, że jest wysokowybuchowy i nie można go, nie powinno się go używać po prostu
1: w terenach zabudowanych.
0: Więc ze względu bezpieczeństwa po prostu weźmiemy i puścimy jeszcze raz ładunek, ale tym razem po prostu z wodorem.
1: A same koszta balonu, czy to jest duża strata?
0: Sam balon, to znaczy tutaj nie możemy mówić o stratach, bo odzyskamy ten tracker, tylko więc ten balon jest tutaj kosztem, natomiast no wiadomo, że hel jest dosyć kosztownym gazem, samo jego wydobywanie jest po prostu bardzo kosztowne.
1: Są z nami uczniowie, którzy w ramach koła naukowego Astrolab, zgadza się, budowali tę kapsułę. Nie będę udawać, że wiem, czym jest to, czym się zajmujecie, więc sami opowiedzcie, jaki był wasz udział.
3: Ja robiłem moduł do właśnie tego balonu. Miał on mierzyć prędkość kątową, pole magnetyczne, gęstość ozonu oraz temperaturę zewnętrzną oraz wewnętrzną. No, niestety balon nie poleciał z kapsułą, ale...
1: Ale lot ma być jeszcze we wrześniu, więc wasza praca nie poszła na marne. Jeszcze podążę, powiedz mi, czy to, co stworzyłeś, czy to było trudne zadanie?
3: Było to odrobinkę wymagające, gdyż jest to zasilane za pomocą Arduino Nano oraz Raspberry Pi Pico, które są dość małe i mają dość ograniczony zasób pamięci, więc było to dość wymagające, żeby to zaprogramować.
4: Ja zajmowałem się razem z resztą uczestników koła przygotowaniem ładunku, który miał na pokładzie wiele nasion, macze, zalążki astrograficzne.
5: No i jeszcze była pianka.
4: No, mieliśmy jeszcze również piankę marshmallow i na nich testujemy warunki atmosferyczne oraz promieniowania i inne przeróżne rzeczy, które się dzieją z takim balonem w trakcie takiego lotu.
1: A skąd wybór właśnie tych nasion i innych rzeczy?
4: No to tak, nasiona zdecydowanie

0: Zastanawialiśmy się dlatego, ponieważ kwiaty mają różne kolory i w ogóle rośliny różnie rosną w zależności od rzeczy, które się dzieją jeszcze w stanie, kiedy są w nasieniu, więc takie warunki, jakie doświadcza takie nasiono przy locie, mogą wpłynąć na rozwój. I mamy też próbkę kontrolną na ziemi tych samych nasion i możemy dzięki temu dowiedzieć się, jak takie, nazwijmy to, przygody wpływają na ich rozwój. Mamy też na przykład macze. Macze wysyłamy dlatego, ponieważ jeszcze nikt nie wysłał tego na tak dużą wysokość, a chcielibyśmy być właśnie takimi pionierami w tej dziedzinie wysyłania maczy i testowania, czy na przykład coś tam zachodzi, ponieważ macza ma na przykład taką właściwość, że przy odpowiednich warunkach może zrobić się czerwona. Wysyłamy również zalążki pleśni, które rozwijają się, no bo pleśń cały czas rośnie i potem będziemy wykonywać wymazy z tej pleśni na płytkach i ją rozwijać i zobaczyć.
1: A macie jakieś teorie, co się z tym wszystkim stanie?
0: No, mamy różne podejrzenia. Na przykład z nasionami mamy takie podejrzenie, że mogą one być mniejsze, ale za to mogą mieć większe płatki, ale no to się przetestuje tak naprawdę, kiedy one wrócą, ponieważ nie, właśnie dlatego to testujemy. Jest to taka okazja, którą niewiele osób ma, żeby właśnie doświadczać tych eksperymentów na własną rękę. Na przykład dobrym przykładem czegoś, co wiemy, jaki powinien być wynik, ale jaki będzie wynik, jeszcze nie wiemy, ponieważ to będzie za każdym razem inny wynik, to są klisze fotograficzne. Na wysokości tych 30 km jest bardzo dużo promieniowania kosmicznego, szczególnie promienie alfa, które przy kontakcie z kliszą fotograficzną zostawiają bardzo ciekawe artefakty na kliszy, takie kropki. No i wiemy, że coś takie zjawisko zachodzi.
1: I to są puste klisze do aparatów analogowych, tak?
0: Dokładnie tak. I na nich zostanie ślad właśnie promieniowania kosmicznego, które tak naprawdę jest echem jakichś wydarzeń daleko gdzieś w kosmosie i ono przechodzi do tych kliszy, tam zostawia ślad i my go możemy odczytać.
1: A jak czujecie się z tym, no nie bójmy się tego słowa, lekkim niepowodzeniem, jakim był lot samego balonu?
0: Czy to niepowodzenie, to jest ciężki temat, bo na przykład mamy na naszym Facebooku szkoły, został umieszczony link do śledzenia balonu w czasie rzeczywistym i balon urwał się, nazwijmy to, w połowie, co znaczy, że poleciała z nim spadochron oraz telemetria. Telemetria pozwala określić, gdzie jest balon, jak podróżuje, czyli te wszystkie informacje o samym locie. Nie przeprowadzimy niestety żadnych eksperymentów na samym balonie, aczkolwiek możemy je przeprowadzić również we wrześniu, bo jest planowana powtórka lotu. A takie dane dotyczące samego przemieszczania się balonu zbierzemy i możemy je przeanalizować.
1: A wy jak się czujecie?
2: Cóż, no mi jest niesmiernie trochę szkoda, ale jeżeli się ma powtórzyć we wrześniu, to nie mogę się doczekać.
1: W końcu, no balon chyba nie był waszą pracą, to znaczy ktoś inny zajmował się tą częścią techniczną, a wy głównie przygotowywaliście te doświadczenia, które zostały z nami na Ziemi.
3: Tak, balon był kupiony przez pana Brolla, jak sam stwierdził, kosztowało go to trochę pieniędzy, tak samo jak hel niezbędny do wypuszczenia rzeczonego balonu.
1: A wiecie, jaki jest koszt tych rzeczy?
3: Razem to było 1400 zł.
1: Pani dyrektor, zdarzyła się taka sytuacja, że balon poleciał, a ta skrzynka z tymi wszystkimi eksperymentami została. Czy można powiedzieć, że było to niepowodzenie?
4: Ja myślę, że to był sukces, bo był to lot pilotażowy. Na drugi zapraszamy serdecznie we wrześniu. Będzie to już lot udany, gdzie kapsuła ze całym sprzętem, z oprzyrządowaniem służącym do pomiarów poleci razem z balonem. Udało się ze względu na to, że oczywiście wszystkie czujniki, które miały wpływ na lot balonu, wyleciały z balonem. Natomiast młodzież wraz z opiekunami pojechała pod żywiec w celu właśnie znalezienia później balonu.

0: Minęła 20. Przeszukano gruzowisko po zawaleniu się części budynku na terenie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Częstochowie. Nie ma poszkodowanych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami dla województwa śląskiego. Uniwersytet Śląski podsumował zamkniętą już rekrutację na studia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Nie ma poszkodowanych w wyniku zawalenia się części budynku znajdującego się na terenie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Taką informację przekazał Radiu Katowice dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Ratownicy przeszukiwali miejsce zdarzenia, aby wykluczyć obecność ludzi pod gruzami. Trwa ustalanie okoliczności zawalenia się fragmentu budynku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami dla województwa śląskiego, które będzie obowiązywać od jutrzejszego poranka przez dobę. Trudne warunki atmosferyczne mogą wystąpić na południu województwa, gdzie dla powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego ogłoszono drugi stopień ostrzeżenia. W tych rejonach nawałnicom mogą towarzyszyć bardzo intensywne opady od 35 do nawet 55 mm oraz niebezpieczne porywy wiatru osiągające od 85 do 115 km na godzinę, a także miejscowe opady gradu.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Zabrzeńscy radni nie decydowali o wprowadzeniu strefy płatnego parkowania na terenie miasta. Ich decyzją punkt został wycofany z porządku obrad.
2: Jest to na wniosek komisji. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za? Głosujemy w systemie e-sesja i poprzez podniesienie ręki. 23 radnych jest za, nikt nie był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
0: O planach wprowadzenia płatnej strefy urząd poinformował na początku ubiegłego tygodnia. To element realizacji programu postępowania ostrożnościowego przyjętego przez Radę Miasta w 2024 roku. Nie wiadomo, kiedy temat wróci na sesję Rady Miasta. Uniwersytet Śląski podsumował zamkniętą już rekrutację na studia. Udział wzięło w niej 14 496 osób. Każda z nich mogła aplikować na kilka kierunków jednocześnie, co przełożyło się na 25 000 zapisów. Największą popularnością pod względem liczby chętnych na jedno miejsce cieszy się reżyseria, gdzie o jeden indeks rywalizuje prawie 20 osób. Pierwsze wyniki postępowań kwalifikacyjnych Uniwersytet Śląski ogłosi 17 lipca. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie zróżnicowane, od małego po duże, bez opadów. Temperatura minimalna od 13 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura może złożyć kolejny wniosek o europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Już za tydzień zaczną obowiązywać ułatwienia w korzystaniu z programu Czyste Powietrze. Węgierski parlament przyjął poprawkę konstytucji z kancelarii prezydenta. Prokuratura nie wyklucza złożenia kolejnego wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania za Zbigniewem Ziobrą. Warszawski Sąd Okręgowy nie zgodził się wydać go na byłego ministra sprawiedliwości z rządów PiSu. Procedura nie przewiduje zaskarżenia takiego orzeczenia sądu, ale też nie zabrania złożenia innego wniosku. Prokuratura chce najpierw zapoznać się z uzasadnieniem sądu, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
4: My nie możemy w procedurze odwoławczej zakwestionować tego postanowienia, natomiast nie uniemożliwia to prokuraturze kierowania kolejnego wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Chcemy poznać argumentację Sądu Okręgowego w związku z dzisiejszą decyzją i analizując tę argumentację będziemy rozważali, czy taki kolejny wniosek o wydanie ENA należy skierować.
3: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Rzeczniczka warszawskiego sądu sędzia Anna Ptaszek wyjaśnia, że odmowa wynika z niewskazania tego, że Zbigniew Ziobro przebywa bądź planuje podróż do Europy. Od przyszłego poniedziałku zaczną obowiązywać ułatwienia w korzystaniu z programu Czyste Powietrze. To największy ogólnopolski program dopłaty do wymiany starych pieców i docieplenia domów jednorodzinnych. Jego celem jest walka ze smogiem. Zasadnicze zmiany mają być 4. Pierwsza dotyczy skrócenia czasu posiadania nieruchomości, by dostać dofinansowanie z 3 lat do roku. Chodzi o usprawnienia w realizacji inwestycji, mówi szefowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dorota Zawadzka-Stępniak.
5: Z jednoczesnym zapewnieniem, że środki publiczne, chciałam to bardzo mocno podkreślić, są wydatkowane zgodnie z prawem, bez jakichkolwiek oszustw i bez nieprawidłowości, z którymi mierzyliśmy się w poprzedniej wersji programu. Staramy się uprościć ten program tak, aby coraz większa grupa beneficjentów mogła z niego skorzystać, ale nie rezygnując zarówno z bezpieczeństwa, jak i wysokiej jakości inwestycji.
3: Reforma programu to odpowiedź na ponad 1300 uwag zgłoszonych podczas publicznych konsultacji. Plan budowy metra w Krakowie nabiera tempa. Miasto ogłosiło kolejny przetarg i szuka firmy, która przygotuje dokumentację niezbędną do opracowania finalnego projektu budowlanego. W przyszłym miesiącu urzędnicy chcą poznać oferty firm zainteresowanych przeprowadzeniem badań geologicznych na trasie obu linii metra.
6: Jeszcze w tym roku ma zostać podpisana umowa na badania geologiczne, które pozwolą określić warunki pod ziemią na trasie metra. To jednak nie wszystko.
7: Bardzo byśmy również chcieli otworzyć jeszcze w tym roku oferty na prace przedprojektowe.
6: Wyjaśnia Maria Wojtacha, dyrektor Departamentu Komunalnego w Urzędzie Miasta. Równolegle Kraków szuka finansowania dla budowy metra, które ma kosztować co najmniej 15 miliardów złotych.
8: Zarówno środki funduszy europejskich, budżetu centralnego, no i oczywiście wkład własny miasta. Nie wykluczamy finansowania prywatnego.
6: Mówi Rafał Solecki, dyrektor Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich. Krakowskie metro ma mieć dwie linie rozpoczynające się w okolicach Nowochódzkiego Kombinatu. Jedna pobiegnie do Opatkowic, a druga do Kurdwanowa. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
3: Węgierski parlament przyjął 17. poprawkę do konstytucji, jedną z najważniejszych zmian ustrojowych od czasu objęcia władzy przez rząd premiera Petera Madziara. Zakłada on m.in. wygaśnięcie mandatu prezydenta kraju.
9: Za nowelizacją głosowało 139 posłów, przeciw było 6 ze skrajnie prawicowej partii Nasza Ojczyzna. Deputowani dotychczas rządzącej koalicji Fideszu i KDNP zbojkotowali obrady i głosowanie, uznając projekt za niezgodny z zasadami państwa prawa. Jesteśmy na czarno, bo to dzień żałoby po węgierskiej demokracji. Jesteśmy tutaj, a nie w sali posiedzeń, bo nie będziemy statystami w absolutnym kinie Petera Modziora, w którym demontuje on demokratyczny system instytucjonalny, powiedział szef klubu Fidesz, Gergely Gulyás, ogłaszając potem dymisję z tej funkcji. Najbardziej kontrowersyjny zapis przewiduje wygaśnięcie mandatu prezydenta Tomasza Szujoka dzień po wejściu nowelizacji w życie. Głowa państwa ma teraz 5 dni na podpisanie ustawy. Jeśli odmówi, TISO zapowiada wszczęcie procedury pozbawiania go urzędu. Decydujemy, że państwo węgierskie będzie nadal chronić obywateli, nominacje i bezpieczeństwo z czasów reżimu Orbana, czy też wreszcie powróci do zadania, do którego zostało powołane, służenia narodowi węgierskiemu, powiedział przed głosowaniem premier Péter Modior. W ciągu 30 dni parlament będzie musiał wybrać nowego prezydenta. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
3: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Silne opady deszczu i burze spodziewane są na wschodzie kraju. Synoptycy wydali ostrzeżenia. Wieczór w całym kraju pochmurny, ale ciepły. W nocy maksymalnie 13-17 stopni. Jutro trochę cieplej niż dziś.
10: Autopromocja.
11: Nie poddawać.

0: Minęła 20. Przeszukano gruzowisko po zawaleniu się części budynku na terenie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Częstochowie. Nie ma poszkodowanych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami dla województwa śląskiego. Uniwersytet Śląski podsumował zamkniętą już rekrutację na studia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Nie ma poszkodowanych w wyniku zawalenia się części budynku znajdującego się na terenie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Taką informację przekazał Radiu Katowice dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Ratownicy przeszukiwali miejsce zdarzenia, aby wykluczyć obecność ludzi pod gruzami. Trwa ustalanie okoliczności zawalenia się fragmentu budynku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami dla województwa śląskiego, które będzie obowiązywać od jutrzejszego poranka przez dobę. Trudne warunki atmosferyczne mogą wystąpić na południu województwa, gdzie dla powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego ogłoszono drugi stopień ostrzeżenia. W tych rejonach nawałnica mogą towarzyszyć bardzo intensywne opady od 35 do nawet

0: 55 mm oraz niebezpieczne porywy wiatru osiągające od 85 do 115 km na godzinę, a także miejscowe opady gradu.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Zabrzeńscy radni nie decydowali o wprowadzeniu strefy płatnego parkowania na terenie miasta. Ich decyzją punkt został wycofany z porządku obrad.
2: Jest to na wniosek komisji. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za? Głosujemy w systemie e-sesja i poprzez podniesienie ręki. 23 radnych jest za, nikt nie był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
0: O planach wprowadzenia płatnej strefy urząd poinformował na początku ubiegłego tygodnia. To element realizacji programu postępowania ostrożnościowego przyjętego przez Radę Miasta w 2024 roku. Nie wiadomo, kiedy temat wróci na sesję Rady Miasta. Uniwersytet Śląski podsumował zamkniętą już rekrutację na studia. Udział wzięło w niej 14 496 osób. Każda z nich mogła aplikować na kilka kierunków jednocześnie, co przełożyło się na 25 tysięcy zapisów. Największą popularnością pod względem liczby chętnych na jedno miejsce cieszy się reżyseria, gdzie o jeden indeks rywalizuje prawie 20 osób. Pierwsze wyniki postępowań kwalifikacyjnych Uniwersytet Śląski ogłosi 17 lipca. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie zróżnicowane od małego po duże, bez opadów. Temperatura minimalna od 13 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Naczelna Izba Lekarska zajęła się sprawą patomorfologa ze Szpitala Południowego w Warszawie. Puma z podkoszalińskich lasów, którą wczoraj udało się odłowić, trafi do zoo w Poznaniu. Będzie blokada irańskich portów. Waszyngton będzie też pobierał opłaty tranzytowe w cieśninie Ormus. Naczelna Izba Lekarska wszczęła czynności w sprawie patomorfologa z warszawskiego Szpitala Południowego. To konsekwencja publikacji nagrań z portalu Zero. Na jednym z nich koordynator prosektorium miał przekazać przeprowadzającemu sekcję lekarzowi, że tu cytat, zrobił tak, żeby syfu nie było. Chodziło o przypadek pacjenta z SOR-u, którego ciało znaleziono po kilku godzinach od przyjęcia w łazience szpitala. Sekcję przeprowadzono w prosektorium bez wyzywania prokuratury. Z urzędu zawiadomienie złożono także do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Od kilku dni na części kąpielisk nad Bałtykiem obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Mimo to coraz więcej turystów omija strzeżone plaże i kąpie się tam, gdzie nie ma ratowników. To może być bardzo niebezpieczne. Ratownicy WOPR-u mieli do czynienia z groźnymi sytuacjami, podkreśla kierownik usteckich ratowników Piotr Wasilewski.
4: Przy wzburzonym morzu, przy wysokich falach i pojawiających się prądach wstecznych może to być bardzo niebezpieczne. W ostatnich dniach chociażby w Ustce dochodziło do sytuacji, gdzie potrzebne były interwencje ze względu na osoby, które właśnie wchodziły do wody w miejscach niestrzeżonych, w miejscach niesprawdzonych, przy dosyć trudnych warunkach. Zaczynało wyciągać je w morze, używali do tego dmuchanych zabawek, które nie są, pamiętajmy, sprzętem ratunkowym ani asekuracyjnym, tylko zabawkami.
3: Ratownicy zwracają też uwagę na problem alkoholu i apelują o rozsądek.
4: Nie zawsze jesteśmy w stanie tam zdążyć. Czas przybycia na miejsce jest bardzo ważny. W tych sytuacjach, gdzie ludzie odchodzą od kąpielisk strzeżonych, może się wydłużyć, co powoduje większe narażenie na niebezpieczeństwo. Musieliśmy interweniować przy osobach, które pod wpływem alkoholu weszły do wody. Dochodziło do tego, że ledwo utrzymywały się na nogach, nie mówiąc tutaj o pływaniu.
3: Ratownicy przypominają, żeby korzystać tylko ze strzeżonych kąpielisk oraz kategorycznie unikać alkoholu podczas wypoczynku nad wodą. Błąkała się przez kilka ostatnich dni w podkoszalińskich lasach. Wczoraj udało się ją odłowić. Dziś dowiedzieliśmy się, że słynna na cały kraj puma trafiła do poznańskiego zoo, mówi Remigiusz Koziński z Biura Prasowego Ogrodu.
5: Jest w Poznaniu, jest cała i zdrowa i bardzo, bardzo młoda. Z pierwszych obserwacji, tak szacując jej wiek, że to nawet nie będzie te 7-8 miesięcy, o których mówiły media. No ale na razie żadnych szczegółów nie znamy, nie wiemy nic na jej temat. Jest to zwierzę najprawdopodobniej zbłąkane, uciekinier, prawdopodobnie jakiejś hodowli.
3: Dziki kot przejdzie badania i kwarantanna, a później rozpoczną się poszukiwania nowego domu.
5: Poznań jest domem zdecydowanie przejściowym. Nie mamy warunków do tego, żeby puma mogła być u nas dłużej. Teraz kolejnym krokiem będą badania. Kolejnym etapem będzie poszukiwanie miejsca docelowego dla tej pumy, z ogrodu zoologicznego albo jakiegoś azylu.
3: Cała operacja ma potrwać nieco ponad miesiąc. Niewykluczone, że drapieżnik po tym czasie zostanie wysłany za granicę. Prezydent Donald Trump zapowiedział przywrócenie blokady irańskich portów. Jak poinformował,

0: to Waszyngton będzie pobierał opłaty tranzytowe w cieśninie Ormus.
1: We wpisie na platformie Truth Social amerykański prezydent ogłosił, że Stany Zjednoczone zostaną strażnikiem cieśniny Ormus i będą za to pobierać opłatę w wysokości 20% wartości ładunków. Przywrócona zostaje również blokada irańskich portów. Wszystkie pozostałe państwa będą mogły korzystać z cieśniny w sposób swobodny i na uczciwych zasadach. Cieśnina Ormus jest otwarta i pozostanie otwarta z Iranem lub bez niego, napisał Donald Trump. Jak wyjaśnił, pobierana opłata ma pokryć koszty zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony żeglugi w tym regionie. Najwyższe dowództwo wojskowe Iranu oświadczyło natomiast, że podejdzie surowo do wszelkich zakłóceń w przepływie statków handlowych przez cieśninę Ormus ze strony USA, poza wyznaczonym szlakiem Iranu i bez zgody sił zbrojnych. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest w większości dobra, a w północnej części kraju bardzo dobra. 22% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Krzysztof Łoniewski.
4: Zaczynamy od bolesnej wpadki Magdy Linet. Nasza doświadczona tenisistka przegrała 4-6, 5-7 z Mają Hontamą w pierwszej rundzie turnieju WTA na twardych kortach w Atenach. Doprecyzujmy, że Japonka jest notowana dopiero w trzeciej setce światowego rankingu. Piłkarskie Mistrzostwa Świata często są czynnikiem spustowym zmian selekcjonerów, zwłaszcza gdy występ wypadł poniżej oczekiwań. Tak było w przypadku Urugwaju. Nie wyszedł z grupy i tamtejsza federacja nie przedłużyła wygasającej umowy z znanym doskonale kibicą futbolu Argentyńczykiem Marcelo Bielsą. Schedę po nim przejmuje legenda urugwajskiego futbolu Diego Forlan. W 2010 roku na Mistrzostwach Świata w RPA poprowadził drużynę do czwartego miejsca. Przy okazji został królem strzelców tego turnieju. Na razie podpisał bardzo krótką umowę, tylko do marca przyszłego roku. Ewentualna prolongata nastąpi po najbliższych meczach towarzyskich. Tymczasem nasze kluby z PKO Ekstraklasy szykują się do startu rozgrywek na zagranicznych zgrupowaniach Widzew Łódź w Austrii i właśnie pokonał trzecioligową ekipę z tego kraju Marchfeld Donauen 4-3. Wieczysta Kraków, Beniaminek spod Wawela z kolei pozyskała nowego bramkarza, to Nikola Kawlina, 24-latek wypożyczony na najbliższy sezon z Dinama Zagrzeb jest Chorwatem. Kończymy transferem siatkarskim. Nowym zawodnikiem Zaksy Kędzierzyn-Koźle został Remigiusz Kapica. To pierwszy transfer klubu z Opolszczyzny. Kapica jest atakującym i w poprzednim sezonie występował w ekipie HKS-u Chełm.
0: Jutro nad morzem słonecznie, na pozostałym obszarze pochmurno. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu i w centrum również burze. 23 stopnie na północy, 28 w centrum, 29 na Podkarpaciu. Chłodniej nad morzem do 22.
5: Autopromocja.

0: Minęła 21. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość do klubu częstochowskiego. 7 milionów złotych będzie kosztował remont ulicy Grota Roweckiego w Sosnowcu. Cztery młode hokeistki Polonii Bytom przez rok będą trenować w Kanadzie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Aeroklub Częstochowski otrzymał pismo wypowiadające umowę użyczenia znacznej części lotniska w Rudnikach pod Częstochową. Właścicielem tego terenu jest obywatel Słowacji, który posiada także tereny wokół lotniska. Sprawa zaniepokoiła lokalnych samorządowców. Między innymi rozmawiano o niej na sesji Rady Powiatu Częstochowskiego. Według nas obecny właściciel dąży do likwidacji lotniska, stwierdził Adam Morzyk, członek zarządu powiatu.
2: Stoimy na stanowisku, że takie lotnisko funkcjonujące, urządzone, które cały czas zachowuje standardy lotniska wojskowego z całą infrastrukturą, z olbrzymim terenem, jest olbrzymim potencjałem, zwłaszcza w dzisiejszych niestabilnych czasach. Niewłaściwym jakby podejściem, niewłaściwą praktyką jest prowadzenie do likwidacji tego lotniska.
0: Wypowiedzenie obowiązuje do końca roku. Jeżeli aeroklub nie porozumie się z właścicielem, będzie musiał znacznie ograniczyć działalność. Najbardziej ucierpiał

0: Byłoby szkolenie szybowcowe, klub nie mógłby także organizować zawodów rangi mistrzowskiej ani pokazów lotniczych. Ponad 7 milionów złotych przeznaczono na remont ulicy Grota Roweckiego w Sosnowcu. Obejmie on również skrzyżowania z ulicami Plonów i Okulną. Jak wyjaśnił wojewoda śląski Marek Wójcik, planowany jest m.in. remont jezdni i drogi dla rowerów.
1: Chodniki zostaną doświetlone, przejścia dla pieszych, przebudowane skrzyżowania, więc tych zmian będzie bardzo dużo. Dziś ta droga jest w kiepskim stanie technicznym, natomiast po przebudowie już będzie rzeczywiście wyremontowana i nowa. To jest ważna droga, dlatego że Grota Roweckiego prowadzi od wiaduktu na S86 w kierunku Czeladzi, więc z tej drogi będą korzystali nie tylko mieszkańcy Sosnowca, ale także szerzej mieszkańcy aglomeracji.
0: Koniec inwestycji planowany jest na kwiecień 2028 roku. Faktyczna realizacja jednak rozpocznie się dopiero za rok. Obecnie 12 miesięcy przeznaczono na stworzenie projektu.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Policja zatrzymała 19-latka, który z nożem w ręku napadł na sklep w Pyrzowicach. Mężczyzna wszedł do placówki przy ulicy Wolności i grożąc ekspedientce nożem zażądał gotówki. Zabierając kilkaset złotych, uciekł z miejsca zdarzenia. Kilka godzin później policja otrzymała informację o kierowcy, który wypadł z drogi z powodu nadmiernej prędkości. Szybko okazało się, że jest to poszukiwany sprawca rozboju, powiedział porucznik Kamil Kubica z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.
3: W tym samym czasie do mundurowych zgłosił się ojciec sprawcy, który zawiadomił ich o kradzieży pojazdu, a jako sprawcę wskazał swojego syna. Tym samym zatrzymany mężczyzna odpowie za dwa przestępstwa, za które grozić mu może do 20 lat więzienia.
0: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Cztery młode hokeistki Polonii Bytom przez rok będą trenować w Kanadzie. Do Akademii Hokeja w Ontario lecą we wrześniu, by nie tylko trenować, ale i uczyć się w tamtejszym liceum. Dziewczyny wysyłały filmiki z akcjami na lodzie do różnych klubów, a na turnieju w Niemczech miały okazję rozmawiać ze skautem, czyli poszukiwaczem talentów z Ontario Hockey Academy. Kanadyjczycy wzięli na siebie sporą część kosztów pobytu Polek, a rodzice zawodniczek zapłacą m.in. czesne za szkołę. Hokeistki zapewniają, że po powrocie dokończą liceum w Bytomiu. Teraz o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, po północy stopniowo wzrastające do dużego. Wieczorem na północy i w centrum zanikające przelotne opady deszczu. Po opadach miejscami silne zamglenia, lokalnie możliwe krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna w nocy od 14 do 17 stopni Celsjusza.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Krewni Polaków zabitych podczas rzezi wołyńskiej odebrali noty identyfikacyjne. Biennale Sztuki w Wenecji nie dostanie pieniędzy z Unii Europejskiej, bo promowało rosyjską sztukę. W Świnoujściu formalnie rozpoczęła się budowa nowego portu kontenerowego. Po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej odebrali noty identyfikacyjne ofiar nacjonalistów ukraińskich. Ustalono 8 nazwisk osób zamordowanych w Pużnikach. Są po pierwsze, to pierwsze szczątki Polaków wydobyte z bezimiennych dołów śmierci, których tożsamość udało się ustalić. Uroczystość zorganizowano w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Notę swojej babci Bronisławy Karpińskiej i jej córki Marii odebrała Wiesława Hajducka, która nie kryła ogromnych emocji.
5: Bardzo jestem wzruszona, bo też czekaliśmy na to. Jesteśmy szczęśliwi, że się odnalazły, bo to babcia i ciocia. To był trudny czas. Już wszystkie dzieci babci nie żyją. Tata mój czekał i się nie doczekał. Będziemy się starać pojechać tam i zobaczyć właśnie te nazwiska na grobach. Nareszcie wiemy, że nasza babcia tam jest i jestem spokojna już, że mogliśmy ją odzyskać.
4: Dzięki wysiłkom Fundacji Wolność i Demokracja, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej to do tej pory udało się odnaleźć i ekshumować szczątki ponad 40 osób. Komisja Europejska wstrzymuje finansowanie Biennale Sztuki w Wenecji. To reakcja na zaproszenie w tym roku rosyjskich artystów do Wenecji i otwarcie rosyjskiego pawilonu przed inauguracją Biennale, które odbyło się 9 maja. Od lutego 2022 roku, czyli od napaści na Ukrainę, rosyjski pawilon na Międzynarodowej Wystawie Sztuki był zamknięty. Decyzję o wstrzymaniu finansowania ogłosiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas po spotkaniu

0: ministrów spraw zagranicznych 27 w Brukseli. Kultura i wsparcie nie mogą stać się narzędziami wybielania agresji. Unijne dofinansowanie wynosiło około 2 milionów euro. Biennale w Wenecji to jedno z najbardziej znanych i najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie. Ta inwestycja na miarę portu w Gdyni, w Świnoujściu, formalnie rozpoczęła się budowa nowego portu kontenerowego. Przylądek Pomerania to największa inwestycja portowa we współczesnej historii Polski. Będą tu mogły przybijać największe kontenerowce świata.
1: Przylądek Pomerania ma status inwestycji strategicznej. Coraz więcej towarów transportowanych jest drogą morską i trzeba to wykorzystać, mówi Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury.
2: Te towary, które płyną na przykład z Azji albo z połączeń kontynentalnych, i tak do Polski trafią. Pytanie tylko, czy zostaną przetransportowane do polskich portów, czy do portów niemieckich. Chcemy, aby te towary przypłynęły do polskich portów i stąd szły dalej do finalnego odbiorcy.
1: Port powiększy lądową powierzchnię Polski o prawie 190 hektarów. Powstanie na nowym przylądku, który trzeba wybudować na morzu. To stanie się w przyszłym roku, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Zaczynamy od budowy drogi technicznej. To jest fizyczne rozpoczęcie tej mega inwestycji, na którą czekała polska gospodarka morska.
1: Rozpoczęciu budowy portu towarzyszyła pikieta mieszkańców. Którzy, jak mówią, nie sprzeciwiają się powstaniu portu, tylko jego lokalizacji na położonej najbliżej ich domów plaży. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Mazowieccy plantatorzy i rolnicy otwierają swoje sady i pola. Samozbiory zyskują na popularności, szczególnie w powiatach grójeckim, wareckim, płońskim i piaseczyńskim. Można samodzielnie zabrać m.in. czereśnie, wiśnie, borówki, malina, nawet ogórki i cukinie. Dorota Omen z Marysina w powiecie grójeckim tłumaczy, dlaczego taka forma sprzedaży jest korzystna zarówno dla rolników, jak i dla klientów.
4: To jest szokujące wręcz, ponieważ tutaj 1/10 upraw przetrwała przymrozki wiosenne, więc podaż jest znacznie mniejsza polskiego towaru, ale tak ogólnie podaż na rynku owoców miękkich w Polsce jest dużo większa na przykład niż była w zeszłym roku z tego powodu, że wzrósł import.
0: Cena owoców samozbioru jest znacznie niższa niż w sklepach. Kilogram wiśni kosztuje 5 zł, a czereśni 10. To nawet 2 razy mniej niż w marketach czy na bazarach. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro nad morzem słonecznie, na pozostałym obszarze pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, na południu i w centrum również burze. 23 stopnie na północy, 28 w centrum i 29 na Podkarpaciu.
6: Autopromocja.

Cię. Tak jak ty i on, nudzę się, choć mówią doceń. Jak coś wymyślisz, dzwoń.

0: Minęła 23. Nikt nie został poszkodowany w wyniku zawalenia się oficyny na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Cieszyński Urząd Pracy zachęca osoby starsze do aktywności zawodowej. Straż Graniczna zatrzymała w Rybniku obywatela Ukrainy, który promował nazizm.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Specjalistyczna jednostka Straży Pożarnej przeszukała zawaloną oficynę na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Nikogo w niej nie znaleziono. Magistrat zdecydował o przeniesieniu punktu składania dokumentów przez kandydatów do liceum do pobliskiej biblioteki. Oficyna, która runęła, znajduje się po prawej stronie za bramą wjazdową z ulicy. Budynek był wyłączony z użytkowania i ogrodzony metalowym płotem. Częstochowski magistrat od kilku lat szykował się do inwestycji na terenie pierwszego liceum imienia Juliusza Słowackiego. Zamierzał zburzyć dwupiętrowy budynek frontowy, w którym mieściła się niegdyś bursa miejska. Dziś po wizji lokalnej zdecydował o przyspieszonej rozbiórce oficyny lub jej części, która jest fragmentem dawnej bursy w najgorszym stanie technicznym. Zakres prac rozbiórkowych jest uzgadniany przez miasto oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Częstochowie ze specjalistami. Cieszyński Urząd Pracy zachęca osoby starsze do aktywności zawodowej. W ramach programu Aktywni bez metryki pracodawcy mogą dostać dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie kobiet po 60 albo mężczyzn po 65 roku życia. Jak powiedziała dyrektorka cieszyńskiej placówki Anna Stefaniak-Bacza, warunkiem jest rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy.
2: Wystarczy być jako osoba poszukująca pracy. Pracodawca musi mieć chęć zatrudnienia takiej osoby. No i wystarczy, że spotkają się dwie strony, a my jako pośrednicy, czyli urząd, który może współfinansować wynagrodzenie tych osób. No bardzo bylibyśmy zadowoleni, gdyby to się udało, żeby pokazać, że jest to możliwe.
0: Pracodawca może otrzymać dopłatę maksymalnie do połowy minimalnego wynagrodzenia. Program obejmuje też poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Urząd podkreśla, że środki są, ale zainteresowanie naborem pozostaje na razie umiarkowane.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: 44-latek z Sosnowca mocno wydłużył swoją i tak już bogatą kartotekę kryminalną, stając się obiektem kolejnego śledztwa sosnowieckiej prokuratury. Mężczyzna, który w przeszłości wielokrotnie odpowiadał już przed sądem za ciężkie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za czyny przeciwko życiu, zdrowiu oraz mieniu, usłyszał właśnie 6 nowych zarzutów. Do listy jego dotychczasowych przewinień doszła napaść w zakładzie fryzjerskim dla zwierząt, gdzie

0: Wulgarnie wymyślał dwie kobiety, po czym zaatakował je, rozpylając im w twarz gaz pieprzowy. Agresor odpowie również za pobicie ukraińskiego chłopca oraz napaść i znieważenie kolejnego Ukraińca w sklepie spożywczym, którego zaatakował tylko dlatego, że usłyszał obcy język. Ponieważ dotychczasowe zatargi z prawem Krzysztofa B. wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez niego kolejnych przestępstw, a także ryzyko ucieczki lub matactwa, sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres 3 miesięcy. Straż Graniczna zatrzymała w Rybniku obywatela Ukrainy, który promował nazizm. 22-latek został deportowany, powiedział porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
1: Mężczyzna farbą pomalował mur treściami i symbolami nazistowskimi. 22-latek został przesłuchany w tej sprawie, przyznał się do zarzuconych mu czynów. Komendant placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wydał obywatelowi Ukrainy decyzję, na podstawie której musi on opuścić Polskę. Decyzja jest przymusowa i została już zrealizowana.
0: Mężczyzna nie będzie mógł wrócić do Polski i innych krajów strefy Schengen w najbliższych 8 latach. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie zróżnicowane, od małego po duże, bez opadów. Temperatura minimalna od 13 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Krewni Polaków zabitych podczas rzezi wołyńskiej odebrali noty identyfikacyjne. Biennale Sztuki w Wenecji nie dostanie pieniędzy z Unii Europejskiej, bo promowało rosyjską sztukę. W Świnoujściu formalnie rozpoczęła się budowa nowego portu kontenerowego. Po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej odebrali noty identyfikacyjne ofiar nacjonalistów ukraińskich. Ustalono 8 nazwisk osób zamordowanych w Pużnikach. Są po pierwsze, to pierwsze szczątki Polaków wydobyte z bezimiennych dołów śmierci, których tożsamość udało się ustalić. Uroczystość zorganizowano w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Notę swojej babci Bronisławy Karpińskiej i jej córki Marii odebrała Wiesława Hajducka, która nie kryła ogromnych emocji.
3: Bardzo jestem wzruszona, bo też czekaliśmy na to. Jesteśmy szczęśliwi, że się odnalazły, bo to babcia i ciocia. To był trudny czas. Już wszystkie dzieci babci nie żyją. Tata mój czekał, czekał i się nie doczekał. Będziemy się starać pojechać tam i zobaczyć właśnie te nazwiska na grobach. Nareszcie wiemy, że nasza babcia tam jest i jestem spokojna już, że mogliśmy ją odzyskać.
2: Dzięki wysiłkom Fundacji Wolność i Demokracja, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej do tej pory udało się odnaleźć i ekshumować szczątki ponad 40 osób. Komisja Europejska wstrzymuje finansowanie Biennale Sztuki w Wenecji. To reakcja na zaproszenie w tym roku rosyjskich artystów do Wenecji i otwarcie rosyjskiego pawilonu przed inauguracją Biennale, które odbyło się 9 maja. Od lutego 2022 roku, czyli od napaści na Ukrainę, rosyjski pawilon na Międzynarodowej Wystawie Sztuki był zamknięty. Decyzję o wstrzymaniu finansowania ogłosiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych 27 w Brukseli. Kultura i wsparcie nie mogą stać się narzędziami wybielania agresji. Unijne dofinansowanie wynosiło około 2 milionów euro. Biennale w Wenecji to jedno z najbardziej znanych i najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie. Ta inwestycja na miarę portu w Gdyni w Świnoujściu formalnie rozpoczęła się budowa nowego portu kontenerowego. Przylądek Pomerania to największa inwestycja portowa we współczesnej historii Polski. Będą tu mogły przybijać największe kontenerowce świata.
4: Przylądek Pomerania ma status inwestycji strategicznej. Coraz więcej towarów transportowanych jest drogą morską i trzeba to wykorzystać, mówi Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury.
5: Te towary, które płyną na przykład z Azji albo z połączeń kontynentalnych, i tak do Polski trafią. Pytanie tylko, czy zostaną przetransportowane do polskich portów, czy do portów niemieckich. Chcemy, aby te towary przypłynęły do polskich portów i stąd szły dalej do finalnego odbiorcy.
4: Port powiększy lądową powierzchnię Polski o prawie 190 hektarów. Powstanie na nowym przylądku, który trzeba wybudować na morzu. To stanie się w przyszłym roku, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Zaczynamy od budowy drogi technicznej. To jest fizyczne rozpoczęcie tej mega inwestycji, na którą czekała polska gospodarka morska.
4: W rozpoczęciu budowy portu towarzyszyła pikieta mieszkańców, którzy, jak mówią, nie sprzeciwiają.

0: dowiadują się o powstaniu portu, tylko jego lokalizacji na położonej najbliżej ich domów plaży. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Mazowieccy plantatorzy i rolnicy otwierają swoje sady i pola. Samozbiory zyskują na popularności, szczególnie w powiatach grójeckim, wareckim, płońskim i piaseczyńskim. Można samodzielnie zabrać m.in. czereśnie, wiśnie, borówki, malina, nawet ogórki i cukinie. Dorota Omen z Marysina w powiecie grójeckim tłumaczy, dlaczego taka forma sprzedaży jest korzystna zarówno dla rolników, jak i dla klientów.
2: To jest szokujące wręcz, ponieważ tutaj 1/10 upraw przetrwała przymrozki wiosenne, więc podaż jest znacznie mniejsza polskiego towaru, ale tak ogólnie podaż na rynku owoców miękkich w Polsce jest dużo większa na przykład niż była w zeszłym roku z tego powodu, że wzrósł import.
1: Cena owoców z samozbioru jest znacznie niższa niż w sklepach. Kilogram wiśni kosztuje 5 zł, a czereśni 10. To nawet 2 razy mniej niż w marketach czy na bazarach. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro nad morzem słonecznie, na pozostałym obszarze pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, na południu i w centrum również burze. 23 stopnie na północy, 28 w centrum i 29 na Podkarpaciu.
4: Autopromocja.

rozumieć świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

niedoszłym końcu świata. Nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum.

0: Minęła 23. Nikt nie został poszkodowany w wyniku zawalenia się oficyny na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Cieszyński Urząd Pracy zachęca osoby starsze do aktywności zawodowej. Straż Graniczna zatrzymała w Rybniku obywatela Ukrainy, który promował nazizm.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Specjalistyczna jednostka Straży Pożarnej przeszukała zawaloną oficynę na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie.

0: Nikogo w niej nie znaleziono. Magistrat zdecydował o przeniesieniu punktu składania dokumentów przez kandydatów do liceum do pobliskiej biblioteki. Oficyna, która runęła, znajduje się po prawej stronie za bramą wjazdową z ulicy. Budynek był wyłączony z użytkowania i ogrodzony metalowym płotem. Częstochowski magistrat od kilku lat szykował się do inwestycji na terenie pierwszego liceum imienia Juliusza Słowackiego. Zamierzał zburzyć dwupiętrowy budynek frontowy, w którym mieściła się niegdyś bursa miejska. Dziś po wizji lokalnej zdecydował o przyspieszonej rozbiórce oficyny lub jej części, która jest fragmentem dawnej bursy w najgorszym stanie technicznym. Zakres prac rozbiórkowych jest uzgadniany przez miasto oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Częstochowie ze specjalistami. Cieszyński Urząd Pracy zachęca osoby starsze do aktywności zawodowej. W ramach programu Aktywni bez metryki pracodawcy mogą dostać dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie kobiet po 60 albo mężczyzn po 65 roku życia. Jak powiedziała dyrektorka cieszyńskiej placówki Anna Stefaniak-Bacza, warunkiem jest rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy.
1: Wystarczy być jako osoba poszukująca pracy. Pracodawca musi mieć chęć zatrudnienia takiej osoby. No i wystarczy, że spotkają się dwie strony, a my jako pośrednicy, czyli urząd, który może współfinansować wynagrodzenie tych osób. No bardzo bylibyśmy zadowoleni, gdyby to się udało, żeby pokazać, że jest to możliwe.
0: Pracodawca może otrzymać dopłatę maksymalnie do połowy minimalnego wynagrodzenia. Program obejmuje też poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Urząd podkreśla, że środki są, ale zainteresowanie naborem pozostaje na razie umiarkowane.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: 44-latek z Sosnowca mocno wydłużył swoją i tak już bogatą kartotekę kryminalną, stając się obiektem kolejnego śledztwa sosnowieckiej prokuratury. Mężczyzna, który w przeszłości wielokrotnie odpowiadał już przed sądem za ciężkie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za czyny przeciwko życiu, zdrowiu oraz mieniu, usłyszał właśnie 6 nowych zarzutów. Do listy jego dotychczasowych przewinień doszła napaść w zakładzie fryzjerskim dla zwierząt, gdzie wulgarnie zwymyślał dwie kobiety, po czym zaatakował je, rozpylając im w twarz gaz pieprzowy. Agresor odpowie również za pobicie ukraińskiego chłopca oraz napaść i znieważenie kolejnego Ukraińca w sklepie spożywczym, którego zaatakował tylko dlatego, że usłyszał obcy język. Ponieważ dotychczasowe zatargi z prawem Krzysztofa B. wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez niego kolejnych przestępstw, a także ryzyko ucieczki lub matactwa, sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres 3 miesięcy. Straż Graniczna zatrzymała w Rybniku obywatela Ukrainy, który promował nazizm. 22-latek został deportowany, powiedział porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
3: Mężczyzna farbą pomalował mur treściami i symbolami nazistowskimi. 22-latek został przesłuchany w tej sprawie, przyznał się do zarzuconych mu czynów. Komendant placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wydał obywatelowi Ukrainy decyzję, na podstawie której musi on opuścić Polskę. Decyzja jest przymusowa i została już zrealizowana.
0: Mężczyzna nie będzie mógł wrócić do Polski i innych krajów strefy Schengen w najbliższych 8 latach. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie zróżnicowane, od małego po duże, bez opadów. Temperatura minimalna od 13 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy.
4: Pierwsze dziś aktualności jedynki. Nie będzie na razie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Wniosku w tej sprawie nie uwzględnił warszawski sąd okręgowy. Odmówiono też wydania nakazu aresztowania na mocy umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią w razie, gdyby Zbigniew Ziobro przebywał na Wyspach Brytyjskich. Orzeczenia sądu nie można zaskarżyć, dlatego prokuratura nie wyklucza ponownego wniosku o europejski nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry.
5: Obie odmowy wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie wynikają z niewykazania tego, czy Zbigniew Ziobro przebywa bądź planuje podróże w rejony państw Unii Europejskiej czy Wielkiej Brytanii, tłumaczy rzeczniczka sądu do spraw karnych Anna Ptaszek.
6: Jeżeli dana osoba nie przebywa na terenie Unii albo Wielkiej Brytanii, wówczas nie można wydać ani europejskiego nakazu aresztowania, ani nakazu aresztowania, który uregulowany jest umową międzynarodową.
5: Były minister sprawiedliwości wyjechał do Ameryki po zmianie władzy na Węgrzech. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.

0: 8 ofiar rzezi wołyńskiej odzyskało imiona i nazwiska. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało rodzinom ofiar zbrodni w Późnikach noty identyfikacyjne.
1: Identyfikacja oznacza coś bardzo prostego, powiem to bardzo prostym językiem. Oznacza, że na grobie można wreszcie wyryć imię i nazwisko. Że rodzina wie, gdzie może zapalić znicz. Że człowiek przestaje być anonimową ofiarą historii.
0: Mówiła minister kultury Marta Cieńkowska. Pierwszy raz w historii tożsamość ofiar zbrodni dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów udało się ustalić dzięki badaniom genetycznym. Do zbrodni w Późnikach doszło w lutym 1945 roku. Ukraińska powstańcza armia zamordowała około 80 Polaków. Próba ponadpartyjnej dyskusji o służbie zdrowia, ale bez pełnej reprezentacji. Dziś Polska 2050 organizuje okrągły stół poświęcony sytuacji w służbie zdrowia. Koalicja Obywatelska na spotkanie się nie wybiera. Poseł Mariusz Witczak wyjaśnia, że przestrzenią dyskusji o reformie służby zdrowia jest rząd oraz minister Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: No bo my mamy bardzo poważne wyzwania, które dotyczą całej koalicji i przede wszystkim mówimy o projektach, które będą projektami Rady Ministrów i one będą popierane przez całą koalicję, więc tutaj dywagowanie jeszcze przy okazji różnych spotkań chyba jest niewłaściwe w tym momencie.
0: Lewica nie zdecydowała jeszcze, czy będzie uczestniczyć w rozmowach. Obecność na spotkaniu potwierdził przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Paweł Szrot zaznacza, że jego środowisko jest gotowe do poważnej dyskusji.
3: Wszyscy, którzy chcą przerzucić tutaj odpowiedzialność poszczególnych ludzi, polityków Koalicji Obywatelskiej za to, co się działo w Szpitalu Południowym i innych szpitalach, wszyscy ci mówią o tym, że jest to sprawa systemowa. Owszem, system jest wadliwy. System właściwie teraz ma tak poważny, dramatyczny kryzys, że właściwie upada, ale to też jest odpowiedzialność polityków.
0: Jak poinformowała posłanka Polski 2050 Wioleta Tomczak, udział w spotkaniu potwierdzili przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, PSL-u, Koła Razem, Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
4: To są aktualności jedynki.
0: Od najbliższego poniedziałku zaczną obowiązywać zmiany w programie Czyste Powietrze. To największy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców i docieplenia domów jednorodzinnych. Jego celem jest walka ze smogiem. Zasadnicze zmiany mają być cztery, mówi wiceprezes Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda.
5: Mamy łatwiejszy dostęp do programu, wyższe wsparcie na termomodernizację, więcej czasu na realizację prac objętych zaliczką, łatwiejsze uzyskanie dokumentacji i bardziej efektywne źródła ciepła.
0: Reforma programu to odpowiedź na ponad 1300 uwag zgłoszonych podczas konsultacji. Robert Lewandowski zostanie dziś oficjalnie zaprezentowany w nowym klubie, to Chicago Fire. Polski napastnik odpowiedział w amerykańskiej ambasadzie w Warszawie na kilka pytań dotyczących jego przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych.
6: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
7: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
6: Na zwycięstwa i bramki.
7: Jakiego polskiego zwrotu powinni się nauczyć kibice z Chicago?
6: Oj, dużo ich jest. Dziękuję.
7: I na koniec, jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
6: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
0: Robert Lewandowski podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy pogodniej bez opadów na Pomorzu, na pozostałym obszarze więcej chmur, na wschodzie kraju burze z silnym deszczem. Temperatura minimalna od 13 stopni na Podhalu, 16 w centrum, do 17 na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.
4: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest wtorek, 14 lipca, 195 dzień roku. Słońce wzejdzie o 4.31, zajdzie o 20.52. Kalendarium historyczne. W 1911 roku urodził się Tadeusz Fijewski, aktor teatralny i filmowy. Grał m.in. w Chłopach.

0: nabrzeżu.
1: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
0: Biel twojej sukni była piękna, piękna.

akt pierwszy. Będę miał płaski brzuch, będę miał dziarski chód, rysy jak jakiś bóg, szyty Witali Ciuch. Nie mam wprawdzie własnych słów, lecz będę miał własny SUV.

0: Minęła 23. Nikt nie został poszkodowany w wyniku zawalenia się oficyny na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Cieszyński Urząd Pracy zachęca osoby starsze do aktywności zawodowej. Straż Graniczna zatrzymała w Rybniku obywatela Ukrainy, który promował nazizm.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Specjalistyczna jednostka Straży Pożarnej przeszukała zawaloną oficynę na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Nikogo w niej nie znaleziono. Magistrat zdecydował o przeniesieniu punktu składania dokumentów przez kandydatów do liceum do pobliskiej biblioteki. Oficyna, która runęła, znajduje się po prawej stronie za bramą wjazdową z ulicy. Budynek był wyłączony z użytkowania i ogrodzony metalowym płotem. Częstochowski magistrat od kilku lat szykował się do inwestycji na terenie pierwszego liceum imienia Juliusza Słowackiego. Zamierzał zburzyć dwupiętrowy budynek frontowy, w którym mieściła się niegdyś bursa miejska. Dziś po wizji lokalnej zdecydował o przyspieszonej rozbiórce oficyny lub jej części, która jest fragmentem dawnej bursy w najgorszym stanie technicznym. Zakres prac rozbiórkowych jest uzgadniany przez miasto oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Częstochowie ze specjalistami. Cieszyński Urząd Pracy zachęca osoby starsze do aktywności zawodowej. W ramach programu Aktywni bez metryki pracodawcy mogą dostać dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie kobiet po 60 albo mężczyzn po 65 roku życia. Jak powiedziała dyrektorka cieszyńskiej placówki Anna Stefaniak-Bacza, warunkiem jest rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy.
2: Wystarczy być jako osoba poszukująca pracy. Pracodawca musi mieć chęć zatrudnienia takiej osoby. No i wystarczy, że spotkają się dwie strony, a my jako pośrednicy